za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak piękne ma. Czas.

Lećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy.

Ponownie witam mnie Londynu Brook. Wciąż przesiąkam tym miejscem, słuchawce two-step. Bluza czarna jak kruk, PFW, widać, że nie jestem Niemcem. Piątkowy wieczór to czas nasz, relaks jak nawijał Oster. Daj mi chwilę, tylko doładuję Oyster. Yo, dziś brytyjski vibe.

0: są miasta tła. Niepotrzebne słowa, tak.
1: Czwórka. To słychać.
2: To słychać.

się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak czuć, wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, ja sen i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

Co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, pobledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pół

gdzie ja. Bądź gotów na więcej bowiem. Aha. To nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. Aha. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Tył w sobie z tej polifonii, trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie w ruch, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny, bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.

nie ma miłości, są tylko jej dowody i stos osiedlowych legend kiedyś danych mi w depozyt. Ofiary mody składam na ołtarzu sztuki, jestem kubłem zimnej wody, tak jak Koterski dla szczuki. Dawaj gnilach, dawaj dzichuch, dawaj chniech. Jadę w trasę, mamy w busie kilka miejsc. Moi ludzie robią dym, twoi puszą się do zdjęć. Ups, rozmazał im się tuszami, zaciska się pięść.

wciąż ta sama roślina. Lecz od kiedy mam receptę, to nie drak, to medycyna. Należę do gatunku, który dzisiaj prawie wymarł. Jak odejdę, to służlewiec se zarobi na pierwszy.

0: gra.
1: Gra, rap, gra, rap, gra.
0: Rap, gra.
2: Gramy. Gramy. Teraz gramy.

0: τους.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach chaty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

0: są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne w czwórce.
2: Czwarty dzień października, niedziela, niedziela świętego Franciszka. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dzień dobry. A ponieważ święty Franciszek kojarzy nam się z ekologią, zresztą jest patronem ekologów, to w rozmowach wiarygodnych powiemy o tym, co to znaczy być eko dziś oraz czym różni się ekolog chrześcijański od zwykłego. Was natomiast pytamy dzisiaj w ramach ekologicznego życia o to, jakie rzeczy są niezbędne, by przeżyć. Czas start, czekam na wymienienie 8 niezbędnych rzeczy do przeżycia. facebook.com/rozmowywiarygodne. Tam zachęcam Was do pisania. A dziś również podsumujemy wizytę Leona XIV we Francji. Będą głosy młodych po spotkaniu z papieżem oraz młodzi studenci Sorbony i innych paryskich szkół teatralnych czy muzycznych, którzy mieszkają w polskim seminarium w Paryżu. Z racji na spadek powołań zostało ono przekształcone na pokoje dla polskich studentów, ale aby tam trafić, trzeba spełniać pewne warunki. I uwaga, niekoniecznie trzeba być osobą bardzo religijną. I jeszcze jedna rzecz. Papież w Metz wzywał do pokoju. Zatem jak realizować to wezwanie? Szkoły pokoju i młodzi dla pokoju zagoszczą dzisiaj w rozmowach wiarygodnych. Bo budować pokój należy zacząć od siebie i swego lokalnego środowiska. Zatem dużo dzisiaj będzie się działo. Agnieszka Kozłowska-Łysko jeszcze raz witam i zapraszam do godziny 8.00.

tysięcy. Nasza wielka miłość jak przeminęło z wiatrem, zmieniła się w nicość, przeminęła z wiatrem. Niestety zamordowałem cudowne uczucie, permanentnie klałem, aż musiałaś uciec. Oddałaś się dziecku, żyłaś niczym wdowa, bardzo szybko w sercu zdążyłaś mnie pochować. We wspomnieniach zbudowałem ci Taj Mahal, w ramionach innych chcąc znaleźć swój Kanaan. Tak minęło parę ładnych lat, każdy zbudowało sobie swój własny świat. Stanął między nami zbyt potężny mur, aby kiedykolwiek runął, musiałby się zdarzyć.

Łukasz, a może byśmy spróbowali znowu? Powiedziałaś mi po 8 latach od rozwodu. Znajomi byli w szoku, pytali jakim cudem. Przecież dla siebie byliśmy jak obcy ludzie. Fryz,

Wspólnoty pokonaliśmy przeszłość. Teraz wspólnie razem dla spragnionych wody życia. Jesteśmy drogowskazem prowadzącym ich do sychar. Ponownie obok ciebie zasypiam dziś. Tuż za ścianą nasza córka śpi. Ty w sobie nosisz nowe życie. Boże!

0: i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Ewangelia według świętego Mateusza.
1: Czwórka, czwórka, to słychać.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: A dzisiaj namiot spotkania i, tak jak mówiłam, paryskie klimaty, ksiądz Rafał Borcz.
3: Witam serdecznie. 27 niedziela, zwykła. To jest też takie ciekawe, że już czytamy w trzecią niedzielę o winnicy. Pamiętamy o tych robotnikach, którzy umówili się o denara. Pamiętamy Ewangelię poprzedniej niedzieli. No i pamiętamy właśnie, i teraz patrzymy na tą dzisiejszą. Chciałbym tutaj poprowadzić to rozważanie w takich kilku punktach, bo w pierwszym czytamy u proroka Izajasza, który opowiada o człowieku, który zakłada winnicę. Wybiera żyzne miejsce, oczyszcza je z kamieni, sadzi najlepszą winorość, buduje wieżę.

0: że i tłocznie. Robi wszystko, co może. A potem pada jedno z najbardziej przejmujących pytań Boga w Piśmie Świętym. Co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Co jeszcze mogłem uczynić, a nie uczyniłem? To pytanie możemy dzisiaj odnieść do własnego życia. Ile otrzymałem? Życie, zdrowie, rodzinę, ludzi, których spotkałem, wiarę, sakramenty, kolejne szanse, przebaczenie? Może często pytamy Boga, dlaczego nie dałeś mi więcej? A dzisiejsze słowo odwraca pytanie, co zrobiłeś z tym, co już otrzymałeś? I popatrzmy, że Bóg oczekuje owoców. W tym pierwszym czytaniu Bóg czeka na winogrona, ale pojawiają się cierpkie jagody. A w Ewangelii gospodarz również przychodzi po owoce swojej winnicy. To nie jest przypadek. Bóg nie oczekuje od nas jedynie deklaracji. Jestem wierzący, oczekuję owoców wiary. Jakich? Żeby po naszej modlitwie było w nas więcej cierpliwości, żeby po Eucharystii lepiej i łatwiej było nam przebaczyć. Można chodzić do kościoła przez wiele lat, ale jednocześnie nie pozwolić Bogu, by zmieniał nasze serca. Dlatego warto zapytać, jaki owoc wydaje dzisiaj moja wiara. Największy błąd dzierżawców, bo o nich będziemy słyszeć, to jest takie stwierdzenie, to jest moje. W Ewangelii rolnicy zapowiadają i zapominają o jednej podstawowej rzeczy, że winnica nie należy do nich. Otrzymali ją w dzierżawę, mieli się nią opiekować i przynieść gospodarzowi owoce, ale zaczęli zachowywać się jak właściciele. I tutaj Ewangelia dotyka bardzo konkretnej pokusy współczesnego człowieka. To moje życie, moje pieniądze, mój czas, moje zdolności, moje plany, mogę z nimi robić co chcę, a chrześcijanin patrzy inaczej. Moje życie jest darem powierzonym mi przez Boga. Rodzina, dzieci, powołanie są mi powierzone. Zdolności, czas, pieniądze, odpowiedzialność za innych. Wszystko jest w pewnym sensie winnicą, którą Bóg oddał nam w dzierżawę. I kiedyś zapyta, co z nią zrobiłeś. Natomiast święty Paweł pokazuje, jak pielęgnować winnicę. I to drugie czytanie daje mu praktyczną odpowiedź. Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, to bierzcie pod rozwagę. To niezwykle aktualne słowa, bo każdego dnia czymś karmimy swój umysł i swoje serce. Jeżeli cały dzień karmimy się złością, plotką, lękiem, zazdrością, nieustannym narzekaniem, trudno oczekiwać, że wieczorem nasze serce wyda dobre owoce. Święty Paweł mówi, wybieraj to, czym karmisz swoje serce, bo z tego, czym żyje serce, wcześniej czy później wyrastają nasze słowa i czyny. Zatem jakie owoce oddam Bogu? Na zakończenie postawię sobie to jedno konkretne pytanie. Gdyby dzisiaj Bóg przyszedł do mojej winnicy, jaki znalazłby owoc? Nie pytajmy tylko, ile razy byłem w kościele, ile modlitw odmówiłem. Zapytajmy, czy ktoś dzięki mnie jest bliżej Boga, czy komuś pomogłem, czy komuś przebaczyłem. I pomyślmy również o naszej wspólnocie, bo Bóg powierzył nam tę wspólnotę jako winnicę, nie po to, byśmy byli obok siebie podczas niedzielnej mszy. Mamy razem wydawać owoce. Tak kończąc, traktuję to seminarium jako taką winnicę, gdzie każdy z nich jest zaproszony, a te owoce oni sami zauważą w swoim życiu, jeżeli dobrze wykorzystają ten czas. I ja tu jako dyrektor jestem postawiony właśnie po to, aby im w tym pomagać i na tyle, na ile umiem, potrafię, razem działamy i żeby ten czas tutaj dobrze spożytkowali i żeby ich życie było naprawdę pięknym owocowaniem.
1: Ksiądz Rafał Borcz, dyrektor Seminarium Polskiego w Paryżu.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: Papież dziś ostatni dzień w Paryżu, leci wieczorem do Lourdes, to znaczy poleciał już do Lourdes, bo to będzie w niedzielę rano. Jak wrażenia po tych dwóch dniach pobytu, gdzie udało ci się być, co zobaczyć?
3: Witam serdecznie. Może to wydawać się dziwne, ale ja nie słyszałam rozmowy papieża. Ja byłam obecna podczas przejazdu papieża, Papa Mobile, ulicami Paryża. To było Saint-Michel. I nie szukałam w tym jakby jakiegoś wyjątkowego aspektu ogólnego, bo samo oczekiwanie dla mnie było czymś naprawdę wyjątkowym. Atmosfera tego miejsca, ludzie, życzliwość, otwartość, radość. Po prostu one aż przelewały się, słońce dodatkowo, klimat jesienny. Przygotowałam się na to wszystko tak jak trzeba, bo trzeba było być wcześniej o jakieś kilka godzin, żeby dobre miejsce znaleźć. A moje wrażenia, po prostu dla mnie to jest niesamowite, że jeden człowiek potrafi zgromadzić tyle dobra wokół siebie, gdziekolwiek się znajduje. Nawet to określiłam takim słowem człowiek ubrany w biel. Ta biel też ma jakby dla mnie taki charakter czystości, miłości, wsparcia. Ja właśnie to tak odczułam. Sam moment przejazdu wyjątkowy, naprawdę. Radość, energia, oczekiwanie, ale cieszę się bardzo, że w ogóle tam mogła być. Poznałam wielu ludzi, rozmowy tych osób wokół, energia, muzyka, taniec, radość. No to było dla mnie bardzo wzruszające.
2: Wieczorem papież spotkał się z młodzieżą na czuwaniu. Powiedz, pierwszy raz widziałaś papieża, jak wrażenie, jak w ogóle, czy jakieś słowa może do ciebie
4: dotarły? Tak. Było nas bardzo dużo ludzi, to było bardzo takie niezwykłe widzieć tak dużo po prostu wierzących młodych ludzi zgromadzonych razem, bo to tak tutaj właśnie w Paryżu ta wiara nie przebija się tak bardzo na ulicy, ani też na studiach. Rzadko widzieć po prostu tak dużo wierzących młodych ludzi, więc to było piękne. Ale też bardzo głośno było, po prostu bardzo dużo emocji, bardzo dużo bardzo młodych osób, które się tak cieszyły, tak krzyczały w każde strony, taniec. I tak pierwszy raz widziałam papieża, było to niezwykłe, bo jak przejeżdżał, to dosłownie czułam też po prostu dreszcze i aż łzy, więc naprawdę bardzo piękne spotkanie. No i też bardzo spektakularne, bo były nawet konie, były różne pokazy, był też teatr. Po prostu bardzo dużo przygotowali, żeby powitać papieża tutaj właśnie we Francji.
2: A powiedz, a jakieś słowa, czy to był czas na to, by zapamiętać jakieś słowa, czy bardziej ta otoczka przytłumiła to wszystko?
4: Było to trochę przytłumiające właśnie. Też właśnie ta

0: ten hałas bardzo dużo, muzyki, mniej ciszy było, ale była też ta cisza i jak papież przemawiał, to w sumie do mnie też przemówiło najbardziej to, żeby właśnie mieć nadzieję, bo on na tej nadziei naciskał, żeby właśnie mieć nadzieję i tak, to chyba to słowo, że nadzieja jest najważniejsza.
1: Studiujesz tutaj?
0: Tak, studiuję w Paryżu, teraz już 5. rok tutaj jestem, w teatrze, w kulturze i zrobiłam licencjat w teatrze, a teraz jestem na magisterce w produkcji teatralnej, więc też w takiej bardzo, bardzo elitowskiej w sumie sferze naszej, no i tej wiary bardzo dużo brakuje po prostu. Nie mam takiego spotkania się z wiarą na co dzień, więc to było naprawdę niesamowite spotkać się z taką ilością młodych osób, którzy wyznają tą samą wiarę i też po prostu nie wstydzą się pójść i przyjść i reprezentować i też po prostu być wspólnie właśnie na tym spotkaniu z papieżem. A wczoraj to naprawdę i też było widać papieża na ekranach. Bardzo dobrze też miałam miejsce, więc wczoraj wystarczy po prostu tego spotkania.
1: A jeszcze tylko właśnie na słówko, bo studiujesz tutaj, mieszkasz, właśnie mówisz, z tą wiarą nie ma kontaktu, a na przykład słyszałam, że noszenie krzyżyka, czy to symbol religijny raczej out?
0: Nie powiedziałabym tak. Szczególnie właśnie jak widziałam tych młodych, to naprawdę też wracając do domu, bardzo dużo właśnie z tych osób nosi albo krzyżyk, albo jakiś medalik Maryi. I to jest jednak takie wyznanie wiary po cichu, które jest symboliczne, ale bardzo piękne. Jest dużo ludzi, myślę, tylko po prostu człowiek nie zwraca uwagi, bo to jest taki detal, że często się tego nie widzi, ale myślę, że noszą ludzie.
2: I think it was very important now to have a visit, an historical visit, as did Jean Paul II.
1: Myślę, że jest to bardzo ważna historyczna wizyta po pamiętnej pielgrzymce Jana Pawła II w Paryżu. Tamta zakończyła się sukcesem. Papież Leon odwiedza te same miejsca. Przekazał nam słowa zawierzenia Jezusowi, abyśmy umieli miłować i przebaczać bez granic. Dyskutujemy o tych słowach, które są bardzo mocne i bardzo jasne. Noszą one nowego ducha walki w społeczeństwie.

0: Papież Leon XIV w tym tygodniu zakończył podróż do Francji. Jak wygląda tam katolicyzm? O tym Anita Florek-Wójtowicz, Polka mieszkająca od 20 lat w Paryżu.
1: To jest takie spotkanie z osobą, która jakby jest, nie wiem jak to powiedzieć, ale myślę, że wszyscy potrzebujemy w takim uduchowieniu się wzmacniać nawzajem i jakieś autorytety potrzebujemy, szczególnie w dzisiejszych czasach. Także papież jest takim autorytetem w Kościele, który daje też nam kierunki. Także czekam, ciekawi mnie bardzo, co powie, jak to będzie się odbywało. Ja w tym roku byłam w Paray-le-Monial właśnie w lipcu na spotkaniu z Kardynałem Emanuela i Francja jest katolicka mimo wszystko, tylko to jest takie schowane bardzo. Francuzi się nie pokazują, mają taką tendencję ukrywania, takiego chowania się z tym. We Francji nie wolno tego pokazywać, ta laickość jest tak antychrześcijańska, że zakazuje się noszenia krzyżyków. Moje dzieci mają, mój syn został skonfiskowany, mój krzyżyk został w szkole, ponieważ przeszkadzało to animatorce, która na stołówce, jak jadł obiad, to mu krzyżyk wystawał poza koszulki i to bardzo drażniło panią animatorkę, która w ogóle nawet nie jest jego nauczycielką, bo nauczycielce nie przeszkadzało paradoksalnie, bo widocznie nie miała z tym problemu, ale pani animatorka, która miała inną religię, wiadomo jaką, to już miała problem i skonfiskowała mojemu synowi ten krzyżyk. Musiałam go odbierać osobiście. Także no, takie są sytuacje, wtedy jest tą laickością francuską, że no, moim zdaniem chrześcijanie we Francji są dyskryminowani, jak nie, nawet można powiedzieć, zaczynam odczuwać jako katoliczka taki dyskomfort, coś czego nie ma w Polsce. Przeżywania tej religijności w sposób naturalny. Ja również pracowałam wiele lat w Urzędzie Miasta, znaczy do dziś dnia jestem aktualnie radną miasta Paryża, ale wcześniej pracowałam też na różnych stanowiskach w Urzędzie Miasta Paryża i często zwracano mi uwagę, że mam krzyżyk. Też to przeszkadzało. A na przykład ludzie noszą znaczki różne satanistyczne na sobie. Nikt nie zwraca uwagi na to, prawda? Że ktoś ma znaczki z różnymi... Już nie mówię o muzułmańskich czy jakichś żydowskich, tylko mówię o satanistycznych znakach, które dla mnie są rażące. A nikomu to nie przeszkadza, tak? I tam nie ma problemu. Także to są takie właśnie takie dwa rodzaje tolerancji. Jak się na przykład muzułmanom nie wolno nic powiedzieć, broń Boże, ale katolików można z każdej strony, więc no tutaj katolicy w końcu mamy tego papieża wyczekiwanego, cieszymy się, że przyjedzie do Francji. No jest ten głód w ludziach. Potrzeba tego, żeby mieć to spotkanie.

0: jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: Jesteśmy cały czas w Paryżu, a razem z nami ksiądz Rafał Borcz, dyrektor polskiego seminarium. Dumnie to bardzo brzmi, a razem ze mną ksiądz Rafał Borcz, dyrektor, rektor seminarium.
2: Witam serdecznie, szczęść Boże. Tak, dyrektor seminarium, ponieważ na dzień dzisiejszy w Seminarium Polskim w Paryżu nie ma kleryków. Kiedyś Seminarium Polskie znajdowało się na ulicy Rue Irlandais, to jest koło Panteonu w Paryżu. Tak, tam byli klerycy. Początki sięgają roku 45, kiedy to polskie duchowieństwo po wyswobodzeniu obozów Dachau nie wraca do Polski z wiadomych przyczyn. Trudny taki okres w historii Polski. Zostają przyjęci przez Francuzów. No i tak powoli tworzy się Seminarium Polskie, które objęło, zajęło budynki należące do Irlandczyków. Tam to seminarium mieściło się do roku 1996. Wtedy tam było Seminarium Polskie i tam byli klerycy.
1: A od 96 tutaj jest i są tylko studenci, ewentualnie goście przyjeżdżający zwiedzić Paryż.
2: Tak, powiem tak, żeby też troszkę wytłumaczyć. W roku 1996 to miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, zakupił Episkopat Polski. I wtedy wskutek tego, że Seminarium Polskie wraca tam na Irlandę, wraca do Irlandczyków, odzyskują swoje budynki. No Polacy szukali jakiegoś miejsca i kupili właśnie to znajdujące się na obrzeżach Paryża, piękne miasteczko Issy-les-Moulineaux, około 80 tysięcy mieszkańców. Tutaj dawniej istniał klasztor Matki Bożej, sióstr Matki Bożej z Góry Syjon. Siostry wskutek coraz mniejszej liczby powołań tak się zmierzyły z taką sprawą odejścia stąd, nie chciały tego sprzedać w jakieś, powiedzmy,

0: w złe ręce, żeby to zostało zniszczone, wyburzone, żeby to powstały jakieś bloki, więc wtedy właśnie kupują to Polacy, Konferencja Episkopatu Polski i wtedy to seminarium z Paryża przenosi się właśnie do Issy-les-Moulineaux. Początkowo też tutaj było więcej księży, w tym miejscu nie było nigdy kleryków. Tutaj mieszkali księża z Polski, ale nie tylko, przyjeżdżający na studia licencjackie, doktoranckie do Paryża.
1: Właśnie ksiądz wspomniał o tych powołaniach, że dlatego to zostało sprzedane, bo nie było po prostu tych powołań. Dzisiaj jest coraz gorzej czy coraz lepiej?
0: Szczerze, nie mam takiej informacji konkretnej, więc nie chciałbym tutaj kogoś wprowadzać w błąd. Z tego, co obserwuję i widzę i słucham rozmawiając, to przybywa powołań, ale no jednak tych domów po siostrach zakonnych, ojcach, braciach na terenie Francji jest bardzo dużo. To potrzeba bardzo długiego czasu, żeby się to odtworzyło, ale powiem tak, ten dom nie poszedł na marne, ponieważ tutaj jest cały czas podtrzymywany ten duch chrześcijański. Od samego początku, kiedy przejęli go Polacy, oczywiście ta nazwa została przejęta, przeniesiona z Paryża tutaj do Issy-les-Moulineaux i byli księża. Była tutaj, odbywała się też taka formacja, bo mamy kaplicę z Najświętszym Sakramentem, księża z Polski, jak wspomniałem, z innych krajów, którzy tutaj no właśnie studiowali, ale tutaj się też modlili. A później, bo też nie było tych powołań aż tak dużo i w Polsce, i w świecie ich no, liczba jest mniejsza, zmniejszała się, więc aby utrzymać ten dom, zaczęto przyjmować osoby świeckie, mężczyzn, kobiety, ale też osoby właśnie pracujące, które były w trudnej sytuacji, aby im pomóc. No i dzięki temu ten dom przetrwał i funkcjonuje.
1: Dzisiaj w audycji oddajemy klimat francuski, zatem za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Dziś razem z nami w Rozmowach Wiarygodnych gość z Paryża, ksiądz Rafał Borcz, dyrektor Seminarium Polskiego. Właśnie ja tutaj przy śniadaniu spotkałam studentów i z Akademii Muzycznej, nie powtórzę po francusku jak się nazywa, i różnych innych kierunków. Tutaj przyjeżdżają naprawdę wielkie umysły. Kto tu może przyjechać? Mówimy do młodych ludzi, o młodych. Czy każdy może do księdza się odezwać, poprosić o nocleg, czy to raczej jakieś skierowanie jest potrzebne?
2: Studenci nawzajem przekazują sobie informacje o tym miejscu, nie reklamujemy się. Jest to miejsce, które funkcjonuje od 30 lat, bo zakupione przez Episkopat Polski w 1996 roku. I później po prostu studenci przyjeżdżali z Polski na studia, tak jak tu pani wspomniała, czy to do Akademii Muzycznej, czy na Uniwersytet Paryski, czy inne, w ramach też wymiany Erasmus. I myślę, jak z nimi rozmawiam, oni sobie nawzajem przekazywali o tym miejscu, że jest takie, że jest Seminarium Polskie w Paryżu, że jest w takim miasteczku Issy-les-Moulineaux, obrzeża Paryża, bardzo bezpieczne.
1: A to jest bardzo ważne.
2: Tak, tak. Powiem szczerze, wbrew temu czasami, co się tak słyszy na temat kościoła, tak mówiąc ogólnie, to rodzicom zależy, żeby były ich dzieci zaopiekowane, żeby były w dobrym miejscu, w bezpiecznej lokalizacji, żeby też gromadziła się tutaj młodzież o podobnych wartościach. I ja to bardzo cenię. Kiedy przyjmuję, bo tak dzwonią czy piszą, to zwracam uwagę na to, czy są wierzący i praktykujący, ale oczywiście w takim wymiarze bardzo normalnym. Nikt tu nie jest przez nich zmuszany do uczestnictwa, bo mamy codziennie Eucharystię, kaplica jest cały czas otwarta, adoracja Najświętszego Sakramentu. Ale pytam właśnie też o to, bo dla mnie to jest ważne. I też pytam o taką normalność. Pytam o to, w jakim też celu przyjeżdżają, bo to jest ważne, choćby tutaj być bardzo krótko, miesiąc czy dwa, to w ich osobistym CV będzie się to liczyło i oni o tym doskonale wiedzą.
1: Aż tak?
2: Aż tak. Nie wiedziałem o tym, nie zdawałem sobie sprawy, ale pracodawcy patrzą na to. Paryż zawsze był, jest i będzie Paryżem. Naprawdę odradza się ten Paryż. Z tego, co się też orientowałem, wszedł na nowo na pierwsze miejsce wśród miast odwiedzanych najczęściej przez turystów. Proszę sobie wyobrazić, no można to o tym przeczytać, że codziennie metrem paryskim przemieszcza się ponad 4 miliony ludzi. To też o czym świadczy. Nie ma w tym rejonie tu jakichś takich incydentów, więc tak jak rozmawialiśmy, miejsce bardzo spokojne, bardzo dobre i studenci oczekują na ciszę, spokój, bo przyjeżdżają, żeby się tutaj uczyć, kształcić, żeby poznać, zawiązać relacje, żeby też poznać kulturę, poznać Paryż, bo często też powtarzam, Paryż to nie Francja, Paryż jest stolicą Francji. Ale warto tutaj być i wbrew temu, co widzimy w przestrzeni takiej publicznej, jest bezpiecznie, jest normalnie. Jest bardzo przyjemnie i życzyłbym też takiej kultury wzajemnej. Ja na przykład chodzę cały czas, tutaj pracuję trzeci rok pod koloratką, czy jadąc do kościoła, czy jadąc do znajomych, czy jadąc na zakupy, czy po prostu...
1: Nie spotkał się ksiądz z atakami?
2: Ani raz. Nie liczę tego incydentu, kiedy PSG wygrało Ligę Mistrzów, ale to gdybyśmy porównali, że w wielkim polskim mieście dwa kluby się spotykają, które się nie lubią, bądź, no to choć to troszkę inna sytuacja była, ale to był taki jeden incydent, ale mnie osobiście nikt nie zaczepił, ale wtedy się w takie miejsce nie idzie. Przy normalnym, codziennym funkcjonowaniu nie spotkałem się, właśnie wręcz odwrotnie, z wielką życzliwością też zatrzymują, pytają, wiedzą, bo widzą koloratkę, kto to jest i jest taka część ludzi, którzy

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne. Rozmowy
2: Wiarygodne. Dzisiaj jesteśmy w Paryżu i paryskie klimaty to język taki piękny, kulturalny, wymagający szacunku. Też jak się chodzi ulicami Paryża, widać zupełnie inną kulturę niż na przykład w Polsce. Czy ta kultura przejawia się też w zachowaniu?
3: Ona się zmienia, bo też tak trzeba być takim realistą. Powiem tak, ilu jest Paryżan w Paryżu obecnie? To tak bardzo realnie, żeby nie być takim człowiekiem jakby oderwanym, ale da się zauważyć, ponieważ prosta sprawa, jadąc choćby metrem, ja osobiście, bo mówię o sobie, byłem wielokrotnie świadkiem, ktoś kogoś tak niechcący trącił, ludzie się przepraszają, ludzie się uśmiechają, pomagają sobie, a na ulicach widać ludzi, którzy długo siedzą w kawiarenkach, rozmawiają ze sobą, spotykają się, dbają o swoją kulturę, dbają o takie relacje, więc ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie tutaj Paryżem i tymi miejscami, bo oczywiście Paryż jest potężnym miastem. Tam, gdzie ja jestem, przemieszczam się, gdzie mam jakieś sprawy do załatwienia, to ja nie spotkałem się z jakąś sytuacją wrogości, ataków. Nie czułem się niebezpiecznie w tym mieście.
2: Jeszcze wrócę do tego incydentu z PSG. Dużo kibiców wokół i mówią właśnie, że czy wygra, czy przegra, zawsze jest rozruba.
3: Dwukrotnie była, ale kiedy już piłkarze przyjechali na świętowanie i to odbywało się w niedaleko wieży Eiffla na Polach Marsowych, było naprawdę święto piłki nożnej. A wcześniej tak, no dlatego też tu jest bardzo dużo wtedy policji.

0: żandarmerii, która pilnuje porządku. Nie zawsze się to im uda. Te dwa incydenty miały miejsce, ale jak wspomniałem, z moich obserwacji, to są ludzie, którzy przyjechali spoza Paryża, z obrzeży Paryża, którzy po prostu szukają pretekstu, żeby była rozruba.
1: I jeszcze wracamy do seminarium. Ksiądz powiedział o takiej normalności religijnej. Myślę, że to jest bardzo ważne, czyli ani nawiedzony, ani ateista.
0: Jesteśmy po to, jestem tutaj po to, żeby im pomóc. Rozmawiamy szczerze z każdym studentem, przyjmując indywidualnie, osobiście. Pytam o tą sprawę i jest taka część studentów, którzy mówią, tak, jesteśmy ochrzczeni, ale nie praktykujemy. Nie mamy nic przeciwko. I ja im po prostu mówię, że jest taka możliwość, że jeżeli chcą, mogą przyjść, jeżeli chcą, mogą porozmawiać. Mają taką wielką szansę też poznania tego kościoła. Tutaj we Francji obok nas jest parafia francuska, gdzie bardzo dużo młodzieży w ich wieku, młodszych, starszych, uczestniczy w mszy świętej. Skorzystajcie, zobaczcie. I myślę, że to może im pomóc w takim może odkłamaniu pewnych rzeczywistości, może w jakimś etapie swojego życia mieli złe doświadczenie, jakąś złą jakąś relację. To wpłynęło na to, że mieli taki, a nie inny obraz, a tutaj mają po prostu taką pełną otwartość, wolność i chcą, mogą skorzystać.
1: No to wszystko zależy od spotkania z drugim człowiekiem. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ksiądz Rafał Borcz gościł dzisiaj w Rozmowach Wiarygodnych.
0: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: O pokój dla dzieci żyjących w krajach ogarniętych wojną modliło się w czwartek wieczorem wraz z Ojcem Świętym milion dzieci na całym świecie. 50 milionów zdrowaś Mario wznosi się do nieba ze wszystkich

wszystkich stron i we wszystkich językach świata, zaznaczył papież podczas spotkania z dziećmi i ich rodzinami przy grocie Matki Bożej z Lourdes w Ogrodach Watykańskich. Było tam obecnych 1300 osób. Leon XIV, zachęcając najmłodszych do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju, podkreślił, że jest to prosta modlitwa, którą może odmawiać każdy. Przypomniał sceny z życia Jezusa rozważane w tajemnicach światła. Chrzest w Jordanie, cud w Kanie Galilejskiej, głoszenie Królestwa Bożego, przemienienie na górze Tabor oraz ustanowienie Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Pod takim hasłem 11 października w całej Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie obchodzony będzie 26 Dzień Papieski. W ramach centralnych obchodów odbędą się m.in. msze święte, koncert galowy transmitowany w Telewizji Polskiej oraz gala nagród Totus Tuus. Zaplanowano też jak zwykle kościelną i publiczną zbiórkę na program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Oprócz tego w wielu miastach w Polsce odbywać się będzie mnóstwo inicjatyw modlitewnych i kulturalnych, w które w sposób szczególny włączą się stypendyści fundacji. A stypendystami mogą zostać najmłodsi i młodzi ludzie z uboższych rejonów Polski, oczywiście z wysoką średnią. Więcej szczegółów na stronie www.dzielo.pl. Wkrótce rusza tegoroczna jezuicka szkoła biblijna, organizowana przez jezuickich wykładowców Akademii Katolickiej w Warszawie Collegium Bobolanum. Jezuicka szkoła biblijna to dwuletni cykl spotkań dotyczących Biblii i szeroko pojętej tematyki z nią związanej. Inicjatywa powstała, aby przybliżyć Pismo Święte, wyjaśnić podstawowe zagadnienia, zaprezentować poszczególne księgi i ich przesłanie, zainspirować i zachęcić do jego poznawania i czytania ze zrozumieniem. Tegoroczne wykłady poświęcone będą księgom prorockim, ze szczególnym uwzględnieniem Księgi Izajasza oraz świętemu Pawłowi i jego listom, przyglądając się życiu pierwszych chrześcijan. Spotkania biblijne odbywają się w środy od godziny 18 do 19.30 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum przy ulicy Rakowieckiej 61 w Warszawie. Pierwsze takie spotkanie zaplanowano 7 października, czyli w środę, a zajęcia prowadzone będą hybrydowo, zarówno na żywo, jak i transmitowane w sieci. Wszyscy chętni są bardzo mile widziani, a więcej informacji można znaleźć na stronie biblia.jezuici.pl.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Dziś niedziela, czwarty dzień października, imieniny Franciszka i niedziela świętego Franciszka. Zresztą w tym roku obchodzimy 800-lecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu. A święty Franciszek, jak wiemy, to patron ubogich, kupców, więźniów, aktorów, Włoch oraz ekologów. I o ekologii dzisiaj rozmawiać będziemy. Porozmawiamy również o tym, co młodzi ludzie mieszkający w Polsce mogą zrobić dla pokoju. Agnieszka Kozłowska-Łysko, jeszcze raz witam i zapraszam do godziny 8:00.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Papież w Metz wezwał do pokoju. Dziś o tym pokoju światowym dużo się mówi, ale warto zacząć od mego środowiska, tego blisko nas. Młodzi dla młodych, czyli szkoły dla pokoju. O tym będziemy teraz rozmawiać. A co to takiego jest? Wyjaśnia Przemek Wątroba ze wspólnoty Sant'Egidio.
2: Tak, to już do konkretów. Szkoły pokoju dedykowane są dla... Powiedzmy tak, wszystko zaczęło się od wspólnoty we Włoszech i tam szkoły pokoju zaczęły się dla dzieci ze wspólnot romskich. Dedykowane dla właśnie dzieci często z rodzin uchodźców, wykluczonych i tak dalej. I w Warszawie też mamy właśnie szkołę pokoju prowadzoną dla dzieci z rodzin uchodźców. I mamy tutaj do szkoły pokoju teraz aktualnie w Warszawie, to na spotkania chodzą dzieci z rodzin z Syrii, z Afganistanu, z Iraku. Mamy też z Czeczenii, tak, i z Ukrainy. To są głównie spotkania dedykowane dla tych dzieci, tak, dla ich rodzin.
1: To są dzieci w jakim wieku?
2: To są dzieci w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat, czyli tak powiedzmy od 4-5 nawet do 13-12.
1: I te dzieci przychodzą do wspólnoty, przychodzą na spotkania po to, by bardziej się integrować tutaj ze społecznością polską, integrować z naszym krajem, wdrażać w system, jaki tutaj panuje. Po co są te spotkania? Czy też może właśnie wyleczyć z traumy, która je na wojnie spotkała, czy w tych krajach, gdzie panuje przemoc i konflikty?
2: Chyba wszystko po trochu. Te spotkania są dla nich do tego, aby mogli się poczuć bezpiecznie w Warszawie, w miejscu, w którym teraz mieszkają na co dzień. Spotkać rówieśników, którzy mają takie same wyzwania tutaj jak oni. Też oczywiście pomagamy im w odrabianiu lekcji. Tutaj właśnie, jeżeli mają jakieś trudności z jakimiś ulubionymi przedmiotami, jak język polski czy matematyka oczywiście, to też pomagamy im odrabiać zadania, ale również jest to czas na właśnie integrację, na zabawę. To jest czas dla nich, tak, żeby oni się poczuli tu dobrze, bezpiecznie i mogli się gdzieś między ze sobą zintegrować i troszkę zapomnieć o tych...
1: Czy te spotkania na grupy są podzielone? Czyli dajmy na to dzieci z Syrii, jedna grupa, z Ukrainy druga i tak dalej, i tak dalej. Czy wszystkie razem?
2: Nie. To jest wszystkie razem. Wszyscy razem uczestniczą w jednym spotkaniu. Dlatego ta nazwa Szkoła Pokoju jest adekwatna. Bo powiedzmy sobie, że jesteśmy w miejscu, gdzie są dzieci, tak jak w przedszkolu na przykład, tylko polskie na przykład, to też jest to wyzwanie, a co dopiero jak mamy taką mieszankę tutaj wyzwania są duże.
1: Czy to przedszkole, czy może jednak szkoła podstawowa, o tym porozmawiamy za chwilę.

0: dziś w Rozmowach Wiarygodnych naszym gościem o poranku jest Przemek Wątroba ze wspólnoty Sant'Egidio, który koordynuje czy też angażuje się w spotkania szkół dla pokoju, szkół dla dzieci, bo dzieci równa się pokój, jak tak ładnie napisałeś mi na WhatsAppie.
1: Jest to wyzwanie dnia dzisiejszego, tak? Ten pokój. Wydaje się, że ja to tak często sobie myślę, że my nie mamy wpływu, tak, na ten, górnolotnie nazwijmy pokój na świecie, tak, na wojny, na konflikty, które teraz się dzieją na całym świecie. Ale dzięki wspólnocie tutaj Świętego Idziego w Warszawie możemy mieć wpływ na tą naszą małą tutaj, można tak powiedzieć, ojczyznę, na to nasze najbliższe otoczenie, tak, i tutaj tworzyć pokój w Warszawie, zaczynając od nas samych, ale i też od właśnie już uchodźców, od tych, którzy tutaj są. To jest taka nasza codzienność.
0: I to są właśnie, część spotkań jest dla dzieci małych, bo mówiliśmy tu o przedszkolu, a część dla tych dojrzewających, którzy też zmagają się z problemami wieku dojrzewania, które ma dziecko niezależnie od kraju, z jakiego pochodzi.
1: Tak, dokładnie tak. I tutaj możemy też wspomnieć o tych spotkaniach dla nastolatków, dla młodych, dla pokoju, którzy też często przychodzili do szkoły pokoju, czy zaczynali też niektórzy od szkoły pokoju, ale same spotkania już, powiedzmy, to nie byli zainteresowani.

0: zainteresowani graniem w gry planszowe i tutaj takimi, jak to powiedzieć, tematami, tematy się zmieniają z wiekiem, dlatego też z nimi teraz wychodzimy, czy uchodzimy na spotkania do Domu Pomocy Społecznej na Solcu i tam są to dla nich bardziej spotkania, gdzie ta wymiana właśnie taka międzypokoleniowa jest to coś, dla mnie to jest zaskakujące, bo w pierwszej kolejności myśleliśmy o tych spotkaniach, że będą się odbywać co dwa tygodnie, że raz w tygodniu będziemy je kontynuować w formule dotychczasowej na wspólnej właśnie w ramach szkół pokoju, ale raz w tygodniu właśnie będziemy chodzić do DPS-u na Solcu, żeby spotkali się z ludźmi starszymi, tam pograli w karty, wypili herbatę, porozmawiali o problemach. Okazało się, że to był totalny strzał w dziesiątkę i te nastolatkowie młodzi właśnie tutaj nasi to co tydzień chcą tam chodzić i już tutaj nie interesują ich te zabawy, te prawda, integracja w ramach szkół pokoju, tylko po prostu już mają tam przyjaźnie po kilku miesiącach spotkań, to co tydzień są stałymi właśnie wolontariuszami, można wręcz tak powiedzieć, w Domu Pomocy Społecznej.
1: Taka wzajemna pomoc. Mówisz, wychodzimy, robimy, ale kto to robi i kto może robić, o tym porozmawiamy za chwilę.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Dziś naszym gościem jest Przemek Wątroba ze wspólnoty Sant'Egidio, czyli Świętego Idziego po polsku. No właśnie, organizujecie spotkania dla dzieci, dla młodzieży, uchodźców, przybyszów z innego kraju, by ich tutaj zintegrować też, pomóc w rozwiązywaniu problemów dnia bieżącego. Kto się angażuje w tę działalność? To są młodzi Polacy, wolontariusze czy ludzie zatrudnieni? Kto przynależy do waszej wspólnoty czy też do tej inicjatywy, o której dzisiaj rozmawiamy?
3: W naszej wspólnocie, z tego przynajmniej co ja się orientuję, to nie ma osób zatrudnionych, wszyscy są wolontariuszami, tak? I tutaj zachęcamy bardzo serdecznie, jeżeli ktoś ma ochotę nas spotkać i przyjść na spotkania, to spotykamy się w czwartki przy ulicy Wspólnej. Na takie podstawowe nasze spotkania formacyjne związane z pomocą dla osób w kryzysie bezdomności, bo od tego jakby cała wspólnota pochodzi, także tutaj na pomoc osobom w kryzysie bezdomności czy ubogim, to jest podstawowy gdzieś nasz tutaj charyzmat i wychodzimy co czwartek, robimy kanapki, gotujemy zupę i to jest chyba najlepsza metoda, żeby nas poznać. W Warszawie często nas widać, czy na patelni, czy w okolicach dworca centralnego.
2: Rozdajemy
3: właśnie w czwartki zawsze o 21:00 zupę i kanapki i coś słodkiego.

0: i to jest tak co tydzień, ale do tego mamy właśnie dużo różnych innych aktywności, między innymi te szkoły pokoju i spotkania dla młodych, dla pokoju. I tam też się angażują osoby młode głównie, czyli to są studenci albo młodzi pracujący. Tak, i jest kilka takich osób, które regularnie przychodzą na te spotkania i razem działamy. Często to są osoby też, które mają właśnie wykształcenie na przykład pedagogiczne, czy pracują w szkole, czy w przedszkolu, bo jest to powiedzmy też ważne z punktu widzenia, prawda, tych dzieci, tak, żeby ta pomoc też była taka dla nich celowana, to nazwijmy może złe słowo, ale tak, żeby ta pomoc była też profesjonalna. O.
1: To jest prawdziwy dar serca, a czy trzeba być katolikiem, by to serce podarować? O tym porozmawiamy za chwilę.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Wspólnota Sant'Egidio dzisiaj o poranku gości w Rozmowach Wiarygodnych, a jej przedstawiciel Przemek Wątroba. Przemku, jesteś wolontariuszem w tej wspólnocie, działasz, pomagasz. To są spotkania chrześcijańskie, katolickie. Jak to wygląda? Jeśli ktoś nas słucha, chciałby też włączyć się i w tę pomoc, no ale też spotkać ludzi pragnących pomagać.
2: Tak, to tutaj żartobliwie powiedzmy, że nikt w drzwiach nie pyta nikogo o to, jakiego jest wyznania. I co do zasady jesteśmy wspólnotą katolicką, tak? Ale osoby, które przychodzą pomagać i które też w jakiś sposób dwustronnie tak otrzymują pomoc, to są różnych wyznań. I tak jak wspominaliśmy o Szkole Pokoju, to są przeważnie dzieci z rodzin muzułmańskich czy z Ukrainy, to greko-katolickich, prawosławnych. I jeżeli chodzi o starsze osoby, to tutaj też są osoby często deklarujące się jako niewierzące. Także jest zróżnicowanie.
1: Czy macie jakieś też regularne spotkania, czy we wspólnocie, czy jakieś msze? Czy to są właśnie te wigilie dla ubogich i Wielkanoc?

0: za ubogich.
1: Nie, nie. Oczywiście mamy zawsze w czwartek po zrobieniu właśnie kanapek i zupy ugotowaniu, to spotykamy się w kościele świętej Barbary o 20 na wspólnej modlitwie. I później wychodzimy właśnie o 21:00 tutaj z tą pomocą, tak, żeby tutaj dotrzeć do tych osób w kryzysie bezdomności, ale też spotykamy się w parafii na Tamce. W niedzielę też o 20:00 mamy swoje msze.
0: A powiedz, co tobie daje ta praca, ta działalność właściwie charytatywna, ten wolontariat? Dlaczego to robisz?
1: To chyba najtrudniejsze pytanie do tej pory, ale wydaje mi się, że jest to, jak już wspominałem, jest to odpowiedź na to, co się dzieje we współczesnym świecie dla mnie. I czasami ogarniała mnie taka bezradność, to jest może dobre słowo, na to, co się wokół nas dzieje, ale jak uświadomimy sobie, że jednak mamy na to wpływ, tak, na to najbliższe nasze otoczenie, to troszkę zmienia się perspektywa, jest taki pokój serca później, że okej, może nie mogę zmienić świata i nie mam wpływu na jakieś decyzje takie, prawda, najwyższego szczebla, ale tutaj w Warszawie, gdzie mieszkam, to mogę się angażować i to działa w dwie strony, bo dużo na tych spotkaniach wiadomo, że poświęcamy swojego czasu i tak dalej, ale wydaje mi się, że otrzymujemy jeszcze więcej i te wszystkie przyjaźnie, które się zawierają pomiędzy nami we wspólnocie, ale też z tymi osobami, którym de facto pomagamy, a często oni nam pomagają, bo to też różne, my przychodzimy też z różnymi codziennościami, a często mają takie lepsze na to spojrzenie i no powiedzmy, że to też jest przyjaźń, tak?
0: A czym na co dzień się zajmujesz?
1: Pracuję w administracji, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, więc taka praca biurowa, także idealna odskocznia.
0: Od pracy biurowej.
1: Tak, tak. Pochodzić po dworcu centralnym z kanapkami właśnie i zupą, to jest idealne oderwanie się od komputera wieczorami.
0: Dziękuję bardzo. Przemek Wątroba gościł dziś w Polskim Radiu, w radiowej czwórce. Dziękuję ci, Przemku. I jeśli ktoś nas słucha i ewentualnie chciałby skorzystać z oferty albo włączyć się i pomagać innym, to zapraszamy na ulicę Wspólną?
1: Tak, na ulicę Wspólną 63. Tam jesteśmy co czwartek od 17:00-18:00. Ale też jest październik, więc tak już zareklamuję, że zbliżamy się do przygotowań do świąt, do obiadu świątecznego właśnie dla ubogich, który jest pewnie w Warszawie najbardziej znany. Za niedługo ruszą przygotowania i największy obiad właśnie tutaj w Warszawie, to też będziemy zapraszać i reklamować, żeby się włączyć.
0: Dziękuję bardzo i zachęcamy do włączenia się we wspólnotę, bo to coś dla drugiego i też coś dla siebie się robi przy okazji, bo jest niesamowita radość zapewne, jeśli widzi się uśmiech na twarzy drugiego człowieka.
1: Tak,
0: dziękuję bardzo.
1: Się.
0: Przemek Wątroba, gościł
1: dziękuję.
0: Dziś w rozmowach wiarygodnych.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Dziś niedziela, czwarty dzień października, imieniny Franciszka i niedziela świętego Franciszka. A święty Franciszek, jak wiemy, jest patronem ekologów. Zatem o ekologii teraz powiemy. 8 rzeczy niezbędnych do przeżycia to... I czy 8 to wystarczająca liczba? Kto da mniej i co to będzie? Czekam na wasze głosy. facebook.com/rozmowywiarygodne. A już teraz brat Kordian Schwarz, franciszkanin. O ekologii po chrześcijańsku, a właściwie o tym, czym różni się ekolog chrześcijanin od zwykłego ekologa.
2: Ekolog chrześcijanin ma zielone oczy.
1: A teraz na poważnie.
2: Ten podział ekolog chrześcijanin i ekolog niechrześcijanin jest bardzo takie postawienie pewnej granicy, która zastanawia się, czy w rzeczywistości powinna być stawiana, ponieważ my patrzymy na rzeczywistość jako na rzeczywistość stworzoną przez Boga. Szanujemy świat stworzony ze względu na to, że jest obrazem Boga, który jest wszechmogący, który jest niesamowity, piękny, dobry. I wszelkie działanie rodzi się z wdzięczności, ponieważ widzimy, że przyroda jest dla nas darem i zadaniem. I pewnie gdyby wejść w niuanse, albo dla niektórych te niuanse tego stopnia mogą być napięte, można z tego zbudować mur nie do przeskoczenia, ale tak naprawdę łączy nas jedno, troska o świat stworzony, troska o to, żeby człowiek szanował planetę. Ja myślę, że tutaj różnice tylko będą się pojawiały w tym momencie, jeżeli ktoś będzie chciał na tym zarobić.
1: Troska o świat stworzony, o planetę, o życie od poczęcia do śmierci naturalnej?
2: O każde życie, które Pan Bóg nam daje. My powinniśmy troszczyć się o człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Tak, o każde stworzenie.
1: Jakie praktyczne działania może podjąć ekolog, chrześcijanin dzisiaj?
2: Przede wszystkim zadbać o siebie. W świecie, który człowiekiem poniewiera, mieliśmy teraz 2 niedziele temu słowo o tym, że Bóg mówi, że drogi moje nie są drogami waszymi, myśli moje nie są myślami waszymi, drogi moje są nad waszymi drogami. Żyjemy w świecie, gdzie w przerażającym stopniu człowiek odpowiada na potrzeby, które zostały wygenerowane przez świat, który dąży do konsumpcji, do produkcji, do sprzedaży i do kupowania, a człowiek zapomina o tym, że on ma cały czas się stać.

0: uznawać, że ma być przez cały czas w relacji. I nie tylko do Boga, który jest stworzycielem, też w relacji do samego siebie, w relacji do drugiego człowieka, w relacji do świata stworzonego. I tego dotyka ekologia integralna przede wszystkim. I kiedy człowiek wejdzie w narrację tego świata, nagle traci relacje ze swojego pola widzenia i nagle zaczyna tylko po prostu zastanawiać się, co jeszcze musi zdobyć, kupić, kim jeszcze musi stać się bardziej, żeby być osobą szczęśliwą. To jest większa świadomość i większa uważność, bo troszeczkę z nami jest tak, nie powiem nic odkrywczego, jeżeli mamy iść na zakupy i kupić coś do jedzenia, to wszyscy wiedzą, że musimy być najedzeni, bo jak nie będziemy najedzeni, to kupimy za dużo. Kiedy wyruszamy na jakiekolwiek zakupy, dobrze zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy kochani. Bo jeżeli człowiek czuje się kochany, to nagle...
1: To zje mniej.
0: Kupi mniej i zje mniej tak samo. Nie da się zbałamucić, ładne słowo takie. Nie da się zbałamucić tym wszystkim, których to jest praca dzisiaj. I z tego ludzie mają pieniądze, korporacje z tego mają pieniądze, żebyśmy jak najwięcej kupowali. I my wchodzimy w to.
2: No nie wiem, może nie chce nam się wychodzić ze sklepu, może trochę z lenistwa, kupujemy więcej.
3: Pierwsze, co mi się nasunęło, to myślałem, że z zachłanności. Ale wydaje mi się, że to z takich zaszłości, gdzie nie mieliśmy przyzwyczajenia do dobrobytu i gromadziliśmy rzeczy. U nas się w Polsce załatwiało rzeczy, jak papier toaletowy był, to się kupowało całe rolki, zawsze na zapas. I wydaje mi się, że taka tendencja w nas ludziach została, żeby mieć na zapas pewne rzeczy. Jestem zdania, że kupujemy dużo za dużo.
0: My wchodzimy w to tak jak tata, który nie poświęca czasu swoim dzieciom i po jakimś czasie wraca do syna, wraca do córki, chce w jakiś sposób odkupić ten grzech nieobecności, jakąś rzeczą materialną, jakby spróbować zmazać w ogóle to wszystko, co się wydarzy. I wiemy doskonale, że to nie o to chodzi. A my traktujemy tak właśnie siebie, że nie zajmujemy się sobą, nie jesteśmy na siebie uważni i w momencie, kiedy mamy odpocząć, mamy siebie w jakiś sposób docenić, nagrodzić, no to my też właśnie zakupujemy siebie po prostu, a nie pracujemy nad tym, żeby uświadomić sobie, że my jesteśmy kochani za darmo.
1: I tym akcentem kończymy dzisiejsze rozmowy wiarygodne. Dobrej niedzieli i do usłyszenia. Agnieszka Kozłowska-Łysko.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 8.
1: Pogoda. Pogoda.
0: No i sami przyznacie, że pierwsza niedziela października całkiem miła i przyjemna. Niedzielne popołudnie przyniesie nam zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie. Niebo będzie praktycznie bez chmur. W północno-zachodniej części kraju będzie ich troszkę więcej, a miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Nie będziemy natomiast marznąć, bo termometry pokażą od 17 stopni w Suwałkach, 18 stopni w Białymstoku, 20 stopni w Warszawie i nawet do 23 stopni w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie. Słońce zacznie zachodzić najwcześniej o godzinie 18 na krańcach wschodnich, a najpóźniej pożegnamy je na zachodzie kraju o 18:30.
1: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku.

0: niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkar.
1: Autopromocja. Tak jak

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Where You Been to za nami, a my w czwórce niedzielę zaczynamy od spotkania z naturą.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: 8 minut po godzinie 8. Dzień dobry wszystkim rannym ptaszkom. No, chociaż 8 rano to jeszcze nie jest aż tak wczesna pora jak 5, albo na przykład 6. No, dzisiaj słońce w Polsce wstało o 6.45 i są co prawda takie osoby, które w duchu życia, w harmonii z naturą wstają razem ze słońcem, no ale umówmy się, niedziela. Ona rządzi się innymi prawami i w niedzielę musimy żyć w harmonii przede wszystkim ze sobą, dlatego wysypianie się albo nawet odsypianie całego tygodnia w ten dzień jest tylko mile widziane. My w czwórce natomiast towarzyszymy wszystkim, którzy wybrali wczesny poranek i są już na nogach. Przez najbliższe 2 godziny będziemy przyglądać się naturze, przyrodzie i naszemu światu, także budzimy się, przeciągamy i sprawdzamy, co dobrego możemy zrobić dla Ziemi. Alicja Michalska przy mikrofonie i pozostaje razem z wami do godziny 10:00.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 17 minut po godzinie 8, a my zaczynamy nasze dzisiejsze zielone spotkanie od ważnej ciekawostki. Otóż 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. No a wiadomo, że nasi czworonożni przyjaciele towarzyszą nam codziennie, w każdym czasie i miejscu. Nawet w kościele, tam też znajdzie się dla nich szczególne miejsce, szczególnie dziś. Bo kościół pełen zwierząt i ptasiego śpiewu jest możliwy. Otóż w Kalijskiej Katedrze zostanie odprawiony nabożeństwo ku czci świętego Franciszka z Asyżu, bo w tym roku mija 800 lat od śmierci patrona zwierząt. Prezes tamtejszego stowarzyszenia hodowców Jakub Ordon powiedział, że w kościele zostaną poświęcone między innymi psy, koty czy nawet ptaki.
2: Spodziewamy się przede wszystkim psów, kotów, ale i z racji tego, że jestem prezesem Kalijskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza Ptaków Śpiewających i Egzotycznych, pojawią się nasi hodowcy z różnymi ptakami i innymi zwierzętami.
1: Nabożeństwo z błogosławieństwem zostanie odprawione w Kalijskiej Katedrze po raz pierwszy. Według tradycji święty Franciszek z Asyżu nazywał zwierzęta braćmi mniejszymi. Pięknie, prawda? W każdym stworzeniu dostrzegał ślad Boga. Mówił o bracie wilku, bracie ptaku, siostrze wodzie, bracie słońcu i siostrze ziemi. A ja myślę, że to przesłanie może nam towarzyszyć właśnie dzisiaj w Światowy Dzień Zwierząt, ale też każdego dnia. O każdej porze i o każdym czasie.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream, to za nami w czwórce, a zielona niedziela cały czas trwa.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: A oprócz zieleni szanujemy także zwierzęta, nie tylko dziś w Światowy Dzień Zwierząt, ale przez cały rok. Doceniamy ich obecność, dbamy o nie, no i wiadomo, zachwycamy się nimi, no bo jak można nie wzruszyć się na widok małych szczeniaków, kotków, czy na przykład małych pand, które teraz można oglądać w płockim zoo. Dwa maluchy przyszły na świat w czerwcu, ale dopiero teraz mama zabiera je na wybieg. To pandy małe, nazywane także pandami czerwonymi. Jacek Jędrzejewski z płockiego zoo mówi, że maluchy na razie trzymają się blisko mamy.
3: Matka wyprowadziła młode pandy już z gniazda, więc nasi goście mogą je codziennie oglądać na wybiegu. Wprawdzie nie jest to łatwe, ponieważ pandy prowadzą dosyć skryty tryb życia, są nocnymi zwierzętami, więc większość czasu spędzają śpiąc na drzewie. Jednak wprawne oko naszych gości myślę, że śmiało dostrzeże dwa maluszki, które krzątają się wokół mamy.
0: A oba maluszki są płci męskiej. Z powodu kłusownictwa oraz utraty siedlisk drastycznie spada liczba pand małych. W ciągu ostatnich 50 lat w Chinach zanotowano 40-procentowy spadek ich populacji. Także kochajmy zwierzęta, doceniajmy je, zachwycajmy się też nimi w zoo, ale też we własnych mieszkaniach. Dziś Światowy Dzień Zwierząt, a my w czwórce cały czas na zielono. Zaczynamy weekend.

0: To była Georgia Smith w utworze I Light, You Light, a my wracamy do podglądania zwierzęcego świata.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
0: Były ptaki w kościele, były pandy w zoo, to teraz będą bociany, bo 120 bocianów trafiło wiosną i latem do ośrodka okresowej rehabilitacji zwierząt Jelonki w województwie warmińsko-mazurskim. Ten rok jest rekordowy pod względem przyjęć tych ptaków, mówi Anna Kamińska z ośrodka.
2: Były to bociany głównie młode, dorosłe ptaki bardzo późno w tym roku przystąpiły do lęgów i po prostu zostawiały już gniazda, odlatywały albo też wyrzucały swoje młode, powiedziały, że nie wychowają czas.
0: Na wolność wróciło około 50 bocianów. Ośrodek opuściły w połowie sierpnia. Był to moment, kiedy mogły jeszcze dołączyć do sejmików i podjąć migrację, mówi Anna Kamińska.
2: Na tą chwilę w ośrodku przebywa około 80 bocianów, które albo są trwale kalekie i zostają już z nami na zawsze, ale mamy również kilka takich, które bardzo późno trafiły, bardzo małe i w przyszłym roku będą na wiosnę wypuszczane na wolność.
0: Obecnie w ośrodku przebywa około 150 zwierząt, a najwięcej jest bocianów. Fascynujący ten świat zwierząt, niekiedy brutalny, a innym razem uroczy i śmieszny. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, a my w czwórce na zielono, na spokojnie. Zaczynamy niedzielę, a już teraz Paktofonika w utworze Priorytety.

0: Lola Young, Not Like That Anymore. Piękny, energetyczny utwór, idealny na niedzielny poranek, a my wracamy w czwórce do zwierzęcego świata.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Bo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt i dlatego przyglądamy się różnym gatunkom, a aktualny czas w roku, czyli jesień, to na Mierzei Wiślanej czas wielkich ptasich wędrówek. Właśnie wtedy, gdy tysiące ptaków ruszają w stronę zimowisk, spotykają się także ich obserwatorzy. Podczas takiego ptasiego pikniku przez 2 dni można nie tylko wypatrywać migrujących gatunków, ale też uczestniczyć w wycieczkach z ornitologami, warsztatach i pokazach obrączkowania. Weronika Jadach ze Stowarzyszenia Drapolicz podkreśla, że co roku na piknik na Mierzeję Wiślaną przyjeżdżają goście z całej Polski.
3: Jest to już 16 raz, kiedy spotykamy się z naszymi obserwatorami i miłośnikami przyrody właśnie na ptasim pikniku. Od 2 sezonów mamy również nowy punkt, jest to punkt obserwacji ptaków morskich, więc nasi obserwatorzy mogą zawitać i na wieży obserwacyjnej, i na punkcie morskim i zobaczyć, jak ta migracja się różni.
0: Być może dla części uczestników będzie to początek nowej pasji, mówi Weronika Jadach.
3: Całą jesień, a dla ptaków jesień, tutaj warto zaznaczyć, zaczyna się już w lipcu, więc całą jesień spędzamy na tym, żeby obserwować, liczyć, oznaczać te ptaki, później te wszystkie dane zebrać i gdzieś tam publikować bardziej naukowo. Natomiast ten ptasi piknik jest takim zwieńczeniem, kiedy my możemy się w końcu wygadać o tych ptakach i dzielić się tą naszą pasją.
0: Na ptasi piknik na Mierzei Wiślanej mogą wybrać się zarówno doświadczeni obserwatorzy, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ornitologią, a cały piknik potrwa do dzisiaj, do godziny 16 w Krynicy Morskiej w dawnej leśniczówce. Więc jak niedziela z dzikimi zwierzętami, no to właśnie ptasi piknik. Czemu nie? It's the Bria Hustle, it's the Bria Flow, it's the Bria Hustle.

Słuchasz Czwórki.

0: 8 minut pozostało do godziny 9. Zielony poranek w czwórce trwa. Budzimy się, przeciągamy i sprawdzamy, co możemy zrobić, żeby żyć w zgodzie z naturą, ekologią i zwierzętami, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, a więc to jest taka data, kiedy możemy także propagować prawa zwierząt, poprawiać ich los, a także rozmawiać na temat odpowiedzialnej opieki. O tym wszystkim będziemy rozmawiać jeszcze w czwórce w Szanuj Zieleń po godzinie 9, a na koniec zostawiam Was z nowością na naszej playliście Central Sea i utwór The Team, w którym artysta łączy swoje charakterystyczne rapowe brzmienie z tematyką piłkarską. Z tym kawałkiem Was zostawiam, a wracam do Was już po godzinie 9. Alicja Michalska wyjątkowo przy mikrofonie i pozostaje razem z Wami jeszcze do godziny 10 w czwórce.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio.

0: zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.
2: Takie

0: Just for Living.
1: Minęła dziewiąta.
2: Pogoda.
1: Pogoda. A niedzielne październikowe popołudnie przyniesie nam zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie. Niebo będzie praktycznie bez chmur, jedynie w północno-zachodniej części kraju będzie ich troszkę więcej, a miejscami wystąpią także słabe, przelotne opady deszczu. Nie będziemy natomiast marznąć, bo termometry pokażą 17 stopni w Suwałkach, 18 stopni w Białymstoku, 20 stopni w stolicy i w Poznaniu i nawet aż do 23 stopni w Katowicach i w Krakowie. Słońce zacznie zachodzić dzisiaj najwcześniej o godzinie 18, a najpóźniej pożegnamy je na zachodzie kraju o 18.30. Niedziela potrwa 11 godzin i 20 minut.
2: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. W każdą niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkar. Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Słuchacie Czwórki Polskiego Radia, a my zaczynamy niedzielę na zielono.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: 5 minut po godzinie 9 i mam nadzieję, że ten niedzielny poranek mija wam spokojnie, może przy kawie, może jeszcze pod jakimś ciepłym kocem, no a może w towarzystwie waszych czworonożnych przyjaciół, no bo latający z rana ucieszony piesek czy przeciągający się przed nami kotek to piękny widok z rana, musicie przyznać. Dziś w naszym zielonym poranku w czwórce sporo mówimy o zwierzętach, bo dzisiaj ich święto, Międzynarodowy Dzień Zwierząt, a więc jest to także okazja do rozmowy o ich prawach, o poprawie ich losu, czy o odpowiedzialnej opiece. I my już za moment przyjrzymy się szczególnej formie pomocy naszym mniejszym braciom. No bo kiedy mówimy o adopcji, najczęściej przed oczami mamy psy i koty ze schronisk, a tymczasem domów potrzebują także zwierzęta, które wcześniej brały udział w badaniach naukowych. Myszy, szczury, króliki czy inne zwierzęta laboratoryjne. Po zakończeniu eksperymentów często nie mają dokąd pójść. Są jednak ludzie, którzy próbują to zmienić i o tym już za moment porozmawiamy w czwórce, także koniecznie zostańcie z nami. Zielony poranek potrwa do godziny 10 w czwórce.
3: Ci

0: To był Sonar w utworze Wiadomo, a my wracamy do rozmów o zwierzętach.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
0: I dzisiaj w Szanuj Zieleń przyglądamy się losowi zwierząt wykorzystywanych w badaniach naukowych. Czy po zakończeniu eksperymentów mogą dostać drugą szansę i trafić do kochających domów? Okazuje się, że tak, są osoby, które o to dbają i taką osobą jest właśnie nasza dzisiejsza gościni Julia Sepielak-Świderska, koordynatorka szczurzych adopcji z Lab Rescue. Cześć Julio.
2: Cześć, dzień dobry.
0: W Światowym Dniu Zwierząt, czyli dzisiaj, który obchodzimy 4 października, rozmawiamy o tych, o których chyba rzadko myślimy, kiedy mówimy o adopcjach.
2: W sumie trochę tak, chociaż jest to dla mnie zaskakujące, jak to się zmienia na przestrzeni lat, bo kiedy zaczynałam pracę w Lab Rescue w 2022 na samym początku, faktycznie szczur, mysz, no prędzej królik właśnie przychodził bardziej na myśl jako zwierzę do adopcji, ale takie zwierzę z laboratorium to mniej. Natomiast z roku na rok zauważyłam, że podejście się zmienia, co jest w ogóle bardzo fajne i mamy coraz więcej chętnych na adopcję i coraz więcej ludzi właśnie widzi ten temat i ten temat jest widoczny w społeczeństwie, co nas oczywiście jako fundację bardzo cieszy.
0: Czym zajmuje się ta fundacja i jakie też zwierzęta trafiają do laboratoriów?
2: Do laboratoriów, właściwie to z laboratoriów do nas, trafia 5 gatunków. W tym momencie. Są to szczury, myszy, króliki, świnki morskie i myszoskoczki. A nasza fundacja zajmuje się właśnie ekskluzywnie zwierzętami laboratoryjnymi. Jesteśmy jedyną w ogóle fundacją w Polsce, która zajmuje się tylko i wyłącznie zwierzętami laboratoryjnymi i ich adopcjami po doświadczeniach w laboratoriach. I my właśnie zajmujemy się odbieraniem tych zwierząt w laboratoriów, zapewniamy im domy tymczasowe, gdzie są one oswajane, przyzwyczajane do nowych opiekunów, do nowej diety, nowej przestrzeni i później znajdujemy im stałe domy. Również edukujemy w kwestii tego, jak opiekować się każdym z tych gatunków.
0: No właśnie, bo to też jest pytanie o to, co dzieje się ze zwierzętami, kiedy kończy się ich udział w eksperymentach i dlaczego tak często nie mają szansy na dalsze życie poza laboratorium.
2: To jest kwestia również prawna w Polsce. Chodzi o to, że według ustawy dotyczącej dobrostanu zwierząt do adopcji trafić mogą tylko zwierzęta, które są zdrowe lub przechodzą procedury tak zwane nieinwazyjne, czyli takie, które nie ingerują za bardzo w ich zdrowie, ich stan fizyczny, ale też stan psychiczny. I to są takie zwierzęta, które my potem możemy odbierać i adoptować. Trafiają do nas również zwierzęta z tak zwanej nadwyżki hodowlanej, czyli takie, które po prostu jakby urodziły się na terenie tej zwierzętarni, tych laboratoriów, ale nie zostały zakwalifikowane do eksperymentów.
0: A czy zwierzę wykorzystywane w badaniach naukowych może później prowadzić normalne życie jako zwierzę domowe?
2: Tak, jak najbardziej. Zresztą nasza fundacja jest tego bardzo dobrym przykładem. Można wejść na nasze social media i zobaczyć różne filmiki, zdjęcia z tego, jak właśnie nasi wolontariusze i stałe domy również później wchodzą w interakcję z tymi zwierzętami. Labiki niczym praktycznie się nie różnią, za wyjątkiem oczywiście kolorem, bo najczęściej one są białe i mają czerwone oczka, bo to albinoski przeważnie, chociaż też nie zawsze, ale nie różnią się niczym od innych zwierzątek domowych tego samego gatunku.
0: Z laboratorium do bezpiecznego domu taką drogę pomagają przejść zwierzętom osoby związane z Lab Rescue, a dzisiaj razem z nami Julia Sepielak-Świderska, koordynatorka szczurzych adopcji, a my za moment wrócimy do rozmowy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: A dzisiaj w Światowy Dzień Zwierząt rozmawiamy o adopcji, no bo kiedy myślimy o adopcji, no to przychodzą nam na myśl psy i koty ze schronisk, no a to nie jedyne zwierzęta, które potrzebują adopcji, dlatego dzisiaj rozmawiamy także o myszach, szczurach i innych zwierzętach laboratoryjnych, dla których nowe życie poza laboratorium nie zawsze jest oczywistością. Z nami jest cały czas Julia Sepielak-Świderska i bardzo chciałam Cię też o to zapytać, jak w ogóle narodził się pomysł, żeby organizować adopcję zwierząt laboratoryjnych. I czy w Polsce to jest wciąż stosunkowo mało znana forma pomocy?
3: Pomysł narodził się u naszej prezeski, założycielki Zofii Pawelskiej w 2016 roku. I tak naprawdę na początku ona decydowała się na ratowanie tych zwierząt z laboratorium, właśnie branie ich do adopcji, kiedy dowiedziała się, że w ogóle jest taka możliwość, po pierwsze w prawie, oraz po drugie, że w ogóle są prowadzone takie akcje przez laboratoria. I ona wtedy na własną rękę wzięła w grudniu pierwsze 8 szczurów, które było u niej w domu i ona wyadoptowywała je na własną rękę. I tak naprawdę Labrescue działało przez 4 lata, tak bardziej jako takie kontakty, bliscy znajomi, ludzie, którzy taka mniejsza sieć. A później w 2020 roku fundacja została założona i oficjalnie wpisana do KRS-u i funkcjonuje jako fundacja do dzisiaj. Czy jest to taki nowy, świeży temat? Myślę, że już też coraz mniej, ponieważ na naszym koncie, mogę się tutaj pochwalić, jest już 8 tysięcy wyadoptowanych zwierząt, więc jest to całkiem spora liczba, zainteresowanie jest duże. Świadomość na pewno rośnie, chociaż spotykamy się często z tym, że ludzie są zaskoczeni, nawet pracujący w jednostkach naukowych, że wow, to te zwierzęta można dać do adopcji, ale fajnie, ale super. I właśnie chętnie wchodzą z nami w współpracę.
2: No właśnie, jak reagują naukowcy na przykład, albo inne osoby, kiedy proponujecie, żeby zwierzęta po zakończeniu badań zamiast do eutanazji trafiły do adopcji? Czy w ogóle łatwo jest przekonać do takiego rozwiązania?
3: Przeważnie właśnie bardzo entuzjastycznie, ponieważ wielu z nich zdaje sobie sprawę, że te zwierzęta to są nadal zwierzęta, które mogłyby dalej żyć, gdyby było na nie

0: finansowanie, czy właśnie możliwość dania im opcji i nowego domu. I bardzo wiele laboratoriów nawet kontaktowało się z nami samymi. Współpracujemy w tej chwili z 25 jednostkami naukowymi na terenie Polski i bierzemy od nich regularnie zwierzęta i regularnie dają nam znać, że tutaj mamy takie i takie zwierzaczki do adopcji, że i czy właśnie jesteśmy chętni, czy możemy je wziąć.
1: A czy adopcje mogą stać się jakąś taką standardową praktyką w polskich ośrodkach badawczych, myślisz?
0: Myślę, że tak. Wymagałoby to oczywiście dobrej organizacji i z naszej strony, zarówno jak i ze strony tych ośrodków, ale jeżeli są tylko chętne, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę.
1: Szczególnie, że chyba coraz częściej mówi się o jakichś takich alternatywach, prawda, dla badań nad zwierzętami. Coraz bardziej ich los nie jest nam obojętny.
0: Tak, jest w ogóle taka zasada w świecie naukowym, która nazywa się zasadą 3R, reduce, reuse, refine. Reduce, no to ograniczyć liczebność, reuse, to znaczy, że chodzi o to, żeby jakby używać i replikować wyniki badań w odpowiedni sposób, ale też, żeby starać się nie powodować cierpienia u zwierząt i jak najbardziej je ograniczać, a refine to są właśnie takie sposoby polepszania tego, w jaki sposób te zwierzęta mogą żyć w tych laboratoriach oraz też to, co jest ważne w tej zasadzie 3R przy tym reduce, to chodzi również o to, czy w tych ograniczeniach, że można również rozważać inne rodzaje modeli do robienia eksperymentów. Mogą to być symulacje komputerowe, hodowle komórkowe. Chodzi o to, żeby to niekoniecznie były zwierzęta.
1: Dzisiaj rozmawiamy o adopcji w Światowym Dniu Zwierząt. Z nami jest cały czas Julia Sepielak-Świderska, koordynatorka szczurzych adopcji, a my już za moment wrócimy do rozmowy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Z laboratorium do bezpiecznego domu taka droga zwierząt też jest możliwa i dzisiaj właśnie sprawdzamy, jak wyglądają adopcje i jak można w nie zaangażować się samemu. A o tym wszystkim opowiada nam Julia Siepielak-Świderska, koordynatorka szczurzych adopcji z Lab Rescue. Jestem bardzo ciekawa też, jak wygląda w ogóle droga od laboratorium do nowego domu.

0: komu też, kto inicjuje w ogóle ten kontakt, jakie procedury trzeba przejść, no i ile tak naprawdę czasu zajmuje znalezienie zwierzęciu takiego opiekuna, bo to nie jest tak oczywiste.
1: Jeśli chodzi o znalezienie opiekuna i czas, jaki zajmuje, to bardzo zależy od gatunku. U nas bardzo szybko adoptują się myszy i szczury przede wszystkim. Króliki bywają trudniejsze ze względu na to, że one wymagają dłuższego czasu oswojenia, ale to są też bardzo specyficznym typem zwierzęcia, bo one są dość duże, te króliki polaboratoryjne, nie są takie jak typowe miniaturki, tylko są bardziej jak takie króliki hodowlane, więc one bywają bardzo duże. Jeśli chodzi o drogę z laboratorium do kochającego domu, to wygląda to przeważnie tak, że to albo laboratorium, z którym my współpracujemy lub które chce z nami zacząć współpracę, odzywa się do nas z informacją, że są zwierzęta, chociaż też na przykład laboratoria, z którymi ja współpracuję w wypadku odbioru szczurów, ja ich tam czasem zaczepiam, czy może nie mają kogoś do adopcji, czy ktoś może nie szuka domów. I zazwyczaj po prostu pracownicy zwierzętarni czy pracownicy danych laboratoriów dają mi znać, że te zwierzęta są dostępne. Wtedy organizujemy im transport z laboratorium do właśnie naszych domów tymczasowych, gdzie zwierzęta są przyzwyczajane do właśnie nowego opiekuna, nowego środowiska, do nowej diety, bo też się zmienia karmę labową, właśnie taką dietę regularną. Następnie te zwierzęta właśnie mogą trafić do domu stałego z tych domów tymczasowych, ale tam jest cały proces adopcyjny, który każdy kandydat musi u nas przejść, żeby móc dostać to zwierzątko i żeby podpisać z nami umowę na adopcję.
0: A co trzeba wiedzieć przed adopcją zwierzęcia laboratoryjnego, ciężkie słowo na niedzielny poranek. Czy jego przeszłość oznacza szczególne wyzwania dla przyszłego opiekuna?
1: Czasem może, ale to zależy bardzo właśnie od zwierzęcia i nie tylko nawet samych procedur, które przechodziło, ale tego na przykład, czy jest z nadwyżki hodowlanej, bo zwierzęta, które często bywają z nadwyżki hodowlanej, mają mniejszy kontakt z człowiekiem od urodzenia. Nie są handlingowane. Handling to jest taka procedura właśnie oswajania zwierząt laboratoriów do kontaktów z człowiekiem. Nie są tak często handlingowane, więc mogą być na przykład bardziej nieśmiałe i bardziej płochliwe i mogą wymagać troszkę więcej pracy. Tak samo zwierzęta zestresowane, które na przykład bardziej przeżywały dane procedury, czy to, co się z nimi działo, to w takim wypadku również mogą wymagać troszeczkę większego oswojenia przez naszych wolontariuszy.
0: Znaczy ja myślę, że w ogóle jak decydujemy się na jakiekolwiek zwierzę, no to to jest odpowiedzialność, tak? My tutaj mówimy akurat o zwierzątkach, które więcej przeszły niż może taki piesek, którego kupujemy albo nawet bierzemy ze schroniska, ale umówmy się, każde zwierzę to jest odpowiedzialność.
1: Tak, jak najbardziej. Trzeba się do tego przygotować. My zazwyczaj mamy właśnie ankiety, w których sprawdzamy wiedzę naszych adoptujących. Brak wiedzy oczywiście nie dyskwalifikuje, natomiast no, wymagamy tego, żeby taką podstawową wiedzę mieć. I źródła tej wiedzy można na przykład znaleźć u nas na stronie właśnie labrescue.pl. Tam są poradniki, jak należy dbać o każdy z gatunków, który mamy, więc jeżeli ktoś byłby chętny do adopcji, to wszelkich informacji może właśnie zasięgnąć u nas i zacząć szukać właśnie, jak opiekować się tymi zwierzętami.
0: Jakie gatunki najczęściej udaje Wam się ratować i znajdować im nowe domy? Czy w ogóle są zwierzęta, dla których szczególnie trudno znaleźć odpowiednich opiekunów? To zależy od gatunku? Od czego to w ogóle zależy?
1: Ja mogę wypowiadać się głównie o szczurach, bo zajmuję się szczurami tak naprawdę, ale z takich informacji, które mam z fundacji, to bardzo zależy od gatunku. Tak jak mówię, z królikami bywa, że ciężko jest im znaleźć stały dom z różnych przyczyn, różnych powodów, czy to właśnie tego, że ktoś może nie do końca być gotowy na adopcję takiego króliczka, albo że po prostu te króliczki wymagają dużo pracy, bywają również, no, mogą mieć również jakieś różne choroby czy problemy, które po prostu staramy się w tych naszych domach tymczasowych regulować, no ale podobnie jest też ze szczurami. W ogóle tak się śmiejemy, że szczur to na pewno na coś zachoruje. Jeżeli jakieś zwierzę u nas w fundacji będzie miało jakieś perypetie zdrowotne, to prawdopodobnie będzie szczur.
0: Ale szczury są też bardzo mądrymi gryzoniami. Ty zajmujesz się głównie nimi, to za moment jeszcze wrócimy do rozmowy właśnie o szczurach. Wy słuchacie Szanuj Zieleń w Czwórce, a to jest nasz zielony zwierzęcy poranek.

0: Szczyl i Hubert w utworze Wolne popołudnia w Polsce, a my przy niedzieli rozmawiamy o zwierzętach.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Bo z nami dzisiaj w studiu Julia Sepielak-Świderska, koordynatorka szczurzych adopcji z Lab Rescue. Obiecałam, że troszkę porozmawiamy o szczurkach, bo one są naprawdę bardzo inteligentne i jestem ciekawa, czy te szczury laboratoryjne różnią się od tych hodowanych jako zwierzęta domowe, no bo na pewno doświadczenia z laboratorium wpływają jednak na zachowanie i relacje z człowiekiem.
3: Jeśli chodzi o nasze szczury z laboratoriów, to ja bym powiedziała, że tak jak mówię, bardzo to zależy od przypadku i konkretnego jakby pochodzenia tego szczura, z jakiej procedury do nas przyszedł, chociaż też od charakteru, bo chociaż te szczurki wyglądają praktycznie tak samo, bo te, które mamy najczęściej, czyli albinosy, chociaż mamy również tak zwane Lister Hudyt albo Sprague-Dawley'e, które są czasem łaciate, mówimy na nie krówki, więc mamy też takie krówki, ale te nasze albinoski zazwyczaj, jak ludzie się nas pytają, jak adoptują po raz pierwszy, to takie pierwsze pytanie, jakie pada, no ale to jak wy je rozróżniacie? Jak ja mam rozróżnić te szczury między sobą? Przecież one są wszystkie takie same. A my mówimy, no właśnie nie, bo każdy z nich ma swój własny charakter i on często właśnie wychodzi w tych naszych domach tymczasowych, że ktoś tutaj jest bardziej rozrabiaką, ktoś tu jest bardziej spokojny, ktoś tu się lubi bardziej miziać, ktoś niekoniecznie, ale jest to bardzo szczura rzecz, że tak naprawdę każdy z nich ma swój charakter, taką swoją osobowość i bardzo różni się osobniczo. A czy różnią się od zwierząt, które są hodowane na zwierzątka takie domowe? No na pewno, bo tak jak mówię, zwierzęta, które są z laboratoriów, często mogą być mniej przyzwyczajone do ludzkiego dotyku, a w dobrych hodowlach szczurzych, chociaż tych tak naprawdę u nas na terenie Polski nie ma dużo, bo na ten moment są chyba tylko 3 takie certyfikowane, polecane, oficjalne, to te szczurki często są już od małego przyzwyczajone do bycia z człowiekiem. Ale tak naprawdę zauważamy, że jak my dostajemy takie maluchy, to one też bardzo szybko się przyzwyczają do ludzi i się otwierają i są właśnie fajnymi zwierzakami.
0: To w kwestii wyglądu gryzoni. Pamiętam, że ja w dzieciństwie miałam

0: 4 koszatniczki. Koszatniczki to są takie troszkę większe szczurki, takie połączenie wiewiórki i szczura rzeczywiście. I pamiętam, że miałam tak w swoim pokoju, w takiej wielkiej klatce te 4 koszatniczki i nikt ich nie rozróżniał, tylko ja je rozróżniałam, a one naprawdę się różniły, no bo jedna miała troszkę większy ogonek, jedna miała inną buźkę, no naprawdę te gryzonie da się rozróżnić. No i też właśnie tak jak mówisz, charakter, prawda, też wpływa na wygląd, bo na przykład jedna koszatniczka moja lubiła się troszkę bardziej ruszać i była po prostu bardziej szczupła, a inna jadła więcej orzechów, no i automatycznie była troszkę większa. Ale jestem też ciekawa, co najbardziej zaskakuje ludzi, którzy po raz pierwszy poznają szczury z bliska.
1: Bardzo ich zaskakuje to, że te zwierzęta się przywiązują do ludzi, że potrafią być naprawdę takie, że przyjdą, że reagują na komendy, reagują na twoją obecność, że są bardzo takie... No właśnie obecne, że to nie jest tylko zwierzę, które sobie żyje w klatce swoim życiem, swoim tempem, a wchodzi z człowiekiem w relację.
0: A co może zrobić osoba, która po naszej rozmowie chciałaby naprawdę pomóc takiemu zwierzęciu?
1: W sensie, że adoptować?
0: Tak.
1: To może wejść na naszą stronę labrescue.pl oraz na nasze social media, gdzie znajdzie ankietę, którą można wypełnić, formularz adopcyjny, tylko też od razu zaznaczę, że obecnie jesteśmy w takim momencie, że wszystkie dostępne szczury, które mamy do adopcji, są wyrezerwowane, więc czekają już na nowe domy i czekamy na następny odbiór dopiero, żeby móc dalej przekazywać je do adopcji. Natomiast proszę śmiało wypełnić ankietę, wejść na naszą stronę, oczywiście zapoznać się, jeżeli ktoś nie ma wiedzy z takimi podstawowymi potrzebami tych szczurów, no i dać nam znać, że jest się zainteresowanym.
0: No to jeśli chcemy pomóc takim gryzoniom, które były wykorzystywane w badaniach, a teraz mogą mieć nowy, bezpieczny dom, no to warto zrobić to wszystko, o czym Julia Sepielak-Świderska, koordynatorka szczurzych adopcji z Lab Rescue, nam dzisiaj opowiadała. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę w Światowy Dzień Zwierząt.
1: Ja również dziękuję.

0: 15 minut pozostało do godziny 10. Nasza zielona podróż dobiega końca, ale taka podróż światowa przed wami dopiero, bo Weronika Puszkar pojawiła się w naszym studiu. No i już po godzinie 10 przejmuje antenę ze swoją trochę nową, odświeżoną audycją.
1: Tak, zaczynamy nową audycję w 3 godziny dookoła świata. To oznacza, że co tydzień będziemy trochę podsumowywać tydzień, to co działo się na świecie w ciągu ostatnich 7 dni, no ale też na bieżąco będziemy analizować to, co się dzieje. I w pierwszej audycji między innymi zajmiemy się Hiszpanią, czyli twoim ulubionym regionem. No niestety
0: tam się dużo dzieje,
1: niestety niezbyt dobrych rzeczy. My skupimy się na problemach z mieszkaniami, bo wielu Hiszpanów nie stać na to, żeby sobie kupić, to już w ogóle nie stać ich na to, ale żeby
0: w ogóle wynająć. Czyli coś mamy wspólnego z Hiszpanią.
1: No tak, chociaż u nas jeszcze aż tak źle nie jest jak tam, bo też nie jesteśmy tak turystycznym krajem jak Hiszpania, a przez to, że tam tak wielu turystów przyjeżdża regularnie, wynajmuje mieszkania, to wiadomo, że te ceny są coraz wyższe. No a Hiszpanie chcieliby te mieszkania wynajmować na co dzień i okazuje się, że nie mogą, że ich na to nie stać. I tam była sprawa kobiety, która przez kilkadziesiąt lat, chyba przez 70 lat, też interesujesz się tą sprawą, wynajmowała to mieszkanie i nagle okazało się, że ten czynsz został jej tak podniesiony, że ona teraz jest staruszką i nie może sobie pozwolić na to, żeby je dalej opłacać.
0: Ale pewnie Hiszpania to nie jedyny kierunek, który obierze Weronika Puszkar, bo po godzinie 10 będzie tak naprawdę podróż dookoła świata. 3 godziny dookoła świata. Zostańcie koniecznie z czwórką, a ja się z wami żegnam.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Wczoraj było bardzo słonecznie w całej Polsce. Dzisiaj już wyraźnie będziemy podzieleni. Na północy pochmurnie i mglisto, a na południu słońce. Mieszkańcy północnej części na termometrach zobaczą od 16 do 18 stopni. Ma tam też delikatnie wiać. Na wschodzie Lubelszczyzna, Podkarpacie cieplej, tam 21-23 stopnie. I tutaj już piękna złota jesień, absolutnie bez żadnej chmurki. Południe 22-23 stopnie i dużo słońca. Na zachodzie na zmianę. Trochę słońca, trochę chmur, ale również ciepło, 20-21 stopni. I w centrum podobnie. Trochę chmur, ale też słońce będzie się przebijać i tam 21 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, no jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę?
10: Życz sobie tego.

0: Lipsy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Cześć, dzień dobry. Rozpoczynamy nową audycję w czwórce i przyglądamy się temu, co dzieje się na świecie, a jak dobrze wiecie, dzieje się bardzo wiele.
1: Na audycję w 3 godziny dookoła świata zaprasza Weronika Puszkar.
0: W każdą niedzielę od 10 do 13 będziemy podsumowywać wydarzenia z całego tygodnia i sprawdzać, co jeszcze przed nami. Stany Zjednoczone, wybory do kongresu to w listopadzie. Tydzień noblowski rozpoczyna się już w poniedziałek i oczywiście kolejne skandale w rodzinie królewskiej, także naprawdę jest o czym mówić. Spotykamy się z ekspertami, ale też z młodymi ludźmi, którzy po prostu są zajarani światem, popkulturą na świecie, polityką, która też w popkulturze ma swoje miejsce. Rozmawiamy z gośćmi z zagranicy, ale także z Polakami, którzy zdecydowali się zmienić swoje życie i wyjechali gdzieś za granicę. I jeżeli chcielibyście, żebyśmy jakimś tematem się zajęli, być może właśnie mieszkacie gdzieś za granicą i obserwujecie ciekawe zjawiska, możecie do mnie napisać weronika.puszkar@polskieradio.pl. A co dzisiaj? Dzisiaj między innymi w pierwszej godzinie naszego spotkania porozmawiamy o kryzysie mieszkaniowym w Hiszpanii. Wczoraj w wielu miastach hiszpańskich odbyły się wielotysięczne demonstracje. Protestujący domagają się prawa do mieszkania i sprzeciwiają wysokim cenom najmu. To jest problem, który mam wrażenie pojawia się w wielu miastach na świecie. O szczegółach już za kilka minut w czwórce. Zapraszam do godziny 13. Jesteśmy razem.

0: A razem z nami jest Maja Opałka, mieszkanka Hiszpanii i autorka kanału na Instagramie Hiszpańska Palma. Halo, halo, cześć Maju.
1: Dzień dobry.
0: Maju, czy ty obserwujesz te demonstracje? Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Jaka jest ich skala i czy to są trochę takie niebezpieczne demonstracje? Jak to wygląda?
1: Tak, obserwuję. Tutaj punktem zapalnym był Madryt i eksmisja 87-letniej Mari Carmen, ale w tej chwili protesty dotyczą już całego kraju, jest to duży protest ogólnokrajowy. No i wczoraj te demonstracje odbyły się w ponad 50 miastach Hiszpanii, więc nie jest to już mały protest. I od ponad tygodnia trwa obozowisko na głównym placu w Madrycie, Puerta del Sol, które w ogóle bardzo mocno się też kojarzą z przeszłością, bo na tym placu już się wcześniej też odbywały duże demonstracje. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wydaje mi się, że są to bardzo bezpieczne demonstracje. One są pokojowe. Oczywiście ludzie krzyczą, mają transparenty, ale jest ogólnie bezpiecznie.
0: Powiedziałaś, że takim punktem zapalnym była eksmisja tej 87-latki i z tego, co czytałam, to ona rzeczywiście zamieszkiwała lokal przez 70 lat i czynsz wzrósł niesamowicie, bo ona chyba teraz płaci około 300 euro więcej niż wynosi, to znaczy powinna płacić według tego właściciela, niż wynosi jej emerytura. Zastanawiam się, czy to jest taki może pojedynczy przypadek, czy już coraz więcej ludzi ma z tym problem, że rzeczywiście no nie ma jak zapłacić za to mieszkanie, że to nie jest kwestia jakiejś drobnej podwyżki, tylko że wręcz oni są podstawieni pod ścianą i będą musieli sobie szukać innego miejsca do życia.
1: Tak, sytuacja jest bardzo ciężka. Wielokrotnie wynajem przewyższa w ogóle zarobki albo jest mniej więcej na granicy właśnie zarobków, więc trzeba te 98-100% swojej wypłaty przeznaczać na wynajem. Co oczywiście też powoduje to, że ludzie decydują się na wynajmowanie pojedynczych pokoi, co w wieku dorosłym, w wieku 35-40 lat, no jest dosyć dziwne z naszego polskiego punktu widzenia. Jeszcze jeżeli chodzi o Mari Carmen, właśnie o tą starszą kobietę, to ona właśnie mieszkała tam przez ponad 70 lat w tym samym mieszkaniu. Tam jej rodzice mieli tak zwaną, to się nazywa renta antigua, czyli taki bardzo stary, chroniony typ umowy najmu. No i po śmierci jej rodziców została przeniesiona umowa na nią. No ale niestety nowy właściciel zakwestionował ją, to przeszło przez sądy, no i ostatecznie została eksmitowana. Została wyniesiona z domu na noszach i przewieziona do szpitala. No i te obrazy bardzo mocno poruszyły Hiszpanię. Oczywiście tutaj nie chodzi o ten wyjątkowy przypadek, był tak naprawdę punktem zapalnym, ale to dotyczy wielu ludzi, dlatego tak wiele ludzi postawiło się za nią. Tutaj co ciekawe, bo protest ogólnie dotyczy sytuacji w kraju całym, ale ten protest odnosząc się bezpośrednio do Mari Carmen, przyniósł bardzo konkretny efekt, bo ostatecznie właściciel zgodził się, żeby wróciła do mieszkania, a czynsz został dostosowany do jej dochodów, do jej renty.
0: To rozumiem. No to rzeczywiście ciekawe jest to, że udało się przynajmniej w tym jednym przypadku osiągnąć efekt i ona mogła wrócić do mieszkania, ale domyślam się i też powiedziałaś o tym, że takich problemów jest więcej. Ty znasz bezpośrednio kogoś, kto musi wynajmować pokój, tak jak powiedziałaś, mimo tego, że wcześniej miał całe mieszkanie?
1: Tak, sama dzieliłam mieszkanie z ludźmi normalnie pracującymi w przedziale wiekowym właśnie 30-40 lat. Moja przyjaciółka mieszkała też z Hiszpanką po 50, której po prostu nie było stać na samodzielny wynajem i musiała się właśnie zadowolić pokojem na stancji. I to nie są pojedyncze przypadki. Tak naprawdę większość moich znajomych właśnie w ten sposób mieszka. I tak jak mówię, to nie dotyczy tylko Hiszpanów, ale każdego mieszkającego w Hiszpanii w dużych miastach, zarabiającego taką lokalną wypłatę.
0: Czy coś może się zmienić? O tym jeszcze za chwilę sobie porozmawiamy. Dzisiaj z nami jest Maja Opałka, która mieszka w Hiszpanii, prowadzi też konto na Instagramie Hiszpańska Palma. Teraz Xanax u nas, utwór A gdyby tak.

0: Przenosimy się teraz do Hiszpanii, w której odbywają się protesty przeciwko wysokim cenom najmu mieszkań. Demonstrujący domagają się po prostu prawa do mieszkania.
1: Słuchasz audycji w 3 godziny dookoła świata. W czwórce.

0: ponad 50 miastach w Hiszpanii zorganizowano demonstrację w związku z kryzysem w mieszkalnictwie. W samym Madrycie protestować miało nawet 500 tysięcy uczestników. My dzisiaj sprawdzamy, co dzieje się teraz na miejscu. Łączymy się z Mają Opałką, która mieszka w Hiszpanii, prowadzi też konto na Instagramie Hiszpańska Palma. Maju, mnie bardzo zaciekawiło i zainteresowało to, co powiedziałaś o tych osobach, z którymi wynajmowałaś mieszkanie, które musiały się przenieść do teraz pojedynczego pokoju, a już mają nawet 40 lat. Czy ty z nimi też jakoś więcej rozmawiałaś o tym, jak one się czują? Bo wydaje mi się, że no to jest takie niepokojące, kiedy już czegoś się w życiu tam dorobiłeś, stać cię na to, żeby wynająć całe mieszkanie samodzielnie i nagle jesteś coraz starszy i musisz wrócić do takiego poziomu, który może ci się kojarzy z życiem studenckim.
1: Tak, jest to dosyć ciężka sytuacja, aczkolwiek ludzie traktują ją już trochę bardziej jak normę. Szczególnie na Wyspach Kanaryjskich to nie jest nic nowego, jeżeli się chce mieszkać w mieście, jeżeli się chce mieszkać gdzieś w okolicach centrum. Ludzie są już do tego przyzwyczajeni, ale nie chcą, żeby tak było. Dlatego właśnie ten protest to nie jest już tylko protest po to, żeby mieszkania były tańsze. To jest protest ogólny przeciwko traktowaniu mieszkania przede wszystkim jako aktywa inwestycyjnego. Ich przekaz jest taki, że mieszkania mają służyć przede wszystkim do mieszkania, a nie do maksymalizowania zysku. Dlatego ludzie są źli.
0: No właśnie, czego oni się tak konkretnie domagają? Co można zobaczyć na tych hasłach, które przynoszą? Bo na pewno mają ze sobą jakieś plakaty.
1: Tak, jest bardzo dużo różnych plakatów. No i na tych manifestacjach przede wszystkim bardzo powtarzały się trzy rzeczy na tej wczorajszej manifestacji. Właśnie niższe czynsze, bezterminowe umowy, no i wywłaszczenie mieszkań od funduszy spekulacyjnych. To są takie najważniejsze postulaty.
0: Bo te bezterminowe umowy, rozumiem, że miałyby ich jakoś chronić, żeby nikt tych Hiszpanów nie mógł wyrzucić z domu i żeby mniej więcej ten czynsz pozostawał na tym samym poziomie?
1: Tak, i też chodzi o to, żeby za każdym razem, jak kończy się umowa, co te kilka lat, żeby ludzie się nie musieli zastanawiać, czy będą mogli zostać, czy nie. Jak gdyby takie czekanie do ostatniego momentu, czy będą musieli zmieniać całe swoje życie, przenosić się, szukać kolejnego wynajmu. Oczywiście te wynajmy są potem coraz droższe. Ludzie tak naprawdę żyją w bardzo niestabilności, w rozkroku. I właśnie to sprawia, że ludzie wychodzą teraz na ulicę, że nie chcą się na to godzić, na taki stan zawieszenia.
0: A jestem ciekawa, bo z kolei u nas jest ogromny problem też z tym, że ludzie nie mogą sobie

0: kupić mieszkań. Co o takiej sytuacji myślą Hiszpanie? Czy to w ogóle wchodzi w grę? No teraz domyślam się, że nie, ale czy znasz takie osoby, które jednak, nie wiem, odkładają pieniądze i decydują się na zakup mieszkania, na wzięcie jakiejś pożyczki, jakiegoś kredytu?
1: Jest to bardzo ciężkie, no przy takich zarobkach, niestety zarobki są mniej więcej na poziomie wynajmu, więc jeżeli ktoś nie mieszka z rodzicami, jeżeli ktoś nie wynajmuje, znaczy inaczej, jeżeli się nie wynajmuje, to ma się szansę zaoszczędzić, jeżeli się mieszka z rodzicami, i osoby, które mieszkają z rodzicami, są w stanie gdzieś tam marzyć o tym, że w którymś momencie będą w stanie kupić sobie mieszkanie, ale na pewno nie, jeżeli muszą wynajmować. To jest w zasadzie coś bardzo ciężkiego do osiągnięcia, szczególnie jeżeli jest się singlem i się chce mieszkać samemu. Więc no nie, zazwyczaj to jest właśnie też jeden z kluczy, z głównych problemów, to, że kupują również mieszkania obcokrajowcy. Więc znam osoby, które kupują mieszkania w Hiszpanii, ale są to Polacy.
0: No właśnie.
1: Z polskimi wypłatami.
0: To jest też ciekawe, że teraz bardzo wielu Polaków kupuje mieszkania w Hiszpanii. Za chwilę jeszcze do tego tematu wrócimy. Dzisiaj z nami jest Maja Opałka, mieszkanka Hiszpanii, na Instagramie Hiszpańska Palma.

0: jest obecnie najczęściej wskazywanym przez Hiszpanów problemem kraju. Dzisiaj z nami jest Maja Opałka, która mieszka w Hiszpanii, prowadzi też konto na Instagramie Hiszpańska Palma. Maju, ja jeszcze chciałam zapytać Cię o taki inny problem. Czy masz takie wrażenie, że Hiszpanie tracą poczucie takiej więzi, takiej wspólnoty? Bo kiedyś czytałam artykuł o tym, że no coraz częściej oni już nie wiedzą, kto jest ich sąsiadem, że to już nie są Hiszpanie, to są już przypadkowi ludzie, goście z zagranicy, właściwie co tydzień ktoś inny, każdy mówi w innym języku, nikogo się nie zna. No ja już nie mówię o takich sytuacjach, że się kogoś odwiedza, pożycza cukier, ale że tak naprawdę nie wiesz, kto obok ciebie żyje.
1: Tak, jest to szeroko opisywany problem, to się nazywa turystyfikacja i nie oznacza tylko i wyłącznie to, że rosną czynsze. Zmienia się całe życie w dzielnicy. Hiszpanie to jest ogólnie bardzo towarzyski naród, no i lubią znać się, dopytywać, lubią te small talki i tak dalej. No i właśnie jeżeli mieszkanie obok przestaje być domem sąsiada, a zaczyna być lokalem, w którym, tak jak mówisz, co kilka dni pojawia się nowa grupa turystów, no to znika taka zwykła relacja sąsiedzka. No i do tego sklepy i usługi zaczynają orientować się na turystów, a nie na mieszkańców. No i ludzie mają takie poczucie, że nadal mieszkają w tym samym miejscu, ale dzielnica przestaje być ich dzielnicą.
0: I pewnie znikają też takie lokalne miejsca usługowe.
1: Tak, tak. Wszystko się nastawia na turystów, na wiadomo, na większy zysk. No i ci ludzie czują się trochę zagubieni. Niby to samo miejsce, a zupełnie co innego.
0: Co według ciebie, co się może teraz zmienić po tych wszystkich protestach? Bo teraz te wszystkie te demonstracje też się nasiliły po tym, jak kongres odrzucił propozycje, które dotyczyły ochrony najemców i ograniczenia wzrostu cen wynajmu. Myślisz, że to może przynieść jakieś długotrwałe efekty? Co słyszysz w Hiszpanii bezpośrednio?
1: Myślę, że tak. Ludzie będą protestować, dopóki nie dostaną przynajmniej jakiejś zmiany. Tutaj te dwa dekrety dwa dni temu, 2 października, zostały właśnie w kongresie odrzucone głosami partii prawicowej i centroprawicowej. No i te dekrety ogólnie rzecz biorąc były szerokim pakietem antyeksmisyjnym, no i antyspekulacyjnym. No i zostały odrzucone, też nie były najlepiej napisane, tutaj trzeba to zaznaczyć. No i ludzie myślę, że będą protestować, dopóki nie dostaną jakichś realnych zmian. Problem polega na tym, że to nie jest łatwy problem. Ten problem ma naprawdę bardzo wiele poziomów i tutaj bardzo trudno jest tak naprawdę wprowadzić zmiany. Jest to połączenie wzrostu czynszów niedostosowanych do wynagrodzeń za pracę, niedoboru mieszkań, tej koncentracji własności, turystyfikacji, o której rozmawiałyśmy, no i tych mieszkań właśnie, co wypadają z obiegu, no i bardzo słabego rynku mieszkań publicznych, więc jest to gigantyczny problem, bardzo kompleksowy. No i tutaj jeszcze musimy dodać, że trzeba rozdzielić rząd centralny od wspólnot autonomicznych i miast, ponieważ rząd centralny, właśnie tutaj a propos zmian, że rząd centralny może stworzyć narzędzia, ale nie wszystkie wspólnoty autonomiczne chcą z nich korzystać. I tutaj to jest bardzo ważne, szczególnie w przypadku Madrytu, bo prawicowy rząd regionu nie chce stosować mechanizmów stref napiętego rynku mieszkaniowego. W Hiszpanii ogólnie bardzo dużo polityki mieszkaniowej zależy od regionu i miasta, więc nie jest to coś, co może po prostu rząd zrobić i będzie zrobione. Tutaj dlatego też te protesty przeniosły się na inne miasta. Nie został protest tylko w Madrycie, tylko w tych 50 różnych miastach Hiszpanii.
0: Czyli tak naprawdę to jeszcze może bardzo długo potrwać, no bo też jest tutaj dużo takich formalnych ograniczeń.
1: Dokładnie. To jest bardzo złożony problem, więc na pewno rząd będzie musiał do tego usiąść i w jakiś sposób również porozumieć się ze wspólnotami autonomicznymi miast.
0: Na pewno będziemy to obserwować. Ja jestem ciekawa, czy może też inne kraje pójdą za Hiszpanią, bo wydaje mi się, że ten problem dotyczy wielu takich turystycznych miast na świecie. Dzisiaj z nami była Maja Opałka, która mieszka w Hiszpanii, prowadzi też konto na Instagramie Hiszpańska Palma. Dzięki wielkie, Maju, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.

W audycji w 3 godziny dookoła świata obserwujemy to, co dzieje się w Hiszpanii. Według wrześniowego barometru Centrum Badań Socjologicznych mieszkalnictwo

0: Stop the World. Ten utwór za nami. 19 minut pozostało do godziny 11.
1: Słuchasz audycji w 3 godziny dookoła świata. W czwórce.
0: W Hiszpanii problem z mieszkaniami jest ogromny, ale niestety ja mam wrażenie, że to już jest w ogóle taki globalny problem, globalna kwestia. W wielu miejscach na świecie ludzi nie stać nawet na wynajem. Spotkałam się ostatnio z Alkiem Korabem, który mieszka w Nowym Jorku i opowiedział mi o sytuacji z mieszkaniami w Ameryce.
2: Tam, gdzie ja mieszkam w Nowym Jorku, dwa pokoje na Brooklynie potrafią kosztować 5 tysięcy dolarów za wynajem za miesiąc. I Nowy Jork nie jest Stanami, ale w Nowym Jorku na przykład jest dużo możliwości znalezienia pracy. Te mieszkania są tańsze w jakichś wioskach czy na południu Stanów, a tam znowu nie ma pracy. Albo do tej pracy trzeba dojeżdżać 2 godziny dziennie. W jedną stronę. Większość Amerykanów dojeżdża 1,5 godziny do pracy codziennie. Ceny poszły tak do góry teraz, że przeciętnych Amerykanów nie stać na wynajęcie przeciętnego mieszkania, że właśnie wynająć mieszkanie na Brooklynie czy na dalekich dzielnicach Nowego Jorku jak Queens. Trzeba zarabiać 160 tysięcy dolarów rocznie, bo Amerykanie to mierzą te zarobki rocznie. Czyli przeciętną parę Amerykanina nie stać na wynajem mieszkania na dalekich krańcach Nowego Jorku.
0: A to tylko fragment naszej rozmowy. Do Nowego Jorku przeniesiemy się po godzinie 12 w czwórce.

0: Nie tylko Hiszpania protestuje. Przenosimy się teraz do Francji, w której również odbywają się demonstracje. Tym razem protestują licealiści, którzy domagają się m.in. krótszych dni nauki i większej liczby nauczycieli. Około 400 szkół średnich w tym kraju zostało zamkniętych w związku z zamieszkami, a do protestujących dołączają również studenci. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta.
1: Protesty stają się coraz bardziej brutalne, powiedział francuski minister edukacji Edouard Geffrey, który podał także aktualny bilans poszkodowanych.
2: Do tej pory wśród osób związanych z systemem oświaty jest 235 rannych, w tym 170 uczniów.
1: Protesty to efekt wieloletnich zaniedbań, uważa przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Polskiej imienia Adama Mickiewicza w Paryżu Agata Bulskalen.
3: Klasy są przepełnione, część nauczycieli odwołuje w ostatnich lekcje. Dzieci nie mają tych lekcji. Natomiast to, co jest istotne, to tak naprawdę jesteśmy w przededniu jeszcze większych manifestacji, które są planowane na 6 października, a następne na 17 października.
1: Protesty uczniów we Francji rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w regionie paryskim i szybko rozprzestrzeniają się na kolejne miasta. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Do tego tematu również będziemy wracać, a teraz utwór o ciekawej nazwie w kontekście tego wszystkiego, o czym rozmawiamy. Delulu to jest utwór Zippiego O'Gara i to jest rapowy komentarz do współczesności. Artysta porównuje swoje wspomnienia z wcześniejszego życia do tego, jak teraz żyjemy, ale w mediach społecznościowych.
4: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy.

0: rzeczy, które warto oglądać.
1: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna dzisiaj wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza na północy, około 19 na przeważającym obszarze kraju, 22-23 dzisiaj na południowym wschodzie i tu będzie najcieplej. Trochę chmur, jedynie na południowym wschodzie, raczej bezchmurnie lub co jakiś czas pojawią się niewielkie chmury. W północnej połowie kraju miejscami będzie padał deszcz, ale bardzo delikatny. Wydaje mi się, że nie musicie dźwigać parasolek, wystarczy jakaś bluza z kapturem, a nawet jeżeli nie macie, to też nie powinniście jakoś bardzo mocno zmoknąć.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało. I wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
1: Po reklamie.
12: Tak jak

0: co słychać na świecie.
1: Na audycję w 3 godziny dookoła świata. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: Każdą niedzielę między 10 a 13 próbujemy przyglądać się różnym problemom na świecie, poznawać wiele zjawisk i kultur, poznawać też ludzi, którzy często mieszkają w odległych częściach świata. Wszystko po to, żeby ci ludzie stali nam się bliscy, ale też żebyśmy wszyscy w ogóle lepiej się rozumieli. I właśnie za kilka minut porozmawiamy o pierwotnych mieszkańcach Ameryki Północnej. Dzisiaj raczej o tej części świata słyszymy nieustannie za sprawą jej przywódcy. A kim byli ludzie, którzy osadzali się tam po raz pierwszy? Jak żyją dzisiaj ich potomkowie? Kim są? Gdzie mieszkają? Między innymi o tym opowiada film Naja, wiadomość z innego świata, a w studiu już za kilka minut porozmawiam z jego twórcami. God.

0: Kim byli ludzie mieszkający w Ameryce Północnej jako pierwsi, kim są współcześni Indianie. O tym między innymi opowiada film Naja, wiadomości z innego świata, a my porozmawiamy z jego twórcami.
1: 3 godziny dookoła świata.
2: 3 godziny dookoła świata.
0: Ze mną w studiu reżyser tego filmu, twórca Jacek Kościuszko. Cześć Jacku.
3: Cześć, witam wszystkim. Dzień
0: i
3: dobry.
0: I na łączach bohaterka, ale też twórczyni tego filmu, Anna Skrobiszewska. Halo, halo, cześć Aniu.
4: Cześć, cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Co was najbardziej zaskoczyło, kiedy poznaliście bohaterów swojego filmu? Bo ja, przygotowując się do tego programu, zdałam sobie sprawę, że wcześniej jawili mi się mieszkańcy tacy pierwotni Ameryki Północnej jako bohaterowie jakichś legend, jako Indianie z takiej zamierzchłej historii, do której w ogóle dzisiaj już nie mamy dostępu. Aniu, może od ciebie zaczniemy.
4: Kurczę, to jest czy ty sobie... bardzo złożone pytanie, bo tak jak powiedziałaś, ja też miałam taki romantyczny obraz Indian, gdzieś oczywiście od jakiegoś czasu już interesuję się tą kulturą, ale może zbyt pobieżnie, jednak okazało się na miejscu, że zbyt inaczej to sobie zupełnie wyobrażałam. I teraz Naja, czyli część tytułu tego filmu, bo film Naja, wiadomość z innego świata. Naja to jest właśnie naszyjnik, który mnie doprowadził do indiańskiej rodziny. Teraz już wiem, że ta rodzina jest też bardzo nietypowa i szczególna i to jest taka perełka wśród Indian dzisiejszych. Ponieważ no, niestety, ale plemiona rdzenne w tej chwili żyją w bardzo ciężkich warunkach. Jest to tam bardzo dużo przemocy domowej, biedy i historia niestety postawiła ich w takiej sytuacji, że muszą sobie no, ciężko ale radzić. Bardzo ciężko jest po prostu o przetrwanie. Jest niewiele warunków do pracy, są ogromne tereny, jest bieda i właściwie ten ich sposób tradycyjny ich życia stracił praktycznie na wartości. Oni nie są w stanie utrzymywać się.
0: Aniu, to może tu jeszcze postawmy kropkę i ja tu dopytam jeszcze Jacka, z którym się cały czas na siebie patrzymy. Jacku, bo ja jeszcze właśnie, to jest bardzo ciekawe, co powiedziała Ania, ale też chciałam zapytać o tę rodzinę, którą wy poznaliście, no bo ona jednak jawi nam się jako tacy ludzie z takich legend, że rzeczywiście tam są osoby, które wyglądają

0: trochę jak tacy Indianie z naszych wyobrażeń. Mężczyźni noszą długie czarne włosy, noszą kolczyki, mają wiele takich pamiątek, jakiejś biżuterii.
1: To prawda. No my mieliśmy...
0: Jeszcze jeden z nich jest uzdrowicielem.
1: Tak, tak. Mieliśmy dużo szczęścia, powiem szczerze. Znaczy, właściwie to Ania miała dużo szczęścia, że powiedzmy ten naszyjnik poprowadził ją akurat do tej rodziny, bo okazało się, że to jest, no nie jest to może supermodelowy rodzaj rodziny indiańskiej, czy rdzennych Indian, ale to jest taka rodzina, która właśnie bardzo krzewi tą kulturę, więc jakby trafiliśmy do takiego głosu i sedno właściwie głosu społeczności Navajo, można powiedzieć, więc mieliśmy duże szczęście, ale jeszcze wracając do tego twojego pytania pierwszego, jak oni jakby tak współcześnie wyglądają, to powiem szczerze, że może dlatego, że akurat byliśmy na tamtych terenach, to było ich dużo i oni wyglądają tak jak normalni Amerykanie, czyli często zupełnie normalnie, mają czapki z daszkami i tak dalej.
0: Nie wyróżniają się. No bo akurat wasi bohaterowie, no nie wiem, może według mnie się trochę wyróżniają, no bo często noszą kapelusze, no naprawdę tak, wyglądają jak tacy bohaterowie z książek historycznych.
1: To prawda, ja myślę, że to jest bardziej domena tych może troszeczkę starszych osób albo w średnim wieku, że często mają jeszcze długie włosy, warkoczyki i tak dalej. Nawet jeśli noszą, powiedzmy, bluzę z kapturem, to i tak jeszcze gdzieś tam te warkoczyki są, więc to jest takie charakterystyczne i dla mnie osobiście też bardzo ciekawe. Ale generalnie no, oni są no, wciągnięci, wtłoczeni czy zasymilowani jakby ze społeczeństwem teraz amerykańskim, więc jakby tam to widać oczywiście, ale gdybyśmy ich wrzucili powiedzmy do Nowego Jorku, który jest takim tyglem kulturalnym, to pewnie ciężko byłoby ich wyłapać.
0: No to za chwilę jeszcze...
2: Ja myślę też, że wyróżnia ich na pewno biżuteria, którą noszą, mimo tego, że chodzą w bluzach, chodzą w dżinsach, kowbojkach i kapeluszach, ale często właśnie mają te długie, zaplecione włosy w warkocze i biżuterię, elementy ozdobne, także to na pewno ich wyróżnia.
0: Z pewnością jest to jakiś element ich kultury, który być może sobie przekazują. Za chwilę jeszcze o takich zwyczajach i o tradycjach indiańskich porozmawiamy. Dzisiaj z nami są Jacek Kościuszko i Anna Skrobiszewska, twórcy filmu Naja, wiadomości z innego świata.

0: Dzisiaj ze mną w studiu Jacek Kościuszko i na łączach Anna Skrobiszewska, twórcy filmu Naja, wiadomość z innego świata. To jest film o pierwotnych mieszkańcach Ameryki Północnej. My, szczerze mówiąc, to też dzisiaj, kiedy tak myślimy sobie o Indianach, w ogóle oni lubią to jeżeli się ich tak nazywa?
1: Nie,
0: tak...
1: właśnie trzeba sprostować. Oczywiście nie lubią tego, bo wiadomo, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale no, nazwa Indianie jest krzywdząca, ponieważ oni nie są Indianami, bo Indianie to są z Indii. To po prostu był jakiś tam błąd chyba Krzysztofa Kolumba, z tego co pamiętam.
0: No to przetrwał bardzo długo.
1: No przetrwał niestety długo. Oni lubią o sobie mówić jako rdzeni Amerykanie, albo po prostu, no jeśli chodzi o ludzi Navajo, mówią o sobie Diné, czyli po prostu ludzie.
0: Często wyobrażamy sobie, i pewnie tak jest, że oni mieszkają w różnych rezerwatach. Aniu, jak te rezerwaty wyglądają? Jak wyglądają te miejsca, gdzie oni żyją, funkcjonują? Rozumiem, że no, też trochę tak odrębnie od współczesnych mieszkańców Ameryki.
2: Tak, to znaczy na podstawie traktatów zostali jakby stłamszeni w tych, wymuszeni do mieszkania w rezerwatach. Rezerwat, to nam się to tak kojarzy, że to jest jakieś miejsce zamknięte, gdzieś wjeżdżamy lub nie wjeżdżamy, ale to jest tak naprawdę otwarta przestrzeń, tam każdy może wjechać. Przy wjeździe do rezerwatu jest tablica, że jest to rezerwat na przykład Navajo lub Hopi, Apache i tak dalej. Oni mają swoje odrębne prawa, którymi się kierują, mają swoją policję, mają swoje władze, prezydenta, szkoły. Także oni po prostu tam żyją na ogromnych przestrzeniach. To jest około 70 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli taki obszar, na przykład jeżeli chodzi o Navajo, to jest obszar zbliżony mniej więcej powierzchnią do Czech na przykład.
0: Jacku.
2: A jest ich naprawdę tam można powiedzieć stosunkowo niewielu, bo chyba około 500 tysięcy ludzi.
0: Jacku, jak oni się czują, wiedząc, że no właściwie dzisiaj kto inny zamieszkuje Amerykę i że to jest najpotężniejsze w ogóle miejsce na Ziemi, że mają tak znanego przywódcę, który jest właściwie, można powiedzieć, przywódcą całego świata niemal dla wielu osób. I nagle oni, którzy istnieją gdzieś tam w naszych myślach, ale jako takie legendy.
1: No wiadomo, właściwie to nie mają wyjścia, bo muszą się pogodzić z tym faktem, że no, ich kontynent, ich ziemię najechali biali ludzie. Wiadomo, już tam chyba w XVI wieku czy XV. Więc jakby no gdzieś tam powiedzmy ta pamięć jest, ta gdzieś tam zadra. No, natomiast no nie wiem, no funkcjonują, wiadomo, są. W związku z tym, że oni są rdzennymi mieszkańcami, są trochę zmarginalizowani, właśnie wpuszczeni w te rezerwaty. No wiadomo, to też budzi jakieś takie konflikty między rządami i tak dalej, także...
0: A między nimi, a Amerykanami pozostałymi? Jak oni razem żyją? Czy w ogóle żyją razem jakkolwiek?
1: Nie, żyją razem, funkcjonują, bo często te społeczeństwa się no, przeplatają. Czasami chodzą do tych samych szkół, właśnie powiedzmy biali Amerykanie, tak w cudzysłowie pokazując, i inni. Także oni potrafią jakby oczywiście współżyją razem, ale...
0: Czyli nie ma jakichś takich konfliktów otwartych? Albo takich, że jednak oni żyją w swoim gronie i z nimi na przykład nie przebywają, właśnie nie chodzą na, no nie wiem, nie kumplują się. Czyli młodzi ludzie na przykład.
1: Nie, myślę, że tak do końca, no fakt, że oni jako taka no, mniejszość jakby etniczna, bo w tym momencie jest to mniejszość, to jest też takie charakterystyczne, że to było ich ziemia, ale teraz są mniejszością. No oni rzeczywiście no, trzymają się razem, ale to nie jest jakby takie hermetyczne społeczeństwo, które się zamyka. Oni też no, są otwarci na innych ludzi, więc no, to kwestia pewnie miejsca i nie wiem, czy to jest miasto, czy to są

0: Jakieś otwarte tereny, no, miejsca, gdzie się, nie wiem, spotykają.
1: W waszym filmie pojawia się bohater, który jest uzdrowicielem i wydaje mi się, że to już jest absolutnie taka postać, która kojarzy nam się raczej z jakimiś historiami z przeszłości, w które nie do końca wierzymy. No to za chwilę porozmawiamy sobie o ich zwyczajach, o tradycjach, które kultywują. Razem z nami dzisiaj Jacek Kościuszko i Anna Skrobiszewska, twórcy filmu Naja, wiadomość z innego świata.
2: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

0: Słuchasz audycji w 3 godziny dookoła świata. W czwórce.
1: A naszymi gośćmi dzisiaj są Jacek Kościuszko i Anna Skrobiszewska, twórcy filmu Naja, wiadomość z innego świata. Rozmawiamy o tym, jak żyją współcześni rdzenni Amerykanie. Aniu, jednym z waszych bohaterów jest człowiek, który uzdrawia. Co to uzdrawianie oznacza? Bo nie chodzi tylko o leczenie, takie leczenie fizyczne.
2: Tak, ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że on jest jednym z bohaterów, to jest ojciec, też osoby, do której dotarliśmy dzięki naszyjnikowi Claysonowi. I to jest tak, że ta wiedza ich i mądrość, którą oni przekazują sobie z pokolenia na pokolenie, to jest z nimi od lat. To jest ich doświadczenie, ich właśnie praca z roślinami, z naturą, ich połączenie z naturą. Oni z tego czerpią i to u nich leczenie nie jest czymś wyjątkowym. To jest jakby część ich życia, część ich wiedzy, część ich mądrości, którą sobie przekazują. I zarówno ten starszy pan w naszym filmie, John Svenali, przekazał tą wiedzę swojemu synowi, swojej córce i oni z kolei przekazują tą wiedzę dalej, bo to są osoby, które żyją, znaczy rdzennie Navajo na przykład. Oni żyją bardzo blisko ze sobą w swoich

0: rodzinach i tam jest mnóstwo tradycji. Oni te tradycje bardzo mocno pielęgnują, przekazują je z pokolenia na pokolenie. Na przykład, co jest fajnego, kiedy przychodzi zima, to dopiero przychodzi czas, kiedy oni siadają, kiedy jest ciemno w rodzinach i dopiero jest wtedy czas na przykład na opowiadanie historii, na dzielenie się tymi historiami. Czyli u nich wszystko jest w jakiś sposób poukładane w związku z porami roku, dlatego też leczenie na przykład wiąże się z różnymi porami roku. O określonych porach roku zbieramy określone rośliny, które są przystosowane do leczenia odpowiednich schorzeń, Także to jest ogromna wiedza.
1: Jacku, to ja jeszcze może Jacka tutaj dopytam, bo też mi daje znaki, że chciałby coś tutaj wtrącić, bo ja jeszcze a propos tego uzdrawiania, że tam jest taki fragment, że właściwie chodzi o to, że jeżeli ktoś ma jakiś problem i nawet jeżeli ktoś jest złym człowiekiem, tutaj biorę to w cudzysłów, no to właśnie chodzi o to, że coś jest nie tak, że on ma jakiś problem, który da się naprawić.
2: Tak, ja właśnie chciałem tutaj powiedzieć taką dosyć, no myślę, że ważną rzecz, że te uzdrawianie to nie zawsze oznacza uzdrawianie takie medyczne, tak. W takim znaczeniu, jakie my znamy, bo chodzi o to, dla nich jakby taką bardzo istotną rzecz, którą oni zawsze podkreślają, to jest przywracanie harmonii. Oni żyją według harmonii i wierzą w to, że jeśli właśnie ktoś choruje, bądź nie wiem, coś się dzieje w rodzinie, to jest właśnie przerwanie tej harmonii. I oni tak naprawdę podczas leczenia, tak zwanego, nazwijmy to leczenia, ale to jest po prostu odbywanie ceremonii, podczas tych ceremonii próbują przywrócić harmonię. I wtedy jakby wszystko dochodzi do głowy, znaczy wszystko się naprawia, czyli nie wiem, człowiek zdrowieje, naprawiają się jakieś relacje ludzkie, nie wiem, czy jakieś problemy po prostu znikają, ale oni to nazywają właśnie przywracaniem harmonii.
1: Gdzie można zobaczyć wasz film?
2: Nasz film można zobaczyć, może tak, teraz będziemy mieli taką serię różnych pokazów w różnych miastach, tak z głowy może nie powiem, bo powiem, najbliższy pokaz odbędzie się w Ełku w ramach festiwalu Kinoterapia 24 października. Także zapraszam, jeśli ktoś będzie w okolicy.
1: Z pewnością jeszcze głośniej będzie o waszym filmie, dlatego że dostał nominację w Polish Los Angeles Film Festival w kategorii dokument.
2: Tak. Ta wiadomość spłynęła do nas niedawno. Bardzo się z tego cieszymy, bo też jakby jest zabawne, bo ten film właśnie powstał, wyruszył z Polski do Ameryki, wrócił do Polski i teraz z powrotem tam wraca. Także to jest zatacza koło. Tak,
1: tam jest mnóstwo polskich akcentów. Zachęcamy do tego, żebyście zapoznali się z tym filmem. Dzisiaj z nami byli twórcy, Anna Skrobiszewska. Bardzo ci, Aniu, dziękuję za rozmowę. Ani też oczywiście zobaczycie w filmie, bo to jest główna bohaterka, i Jacek Kościuszko, reżyser. Dzięki wielkie za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam na film.

0: 16 minut tylko pozostało do godziny 12. Jutro w Sztokholmie rozpocznie się Tydzień Noblowski. W tym roku okrągła rocznica, 125 lat jest już przyznawana ta nagroda, dlatego podwyższono kwotę tej nagrody.
1: Na audycję w 3 godziny dookoła świata zaprasza Weronika Puszkar.
0: W każdej z 6 dziedzin, w których przyznawane są Nagrody Nobla, wypłacanych zostanie po 12 milionów koron, czyli ponad 1 000 000 euro. To jest o 1 000 000 koron więcej niż w roku poprzednim. Nagroda Nobla to też tradycyjnie złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla oraz kaligrafowany dyplom. Ogłoszenie laureatów w każdej z dziedzin jest uroczystością, która w ostatnich latach ze względów bezpieczeństwa była dostępna jedynie dla dziennikarzy i zaproszonych gości, ale jeszcze kilkanaście lat temu każdy mógł przyjść na tę uroczystość. W ostatnim czasie znacznym ułatwieniem są oczywiście transmisje internetowe dostępne na stronie Fundacji Noblowskiej. I my to wszystko też będziemy komentować w czwórce po godzinie 16 w audycji Po robocie. Będziemy mówić i wyjaśniać, kim są laureaci i za co tak naprawdę zostali wyróżnieni.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Już minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj pogoda tak pół na pół. Na północy typowo jesiennie, mgliście i pochmurnie, idealne warunki nastetne, odpalenie zmierzchu i myślę zachwycanie się Robertem Pattinsonem, a na północy słońce. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza właśnie na północy oraz na Podgórzu Sudeckim, około 19 na przeważającym obszarze kraju, do 22-23 na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Siemano, z tej strony BRK

0: Rozmawialiśmy o rdzennych mieszkańcach Ameryki Północnej, a za kilka minut przeniesiemy się do współczesnego Nowego Jorku.
1: Na audycję w 3 godziny dookoła świata. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: W tym niesamowitym mieście mieszka Alek Korab. Alek napisał książkę Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce. I już jak sami słyszycie, tytuł książki wskazuje, że no żyje się różnie. My dzisiaj dostajemy mnóstwo informacji o kryzysie, o tym, że Ameryka dla swoich mieszkańców robi się po prostu coraz droższa. No ale z drugiej strony we wrześniu już oglądamy Kevina samego w domu i zastanawiamy się, czy może niektórzy jednak dzisiaj spełniają tam swój amerykański sen. Jakie jest to miejsce, ale nie na dużym ekranie i nie w serwisach informacyjnych, o tym już za chwilę w 4. Teraz Faustyna Maciejczuk i Domi Mieszany.

0: 3 godziny dookoła świata.
1: Moim gościem dzisiaj jest Alek Korab, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce. A będziemy rozmawiać właśnie o tym, czego nie dowiemy się o Stanach z telewizji, z mediów, z seriali tak popularnych. Cześć.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Ja dziękuję, że pojawiłeś się u nas. Ciekawie zaczynasz od Donalda Trumpa i od tego, że właściwie on pochodzi z rodziny ludzi, którzy wymyślili najsłynniejszy na świecie ketchup i majonez?
2: Tak, zaczynam właśnie od rodziny Trumpa i jego dziadka, którego kuzyn przyjechał jeszcze wcześniej przed nim i syn tego kuzyna wymyślił ketchup Heinz, czyli najbardziej znany ketchup na świecie. I zrobił dużo kariery i zarobił dużo pieniędzy właśnie na produkowaniu żywności, ketchupów i różnego rodzaju rzeczy do jedzenia. I dziadek Donalda Trumpa przyleciał z tej samej wioski, przypłynął z statkiem do Stanów i też zrobił taki amerykański sen, zarobił dużo pieniędzy, otwierając lokale, które przy okazji też oferowały prostytucję. I on podążał za ludźmi, którzy podążali za gorączką złota, za poszukiwaczami złota. I ten dziadek wrócił potem do Niemiec, już jako bogaty człowiek, do Bawarii i się okazało, że nie odbył służby wojskowej, więc Bawaria go wyrzuciła, deportowała go i ta Ameryka go przyjęła drugi raz. Czyli dziadek Trumpa był w Stanach dwa razy i ta Ameryka go przyjęła dwa razy. Ja się pytam w książce, czy jego wnuk przyjąłby własnego dziadka, takiego imigranta.
1: Wspomniałeś hasło amerykański sen. Ja mam wrażenie, że to hasło jest cały czas może nie aktualne, ale że wszyscy je znają. To hasło pojawiło się w latach 30. Na początku udawało się spełniać ludziom marzenia, no ale z czasem już ta szansa była coraz mniejsza, no aż do momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli właściwie nie ma żadnej pewności, że uda nam się zrobić tam jakąś karierę, założyć biznes, czy zarobić większe pieniądze.
2: Dokładnie. Pojęcie amerykańskiego snu wymyślił pisarz amerykański w latach 30. w głębi wielkiego kryzysu. I on zdefiniował to w ten sposób, że Ameryka obiecuje i obywatelom, i migrantom to, że ich dzieci będą żyły lepiej niż oni. I to jest chyba jeden z najbardziej popularnych PR-owych tutaj wynalazków Ameryki, który się dobrze sprzedał.
1: No jesteśmy prawie 100 lat później, a dalej to hasło znamy.
2: Tak, wszyscy o tym słyszeli, a słyszeli dlatego, że to się sprawdził. Osoba urodzona w latach 40. miała 92% szansy, że osiągnie ten amerykański sen, że będzie żyła lepiej niż ich rodzice.
1: No właśnie, dlaczego?
2: Że będzie miała więcej samochodów, lepsze mieszkanie, jak już ma samochód, to może samolot. Dlatego, że Ameryka zbudowała bogactwo właśnie po wielkim kryzysie. Prezydent Franklin Delano Roosevelt, którego my w Stanach nazywamy FDR, zaproponował serię reform, które, jak się teraz popatrzy na to, były bardzo socjalistyczne. On rozdawał na przykład kontrakty na

0: budowę dróg państwowych czy na budowę mostów. On zbudował program rozdawania kredytów byłym żołnierzom i ludziom pracującym, młodym ludziom generalnie. Także osoba, która miała 22-25 lat, mogła sobie kupić bardzo tani dom i budować bogactwo w oparciu o ten dom. W latach 80. to się skończyło, bo do władzy doszedł Ronald Reagan i republikanie, którzy nagle twierdzili, że państwo jest zbyt socjalistyczne, rozdaje zbyt dużo rzeczy. I jakby zaczęli ograniczać czynność opiekuńczą państwa. I osoba urodzona w latach 80. ma już tylko 50% na osiągnięcie tego amerykańskiego snu. A osoby urodzone w latach 90., 2000 praktycznie tej szansy nie mają. I właśnie o tym piszę, że osoby, które są młode i kończą studia, dla nich amerykańskim snem nie jest już kupno domu czy bogactwo. Oni chcą po prostu żyć bez długów i nie zbankrutować. Mhm. I to jest taka różnica.
1: To za chwilę jeszcze do tego wątku wrócimy i porozmawiamy sobie o tym, ile dzisiaj kosztuje wynajem mieszkania w Ameryce. Naszym gościem jest Alek Koraw, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.

0: You're never quite sure where he is. And if he picks you, he massages your temple. His fingers move in tiny circles. And I realise these £5 lessons won't fix me, because this is about letting go. And even here, vinyasa flow, I'm obsessed with being chosen. And I've still got one eye open.
1: Dzisiaj w czwórce Alek Korab, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce. Chyba jest taki ogromny rozstrzał w tym, co możemy kupić za konkretną gotówkę. To znaczy w zależności od tego, w jakiej części Stanów się znajdujemy, możemy za te same pieniądze dostać niewielkie mieszkanie z jednym oknem, jak chyba opisujesz tak dosłownie. I też takie mieszkanie, które gwarantuje nam całkiem niezłą przestrzeń. Z tym, że chyba warto podkreślić, że jakoś inaczej my podchodzimy do przestrzeni mieszkalnej, bo u nas 50-metrowe mieszkanie to już jest całkiem spore mieszkanie, tak dla pary, dla singla, no a w Stanach no to raczej tak 65 metrów to jest taki standard, tak?
2: W zależności jeszcze gdzie, prawda? Tam, gdzie ja mieszkam w Nowym Jorku, ten jeden pokój czy dwa pokoje to jest generalnie standard dla większości ludzi. I te dwa pokoje w Nowym Jorku czy na Brooklynie potrafią kosztować $5,000 za wynajem za miesiąc. Na Brooklynie jest niewiele mniej, może być to 4200 na przykład. I piszę o tym oczywiście, że

0: Nowy Jork nie jest Stanami, ale w Nowym Jorku na przykład jest dużo możliwości znalezienia pracy. Te mieszkania są tańsze w jakichś wioskach czy na południu Stanów, ale tam znowu nie ma pracy. Albo do tej pracy trzeba dojeżdżać 2 godziny dziennie. W jedną stronę. Bardzo często większość Amerykanów dojeżdża 1,5 godziny do pracy codziennie. Ceny poszły tak do góry teraz niedawno, że przeciętnych Amerykanów nie stać na wynajęcie przeciętnego mieszkania, że właśnie wynająć mieszkanie na Brooklynie czy na dalekich dzielnicach Nowego Jorku jak Queens. Trzeba zarabiać 160 tysięcy dolarów rocznie, bo Amerykanie to mierzą te zarobki rocznie.
1: No to ile Amerykanów tak zarabia, żeby...
0: Przeciętna płaca Amerykanina to jest 60 tysięcy dolarów, czyli jeśli jest 2 osoby, które zarabiają przeciętną płacę, to jest to 120 tysięcy dolarów. Czyli przeciętną parę Amerykanina nie stać na wynajem mieszkania na dalekich krańcach Nowego Jorku.
1: To jak oni sobie radzą? Wracają do rodziców?
0: Wracają do rodziców, zadłużają się. Większość Amerykanów się zadłuża na kartach kredytowych. Niedawno widziałem badanie, gdzie 95% Amerykanów powiedziało, że nie stać ich na życie w Ameryce. 95% Amerykanów. I też pisze o tym, że Ameryka jest najlepszym krajem na świecie, najgorszym. Na przykład giełdy finansowe biją rekordy, te indeksy po prostu szybują w górę. A w tym samym momencie 95% Amerykanów mówi, że im się żyje bardzo źle w Ameryce, że nie stać ich na życie w Ameryce. I to jest taka ekonomia kształci litery K, gdzie górna oś idzie bardzo do góry, czyli te giełdy, i to jest 5% Amerykanów, milionerów, którzy stają się multimilionerami. Multimilionerów, którzy stają się miliarderami. I dla nich to życie w Ameryce jest fantastyczne, ale jest też ta dolna oś litery K, i to jest właśnie 95% Amerykanów, którym się żyje coraz gorzej w Ameryce.
1: I to nie wynika z żadnego konsumpcjonizmu, prawda? Bo ja pamiętam, jak wybuchła pandemia i wtedy głośno było o tym, że Amerykanie nie mają żadnych oszczędności.
0: Tak, przeciętny Amerykanin ma, jeśli dobrze pamiętam, 8 tysięcy dolarów oszczędności, które bardzo łatwo może zjeść dług medyczny czy rachunek właśnie ze szpitala. I to się nie bierze z tego, że Amerykanie nie potrafią oszczędzać, nie, po prostu nie mają z czego oszczędzać. No to życie jest tak drogie. I skoro mówiliśmy o amerykańskim śnie, chcę powiedzieć, że właśnie teraz prawie połowa Amerykanów twierdzi, że ciężką pracą nie są w stanie osiągnąć tego właśnie amerykańskiego snu. Są bardzo, bardzo rozczarowani.
1: To czym się najczęściej zajmują? Gdzie pracują młodzi ludzie?
0: To jest bardzo ciekawe. Większość młodych ludzi stara się pójść na studia, bo Ameryka obiecywała tym młodym ludziom, że jak skończą studia, skończą college, to dostaną lepiej płatne prace. To wciąż jest prawdziwe. Ale coraz więcej tych młodych ludzi, i ten college jest bardzo drogi. Ci młodzi ludzie płacą za college nawet 90 tysięcy dolarów rocznie. Czyli po 3-4 latach college'u to ci młodzi ludzie zaczynają życie z długiem 300-400 tysięcy dolarów, które muszą spłacić. Potem przez dziesiątki lat spłacają ten dług. Jeśli ktoś ma nieszczęście studiować, nie wiem, dziennikarstwo, czy kreatywne pisanie, czy jakiś bardzo artystyczny kierunek, to nagle ci ludzie pracują w kawiarniach. Ja pisząc tą książkę, bo pisałem ją w barach i w kawiarniach, rozmawiałem z wieloma takimi ludźmi, którzy właśnie studiowali kreatywne pisanie i wciąż piszą swoją pierwszą powieść, ale pracują codziennie w kawiarni.
1: Ale to jest to hasło, które ja bardzo często słyszałam, jak studiowałam dziennikarstwo, że no, po tym dziennikarstwie raczej pracy nie będzie. No i w ogóle kojarzy mi się to też z hasłami, które pojawiały się w Polsce, no tak w roku 2010, 15, tak mniej więcej, nie? Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych cały czas to jest takie prawdziwe, że rzeczywiście to wyobrażenie o przyszłości absolwentów tych kierunków się sprawdza. Dzisiaj z nami jest Alek Korab, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.

0: Pokrótce dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wygląda życie przeciętnego Amerykanina. Razem z nami Alek Korab, który na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Jest autorem książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce. I cały czas powtarzamy hasło amerykański sen. I tu jako przykład podałeś film Kevin sam w domu, gdzie widzimy ogromną rezydencję. Nie wiem, ile tam jest pokoi, ale pamiętam, że jak ta rodzina się zjeżdża, to też jest to ciekawe, że dla każdego znajdzie się osobny pokój, żeby mógł przenocować. Co ciekawe, na początku września można było już w telewizji w Polsce obejrzeć ten film. I no, ja przynajmniej nie wiedziałam, że idea całego tego filmu, żeby pokazać taką przeciętną rodzinę, no bo McAllisterowie rzeczywiście tak nam się jawią, powstała w czasie największego kryzysu w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, pomysł budowy tej klasy średniej wziął się właśnie z wielkiego kryzysu, z próby wyjścia z tego kryzysu finansowego lat 30. I wspomniany już wcześniej Franklin Delano Roosevelt wymyślił program kredytów mieszkaniowych dla żołnierzy wracających z wojny w Europie, z II wojny światowej. I Amerykanie trochę się bali, że tych właśnie żołnierzy, którzy umieją obsługiwać broń, żeby oni wrócili z tej Europy i mieli pomysły europejskie, i też Ameryka wtedy współzawodniczyła z komunizmem, ze Związkiem Radzieckim, który obiecywał różne socjalne rzeczy, jak urlopy macierzyńskie, jak właśnie mieszkania, jak cukierki to obiecywał, więc Amerykanie też stwierdzili, że muszą z tym jakoś konkurować i wymyślili system kredytów mieszkaniowych, bardzo tanich kredytów dla młodych ludzi, i w ten sposób stworzyli przedmieścia miast, setki tysięcy domów. Ci młodzi ludzie, 20-25-latkowie, byli w stanie sobie kupić fajny dom, i który potem jakby budował ich bogactwo.
0: A na czym ten kredyt polegał? Bo to też jest ciekawe.
1: Spłacało się same odsetki i koszt tego kredytu był, nawet jeśli dobrze pamiętam, dużo mniejszy niż wynajem mieszkania w mieście. Więc on był bardzo korzystny dla tych młodych ludzi i nie do odrzucenia taka propozycja.
0: I później okazało się, że no co, że nie da się i tak ostatecznie spłacić tego kredytu i bank im ten dom zabiera.
1: Bo sporo Amerykanów jakby używało tego domu jako zabezpieczenie pod kolejny kredyt. I w jakimś momencie kupowali kolejne domy, kolejne samochody pod zastaw tego domu. I rząd, zwłaszcza w latach 80., jakby zdejmował zabezpieczenia z tych kredytów. I te firmy, które oferowały różne mieszkania, różne hipoteki, zaczęły sprzedawać rzeczy na potęgę, nie sprawdzając właśnie zdolności kredytowej ludzi. Więc ludzie kupowali różne rzeczy, na których nie było ich stać. I to spowodowało ten gigantyczny krach na rynku nieruchomości w 2008 roku, który dotknął i Europę, i Grecję, i Hiszpanię, no cały świat.
0: To jak ma się tutaj właśnie ten Kevin sam w domu? On rzeczywiście wtedy powstał i co? Ludzie to zobaczyli?
1: Kevin sam w domu propaguje tą ideę klasy średniej. To są bardzo bogaci ludzie, tak. Jeśli ich stać na ten dom, to są milionerzy, prawda? Mimo że oni jakby prezentują tutaj klasę średnią. Ale jeśli popatrzymy na ten film i na te postaci z tego filmu, to ojciec jest boomerem, prawda? To jest ojciec, właśnie się urodził w latach 40. To on właśnie skorzystał z tego kredytu FDR-a i tego Nowego Ładu.

0: A mama, jeśli dobrze pamiętam, nie pracuje. Jest tych dzieci pewnie tam z piątka, czy z tych sporo tych dzieci. To jest bardzo drogie, też o tym pisze, ile kosztuje wychowanie dziecka w Stanach. I oni też mają jakby dużo czasu, mają wakacje. Większość Amerykanów nie ma wakacji, nie ma urlopu. To jest taka bajka o klasie średniej w Ameryce, która tak naprawdę nie istnieje teraz już na pewno, bo większość Amerykanów ma 10 dni urlopu w ciągu roku, prawda?
1: Jak się dogada z pracodawcą.
0: Jeśli właśnie pracodawca im to da, bo to nie jest zagwarantowane w prawie federalnym. I większość Amerykanów nie bierze tych 10 dni. Oni się boją brać wolnego, bo nie wiem, pracodawca się zorientuje, że może nie są potrzebni. Więc Amerykanie bardzo ciężko pracują i nie są w stanie pozwolić sobie na takie wakacje, jak McAllisterowie w Kevinie z samym domu. Wydaje mi się, że ten film jest takim, jak to mówią Amerykanie, feel good. To jest taka nostalgia Ameryki, która była w latach 80., 70. Przypomina, że kiedyś było lepiej. I do tego właśnie nawiązywał Donald Trump w swojej kampanii właśnie, że zróbmy Amerykę wielką z powrotem. Co zresztą było hasłem Ronalda Reagana, które on sobie pożyczył. I moim zdaniem ten film jest taką nostalgią i dlatego cały czas jest grany non-stop właśnie na święta, kiedy ta nostalgia jest jakby bardzo ważna i wszystkich nas jakby tutaj dotyczy.
1: Dzisiaj jest Alek Korab razem z nami, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.

0: Dzisiaj w czwórce przenosimy się do Stanów Zjednoczonych za sprawą Alka Koraba, autora książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się. Chciałam z tobą porozmawiać jeszcze o dinerach, czyli o tych barach. Opisujesz to, jak one w ogóle powstały, że stały się takim miejscem, gdzie można było szybko coś zjeść, ale co najważniejsze, można było zjeść samemu przy ladzie i przy tym nie czuć się jakoś żenująco, nie być takim skrępowanym, że idzie się zjeść coś samemu. I jednocześnie podajesz przykład kawy, którą cały czas możemy sobie dolewać, jeżeli zapłacimy konkretną kwotę. No i szczerze mówiąc, ja sobie od razu pomyślałam, że u nas może tak to się nie nazywa, ale dalej jest wiele sieci fast foodowych, które coś podobnego oferują.
1: Tak, uwielbiam dinery i poświęcam im dużo, dużo miejsca. To były tak naprawdę takie food trucki, prawda? To były takie wagony kolejowe, które jakby dojeżdżały...
0: One były mobilne.
1: Najpierw były mobilne, tak. Były mobilne, były poruszane przez konie. I w jakimś momencie one stanęły i wciąż wyglądały właśnie jak wagony kolejowe, te pierwsze dinery. I rzeczywiście tam można było zjeść szybko, można było zjeść tanio i dobrze. I ta kawa jest rzeczywiście bez dna, czyli jak się postawi kubek, to... Kelnerka zawsze doleje, ale to jest paskudna kawa. Nie polecam bardzo, nie jest dobra kawa. Co mnie ujęło w tych dinerach, to jest ta samotność właśnie, że tam ludzie siedzą, to są stali bywalcy, przychodzą o tych samych godzinach, te kelnerki dokładnie wiedzą, co oni zamówią. To wciąż to jest, ale zauważyłem nową rzecz, właśnie takie odrodzenie tych dinerów. U nas na Brooklynie, gdzie jest dużo młodych ludzi i jest moda na te dinery. Ci młodzi ludzie, 20-25-latkowie, tam chodzą i tam jedzą nie do końca zdrowe jedzenie.
0: A to chyba każdy już jest przyzwyczajony do tego, że w Stanach się je niezdrowe jedzenie.
1: Dokładnie, tak. On tam przychodzą całymi grupami, właśnie są znajomi, rodziny i one jakby odżyły te dinery. Ale też opisuję właśnie, jak dinery zostały zastąpione przez fast foody, bo wspomniałaś fast foody. Mhm. I fast foody to jest takie dziecko właśnie dinerów, takie na sterydach. Wyrosło właśnie z tego programu budowy autostrad w Ameryce. I nagle się okazało, że te dinery stoją w lokalnych miasteczkach i zostały zapomniane, bo te nowe autostrady zostały zbudowane zupełnie gdzie indziej. I tam już nagle zbudowano dinery typu McDonald's. Zresztą opisuje fascynujące historie McDonald's, braci McDonald's, którzy stworzyli sieć i która została jakby mi potem ukradziona przez wielki biznes. I te fast foody jakby wygryzły tych swoich rodziców, te dinery.
0: Ale też podkreślasz, że no, Amerykanie mają zupełnie inne podejście do porażki, że, że nie poddają się, że to jest tylko taki przykład na to, że coś nie wyszło, jakiś ich sposób na zrobienie jakiegoś biznesu na przykład, ale to oznacza, że będą próbować dalej.
1: Uwielbiam tą cechę Amerykanów. Uwielbiam przede wszystkim to, że są zawsze uśmiechnięci i są dobroduszni.
0: Ale to jest szczery taki uśmiech, czy to jest taki brytyjski też uśmiech?
1: O, ja mieszkałem 7 lat w Anglii. To jest zupełnie coś innego. Ja dlatego bardzo często Anglicy na przykład uważają Amerykanów za naiwnych bardzo, że oni właśnie nie są tacy sarkastyczni albo mówią, co myślą. Ale też podejście do porażki, to mnie bardzo zaskoczyło w Stanach. To, że właśnie w Europie, w Anglii, w Polsce, w Niemczech, jeśli coś się komuś nie uda, ktoś straci pracę, ktoś jakiś projekt biznesowy nie wypali, ktoś się rozwiedzie, ta osoba jest traktowana trochę jako gorsza. Amerykanie uwielbiają porażki. Oni jeśli wspomnisz o porażce, albo się dowiedzą o niej, mówią, co ci nie wyszło? Czego się nauczyłeś? Czego ja się mogę od ciebie nauczyć? Ja opisuję historię moich zresztą znajomych, którzy jak Wańka Stańka budowali różne rzeczy, biznesy i mieli różne fajne pomysły i coś tam się nie udawało mi, kłopoty zdrowotne, czy bankrutowali, czy zostali oszukiwani. Kilka tygodni, kilka miesięcy później wstawali i ruszali z nowym projektem. I jest takie zaparcie, to chyba się bierze z ducha osadników, bo ktokolwiek dotarł do Stanów Zjednoczonych, to ma jakiś duch to imigrancki, prawda? Trzeba coś mieć jednak, żeby się wyrwać z własnego kraju i pojechać do nowego świata i próbować szczęścia. Wiadomo, wiele osób umarło, wiele osób wróciło. Też podaję takie przykłady mojego pradziadka, który pojechał do Stanów i wrócił. Ale też podaję przykład ludzi, którzy tam zostali i sobie bardzo dobrze poradzili.
0: Alku, to jeszcze na koniec chciałam cię zapytać o napiwki, bo nawet ostatnio w polskich mediach pojawiło się wiele artykułów o tym, że w restauracjach, jeżeli klienci nie zostawią napiwków, no to będą im właściciele podwyższać ceny zamówień. I tak Polacy byli bardzo mocno tym zbulwersowani, tam na TikToku ludzie się wypowiadali, ale w Stanach jest tak, że te napiwki stanowią znaczną część wynagrodzenia pracowników.
1: Tak, błagam, dawajcie napiwki.

0: w Stanach, zwłaszcza w restauracjach. Amerykanie zakładają, że tam człowiek zostawi napiwek. To jest jakby część ceny tego i pokazuje, że to jest to przykład jakby takiej chciwości pracodawców, którzy właśnie zabierają...
1: To jest ten chory kraj.
0: To jest ten dokładnie chory kraj. I bo kiedyś napiwki się dawano tylko i wyłącznie niewolnikom. Teraz już dają napiwki wszystkim i to jest rzeczywiście część płacy kelnerów na przykład. Ja pamiętam, jak pierwszy raz jako turysta przyjechałem i za mną wyleciał kelner i pytał się, co on zrobił źle, dlaczego nie zostawił napiwku, bo się czuł po prostu obrażony przeze mnie. Przeprosiłem grzecznie, powiedziałem, że nie wiem o co chodzi, bo byłem z Polski, w Polsce daje mi bardzo mało napiwków. I co ciekawe, byłem teraz w Singapurze w lecie. I zostawiłem napiwek w barze hotelowym i przyszedł do mnie barman i powiedział mi, proszę pana, zostawił pan tutaj własne pieniądze i mi je oddał. I był po prostu obrażony, że chcę mu dać napiwek, bo on mówi, ja dobrze zarabiam, ja nie potrzebuję pańskich pieniędzy. W Ameryce proszę zostawiać napiwki, bo ludzie z tego żyją po prostu.
1: Alek Korab, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

Zbliżamy się do godziny 13. Bardzo Wam dziękuję za pierwsze w tej ramówce spotkanie w audycji w 3 godziny dookoła świata. Za tydzień nowe, ale przede wszystkim aktualne tematy, a od jutra będę opowiadała Wam o tym, co się dzieje w Tygodniu Noblowskim. Za chwilę w czwórce Olga Drenda i audycja Duchologia. Ja Wam życzę dobrej niedzieli. Weronika Puszkar, do usłyszenia. What you don't know?

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wróżka, prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
8: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my. Nie gra nikt.
11: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
12: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: Minęła 13. Pogoda. Najbliższy poniedziałek według przewidywań synoptyków powinien być zdecydowanie ładny, pogodny i myślę, że słowo umiarkowany będzie pasować tu najbardziej, czyli czeka nas ciąg dalszy naprawdę ładnej jesieni. Głównie słońce z częściowym zachmurzeniem prawie wszędzie, najbardziej słonecznie na ziemi opolskiej, na Górnym Śląsku, a także w Krakowie i w Rzeszowie. Na reszcie obszaru całej Polski czekają nas przelotne chmurki. Temperatura właściwie wszędzie w okolicach 16, 17, 18 stopni.
1: Autopromocja.
2: Szukasz nowej muzyki? Znudziły Cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22, tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radiowej

0: Na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Jak co tydzień w niedzielne popołudnie przywołujemy ducha dawniejszych dekad, dawniejszych dni i przyglądamy się rozmaitym sposobom na czas wolny, pasjom, zajawkom i hobby. I pomyślałam, że ponieważ chyba tematem jesieni, który nie omija absolutnie żadnego Polaka, jest oczywiście lalka, lalka filmowa czy lalka serialowa, to porozmawiamy sobie o lalkach, ale nie o lalce Prusa, ani nie o lalce filmowej. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest moja opinia na temat ekranizacji jednej czy drugiej, to na razie się nie dowiecie, ponieważ jeszcze ich nie widziałam i dopiero kiedy obejrzę, to wtedy może się podzielę tym, a może nie. W każdym razie myślę, że temat lalek, ale lalek jako obiektów kolekcjonerskich, jako lalek do zabawy, jako takich, o których być może marzono, być może je zbierano, albo na przykład, nie wiem, przerabiano je według jakiejś swojej własnej modły. To dzisiaj będzie nasz temat w Duchologii w czwórce.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. Dzisiaj w Duchologii w czwórce niedziela pod znakiem lalki, ponieważ mamy jesień pod znakiem lalki. Wszyscy, cała Polska nadal żyje ekranizacją filmową i serialową powieści Bolesława Prusa, no ale jest też lalka jako obiekt kolekcjonerski, ukochana zabawka, a dla niektórych zajawka na całe życie. Dlatego, że niektórzy kończą swoją przygodę ze zbieraniem lalek na dzieciństwie, a niektórzy później w dorosłości albo ją kontynuują, albo ją reaktywują. I przygotowując się do dzisiejszej audycji, przeglądałam sporo stron kolekcjonerskich, sporo stron poświęconych muzeom, ale także kolekcjonerom prywatnym i faktycznie jest sporo bardzo ciekawych blogów, które eksplorują historię na przykład konkretnych lalek, ulubionych marek, Barbie i innych, o czym pogadamy troszeczkę później, czyli na przykład blog Simran Dolls of the World. Tam jest sporo takich kategorii dalszych kuzynek Barbie, o których na pewno porozmawiamy, ale także strony muzeów poświęconych zabawkom, których jest całkiem sporo w całej Polsce i które na pewno warto odwiedzić. Tam lalki zajmują sporą część, ale nie tylko. Jeżeli ktoś tak jak ja na przykład jest miłośnikiem pirackich wizerunków pewnej słynnej mychy, czyli tak zwanej brzydkiej

Miki, to na przykład w Kieleckim Muzeum Zabawek znajdzie dość sporo takich momentami bardzo groteskowych i wprowadzających w zdumienie przykładów, w jaki sposób można tę legendarną mychę przerobić, ale na przykład też Krakowskie Muzeum Zabawek, w którym można zobaczyć między innymi najstarszą lalkę wyprodukowaną w polskiej fabryce, a o tym już za chwilkę.

Dzisiaj w Duchologii w Czwórce rozmawiamy o lalkach. Nie o lalkach filmowych, o których rozmawiają wszyscy, ale o lalkach czasami bardzo starych, takich lalkach do zabawy, ale też do podziwiania i do kolekcjonowania. Ponieważ kiedyś, w dawnych czasach, kiedy lalki produkowano z takiego bardzo, bardzo kruchego i łatwopalnego materiału, jakim jest celuloid, no wiele z nich nie przetrwało swoich czasów i dlatego dzisiaj są bardzo, bardzo poszukiwane, bardzo hołubione przez kolekcjonerów, bardzo też drogie i przechowywane w muzeach. Celuloid był materiałem no, bardzo niebezpiecznym, produkowano z niego niegdyś taśmę filmową, do dzisiaj używa się jako synonim taśmy filmowej właśnie tego określenia, ale ze względu na niebezpieczeństwo pożarowe wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, także lalki i zabawki takie sprzedawane na przykład w latach 50., 60. w popularnej sieci kiosków ruchu, także były wykonane z celuloidu, co przyczyniało się do tego, że były one bardzo nietrwałe, ale z celuloidu przede wszystkim produkowano pierwsze na ziemiach polskich lalki, pierwsza polska fabryka, której takie lalki produkowano, powstała w 1880 w Kaliszu, czyli w czasach Bolesława Prusa. Więc być może taka lalka, z którą sam Prus mógł się niegdyś zetknąć, to była właśnie lalka z fabryki pana Adama Schleiera właśnie w Kaliszu. I w krakowskim Muzeum Zabawek można zobaczyć taką najstarszą fabryczną polską lalkę właśnie z Kalisza. Muszę przyznać, że jest ona naprawdę śliczna. Możecie ją zobaczyć na stronie tego muzeum. Jest też bardzo dobrze zachowana. Ma strój ludowy, ma ruchome ręce i nogi i otwiera i zamyka oczka. I naprawdę jest bardzo ładnie wykonana. Te stare lalki, o czym za chwilę porozmawiamy, słyną z takich troszeczkę przerażających min, ale jeśli chodzi o tę pierwszą taką lalkę pionierską, którą możecie zobaczyć w Krakowie, no to zdecydowanie jej nie dotyczy. Ona po prostu jest naprawdę bardzo milutka.

0: Duchologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce. Dzisiaj rozmawiamy o lalkach i na razie sięgamy bardzo, bardzo daleko, to znaczy do czasów lalek z epoki Bolesława Prusa. Lalek, które dzisiaj można zobaczyć w muzeach, czy także w kolekcjach, na przykład w kolekcji pani Anny Ziębińskiej z Krotoszyna, która zbiera wszystkie możliwe lalki, w tym no im starsze, tym lepsze. Najstarsza z jej kolekcji pochodzi z 1863 roku. No prawdopodobnie nie jest to lalka produkcji polskiej, bo w Kaliszu, gdzie powstała pierwsza fabryka, gdzie takie zabawki produkowano, to był rok 1880, ale to była jakaś lala z importu i mówimy tutaj oczywiście o lalkach, które są zrobione z celuloidu lub z biskwitu, czyli takiej odmiany ceramiki. Wcześniej lalki, o czym wiemy nawet z odkryć archeologów, oczywiście istniały lalkami miniaturowymi, ludzikami. Bardzo chętnie się bawiono, ale najczęściej one były po prostu szyte, były wykonane z materiału. A tutaj mówimy o takich lalkach, które przede wszystkim nie tylko są wykonane właśnie z takich twardszych materiałów, bardziej solidnych, ale to też jest nowość z końca XIX wieku. Częściej przypominają dzieci, nie miniaturowych dorosłych, a właśnie tę grupę, która lalkami przecież najczęściej się bawiła, czyli dzieciaki. No i fabryka Adama Szczajera w Kaliszu to jest sława Kalisza, nie tylko instrumenty klawiszowe oraz pamiątki z czasów rzymskich, ale także właśnie lalki. W kaliskim słynnym Muzeum Osiakowskich, które zajmuje się właśnie tradycjami i klimatem tego miasta, samo jest także pełne klimatów, można zobaczyć takie lalki. Firma Adama Szczajera cieszyła się największą popularnością w latach 30., a sławę pomogło jej zbudować kino, ponieważ dziecięca gwiazda filmowa Shirley Temple dała właśnie wzór najsłynniejszej, chyba najbardziej lubianej, kolekcjonowanej lalce właśnie z fabryki kaliskiej Adama Szczajera. Tak zwane Shirleyki były reklamowane także wtedy w polskiej prasie jako idealny prezent.

bo to jest nasza specjalizacja, ale zostajemy jeszcze we wczesnym wieku XX, dlatego że bywało, że po prostu po latach ktoś odkrywał na strychu zapomnianą lalkę, którą albo pamiętał z dzieciństwa jako właśnie taką zabawkę z historią, albo na przykład lalkę, którą bawiła się jego babcia i po prostu nie zdawał sobie sprawy z tego, że ma na strychu taki skarb. Z reguły to są kaliskie lalki ze wspomnianej wcześniej fabryki Adama Schleiera. One mają szklane oczy, które troszeczkę z wiekiem tak przemieszczają się odrobinkę. Jedno jest na przykład wyżej, drugie niżej, trochę może wpadają do środka. A ponieważ jeszcze zgodnie z ówczesną modą te lalki miały zęby, to nadaje im to troszeczkę takiego wyglądu przypominającego odrobinkę, ale w zdecydowanie bardziej łagodnej i sympatycznej wersji lalki z horroru Annabelle. Natomiast mieliśmy także lalki nie tylko trochę śliczne, trochę straszne, ale też na przykład takie lalki raczej smutne i posępne. I to była częstochowska fabryka Seweryna Landau. Specjalizowała się w takich laleczkach, które możecie zobaczyć też między innymi na stronie krakowskiego Muzeum Zabawek. To są takie lalki, które mają bardzo krótkie szyje i bardzo, bardzo poważne twarze. No i jak widać, jest takie przekonanie czasami wśród badaczy kultury, że to właśnie zabawki mówią nam najwięcej o czasach, w których powstały. Bardzo często było tak, że jeden model produkowano przez bardzo długie lata. Te celuloidowe lalki wzorowane na dzieciach zaczęły się pojawiać pod koniec XIX wieku, ale kontynuowano je przez bardzo, bardzo długi czas, więc prawdopodobnie jeśli zobaczycie wizerunek takiej lalki, no to wyda się wam znajomy, bo na przykład, nie wiem, wykorzystywano go w jakichś produkcjach artystycznych, może filmach, może fotografiach. Przypomniało mi się, że w Krakowie, właśnie skoro mowa o fotografii, w Krakowie na ulicy Starowiślnej, ja już tego nie pamiętam, bo w Krakowie zamieszkałam dużo później, ale znajdował się warsztat naprawy lalek. Zachował się na niektórych fotografiach, no i faktycznie wygląda to troszeczkę przerażająco, ponieważ witryna tego zakładu była pełna urwanych główek, które oczywiście później wracały na swoje miejsce, no ale musiały też swoje odczekać, więc takie zdjęcie też polecam wam znaleźć, jeżeli lubicie ten taki dreszczyk, który czasami wiąże się też właśnie z wizerunkiem lalek, dlatego są tak lubiane w horrorach.

Dzisiaj w czwórce rozmawiamy o lalkach, przede wszystkim o kolekcjonowaniu lalek. Myślę, że niedługo przejdziemy już do końca wieku XX i początku wieku XXI.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą

0: wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
1: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Siemano, tutaj Jarecki.

0: 14.
1: Pogoda.
0: A jutro zapowiada się kolejny ładny jesienny dzień. Ładny, czyli przede wszystkim

0: słoneczny i w umiarkowanym zakresie temperatur. Najbardziej słonecznym dniem będą cieszyć się mieszkańcy południowej Polski od Opola aż po Rzeszów, ale wszędzie indziej powinno być też ładnie, po prostu troszeczkę więcej chmur. Temperatury również umiarkowane, nie przekroczą 20 stopni, ale raczej w górnych rejestrach 16, 17, 18 stopni.
1: Autopromocja.
2: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo, numer raz na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
12: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
11: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
12: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
11: A to akurat bardzo proste.
13: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj Duchologia w czwórce pod znakiem lalki, jak co niedzielę przywołujemy klimat dawniejszych czasów, może takiej niedawnej przeszłości. I ponieważ tej jesieni cała Polska zdecydowanie mówi o lalce filmowej,

filmowej, no to stwierdziłam, że najwyższa pora pogadać sobie tutaj o lalkach. Poprzednią godzinę spędziliśmy właściwie prawie całą w XIX wieku i na początku wieku XX, więc myślę, że teraz czas na turbo doładowanie i przeniesienie się 100 lat później, albo przynajmniej kilkadziesiąt, i przyjrzenie się całemu uniwersum najsłynniejszej lalki świata, ale też jej rozmaitym klonom, spin-offom, bootlegom, ale także może dalszym kuzynkom, lalkom a la Barbie i tak dalej. Historia Barbie jest doskonale znana. Nie będę opowiadać jej tutaj w całości, bo niedawny film, myślę, że doskonale pamiętany, przyczynił się do wzrostu zainteresowania ponownego właśnie tą najsłynniejszą lalką świata, która zadebiutowała w 1959 roku. Tutaj muszę przyznać, że ja sama na przykład w moim dzieciństwie Barbie nie miałam. Wtedy Barbie była dostępna w Peweksie. Barbie miała moja młodsza siostra, więc trochę ja już wtedy się czułam na to za duża i za poważna, więc tak trochę przyglądałam się temu z daleka. Miałam lalki z importu troszeczkę inne, o czym za chwilę, ale właśnie moja siostra zapoznała mnie ze światem Barbie kolekcjonerskich, ponieważ w pewnym momencie już jako osoba dorosła miała przez jakiś czas taką pasję, żeby właśnie znajdować na różnych na przykład targach staroci kolekcjonerskie lalki Barbie, czyli na przykład w strojach z różnych regionów świata. Na przykład w 1997 powstała też Barbie krakowianka, albo na przykład pochodzących z różnych filmów, czyli powiedzmy w sukni Scarlett z Przeminęło z wiatrem. Taki świat kolekcjonerskich Barbie to jest bardzo, bardzo rozległe uniwersum. One momentami osiągają zupełnie wysokie ceny, jak na przykład Barbie wzorowana na Janet Jackson, którą sprzedano na aukcji za $23,000.

ile muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, pokwarzymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy. Mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

0: Duchologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce. Dzisiaj rozmawiamy w Duchologii w czwórce o lalkach, a skoro rozmawiamy o lalkach, no to nie sposób nie zatrzymać się przy najsłynniejszej lalce, kolekcjonowanej nie tylko w dzieciństwie, ale przez wiele osób także już w dorosłym wieku, to znaczy oczywiście o lalce Barbie. I dowiedziałam się, że największą kolekcję Barbie w Polsce ma pani Bogusława Ciasnocha ze Szczecina, która ma Barbie ponad 1000 i przede wszystkim je odnawia. Najważniejszym elementem tworzenia takiej Barbie, tak zwanej one of a kind, czyli OOAK, pod takim skrótem są najczęściej znane, to są lalki, które są unikatami, są właśnie po kompleksowej naprawie, często mają też stroje na przykład związane z jakąś postacią historyczną czy z jakimś filmem, ale najważniejsze to jest doprowadzenie do stanu jak najbliższego stanowi pierwotnemu, dlatego że oczywiście, ponieważ są to przede wszystkim lalki, które trafiały w ręce dzieci, dzieci eksperymentują, więc na przykład dorabiają jakiś body paint, jakiś intensywny makijaż na twarzach, bądź też bawią się w eksperymenty fryzjerskie, co kończy się bardzo często tragicznie dla włosów takiej lalki, więc potem po prostu wpadając w ręce takiej pracowitej kolekcjonerki są przywracane do użytku i odzyskują dawny blask. Z tymi zabiegami fryzjerskimi, no to zdecydowanie coś musiało być na rzeczy, bo okazuje się, że najlepiej sprzedająca się w historii lalka Barbie to była lalka Totally Hair z 1991 roku, którą już także reklamowano w telewizji polskiej. W blokach reklamowych mówiono, że oczywiście są dostępne tylko w sklepach Peweksu, które wtedy już nie wymagały płacenia bonami czy dolarami, tylko były po prostu zwykłą siecią sklepów komercyjnych. I wspominałam też o wątkach polskich w historii Barbie. Wiemy, że potem już teraz już powstają kolekcjonerskie limitowane Barbie wzorowane na znanych Polkach, ale w 1997 roku powstała Barbie Krakowianka w serii lalek w strojach z różnych części świata oraz w 2002 roku w cyklu Poznaj Świat Barbie odwiedziła Polskę, gdzie na przykład słuchała koncertu Chopina i nosiła suk.

dzisiaj w czwórce lalki, lalki, lalki. Rozmawialiśmy troszeczkę o chyba najsłynniejszej kolekcjonerskiej lalce, czyli oczywiście Barbie, ale w latach 80. i 90. przede wszystkim, wcześniej też, powstało i w Polsce także już wtedy, kiedy można było kupować zdecydowanie więcej importowanych zabawek i to nie tylko w sklepach Peweksu, pojawiło się bardzo dużo lalek do Barbie podobnych, jakoś na nich wzorowanych, ale po prostu takich, które no, istniały sobie równolegle i często też miały swoje takie rozbudowane uniwersa, rozmaite gadżety. Wspominałam wcześniej, że ja jakoś nie załapałam się na szał na Barbie, bo kiedy one pojawiły się w szerszej sprzedaży, no to czułam się już trochę za duża, ale przyznaję, że wciągnęłam się w świat lalek Pamela Love, które produkowała niemiecka firma Simba i to była taka trochę miniaturowa wersja większych lalek Steffi. Steffi były bardzo, bardzo popularne, miewały też taki cały swój rozbudowany świat, na przykład można było zbudować dla nich całą siłownię, nawet z rowerkiem do spinningu, można było też kupić im mikrofon elektryczny, który zdaje się działał, ale te pamelki, które były małe, właśnie taka trochę miniaturowa, równoległa seria, one słynęły z bardzo ładnych strojów i pamiętam, że faktycznie ja dorobiłam się takiej małej Pameli, która miała fosforyzującą suknię. Trzeba było naświetlić ją pod lampą i dzięki temu te gwiazdki świeciły w nocy. Pamela była też bardzo modna, to był przełom lat 80. i 90., więc takie neonowe ciuchy w dość agresywne wzory także pojawiały się w tych seriach, a do tego jeszcze jeździła na skuterze i pamiętam, że właśnie taki duży niebieski skuter moja Pamela także miała. A najważniejsze było to, że miały bardzo interesujące stawy, nie takie zginane tylko lekko jak w przypadku lalek Barbie, ale były to prawdziwe, super ruchome stawy, takie na malutki kołek. Trzeba było uważać, żeby go nie zgubić, ale można było go wyciągnąć i na przykład zamienić lewą rękę z prawą, co oczywiście dla dzieci, które lubią eksperymentować, także jak doktor Frankenstein, była to naprawdę pyszna zabawa i myślę, że dzięki tym bardzo giętkim stawom także chłopak Pameli, czyli Bobby, akurat jego lalki nie miałam, taki powiedzmy miniaturowy odpowiednik Kena. W katalogu historycznym, kolekcjonerskim, który udało mi się znaleźć w internecie, potrafi tańczyć breakdance.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. Dzisiaj rozmawiamy o lalkach i zatrzymujemy się na bardzo rozległym świecie lalek typu Barbie, czyli podobnej wielkości, często też odrobinkę podobnych z urody, ale no myślę, że udawało im się uchodzić co najwyżej za ewentualnie inspirację, a nie za

Lon czy wersję piracką. No i takich lalek było bardzo wiele, one dzisiaj są bardzo lubiane przez kolekcjonerów, a zwłaszcza kolekcjonerki, i na przykład holenderska lalka Flair, którą można było kupić także w Polsce. Myślę, że ona się naprawdę wyróżnia, jeśli chodzi o urodę, także o projekt opakowań. To Flair jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Pewne pokolenie, myślę, wczesnych milenialsów pewnie zapamiętało tę postać z piosenki O Pierrot, takiej bardzo smutnej, bardzo melancholijnej balladzie dziecięcej o tym, jak mały Pierrot zakochał się w lalce Flair i właśnie śpiewał jej bardzo smutną piosenkę o tym, że chciałby zabrać ją na bal. Ja muszę przyznać, że przez pewien czas, ponieważ nie miałam lalki Flair, byłam przekonana, że smutny Pierrot śpiewa chleb. Ktoś chleb z półki zdjął. I myślałam, że jest to po prostu piosenka o chlebie, a potem dopiero okazało się, że była to lalka Flair. Zdecydowanie grzechu warta, naprawdę śliczna laleczka, ale także szczególny przedmiot pożądania kolekcjonerów to jest hiszpańska lala Chabelle, która była wzorowana akurat nie na Barbie, a na lalkach produkowanych w Japonii, więc ona dzięki temu wygląda dzisiaj bardzo, bardzo współcześnie, bo wygląda po prostu troszeczkę jak postać z anime, tyle tylko, że jest o wiele starsza. I Chabelle polskim dzieciom stała się znana przede wszystkim za sprawą gumy do żucia. Była to turecka guma do żucia z albumem naklejkowym i można było kolekcjonować tam naklejki właśnie z różnymi strojami lali Chabelle. Podobno za zebranie wszystkich naklejek można było wziąć udział w loterii, gdzie lista nagród była tak niesamowicie obfita, długa i bogata, że wydaje mi się, że to nie mogło być prawdziwe, bo można było tam wygrać Skodę Favorit, bardzo wtedy wymarzoną, skuter Honda, komputer Amiga i tym podobne dobra, o których marzyli rodzice dzieci, no ale także same te dzieci, oczywiście wycieczki do Legolandu i tak dalej. Bardzo, bardzo wiele nagród, niekończąca się lista. Nie jestem pewna, czy ktoś w tym w ogóle wygrał, no nie wiem, na pewno wygrał człowiek, który zachował sobie po latach ten katalog z naklejkami, ponieważ udało mi się znaleźć ofertę na jednym z serwisów aukcyjnych i ten oto album z naklejkami z gum do żucia kosztuje dzisiaj 500 zł, więc więcej niż jakikolwiek papierek po lodach ekipy. Ladies and gentlemen, Limp Bizkit and Snoop Dogg. Freak baby, freak baby.

0: Duchologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce. Duchologia w czwórce. Kończymy już pomalutku naszą przygodę z lalkami, chociaż ja mam poczucie, że ona dopiero się zaczyna, bo tak naprawdę tych historii można by było opowiadać bardzo dużo. Opowiadałam trochę o starych polskich lalkach, troszeczkę o lalkach w stylu Barbie. Dopiero tak naprawdę ugryzłam ten temat, bo jeszcze była Cindy, była Petra, były lalki jakiejś produkcji NRD, były też próby stworzenia polskiej wersji lalki a la Barbie.

Barbie, nie mówiąc o całym szeregu lalek zupełnie anonimowych, takich kioskowych, które na pewno wiele osób też miało i pewnie chętnie je wspomina, już nie mówiąc o całych seriach lalek późniejszych, czyli na przykład Monster High, które budziły popłoch wśród nauczycieli i rodziców w okolicach 2010 roku, więc jest to wszystko naprawdę bardzo, bardzo długa i rozbudowana historia, więc no, nie wykluczam, że do tematu lalek i kolekcjonowania, bo tutaj ten element kolekcjonowania interesuje mnie najbardziej, jeszcze wrócimy. No a na razie myślę, że kończymy, albo raczej wciskamy pauzę, jeśli chodzi o naszą przygodę z lalkami, bo tak jak wspominałam, jest to naprawdę prawdziwy temat rzeka, a na razie dziękuję Wam bardzo i słyszymy się za tydzień. Olga Drenda i Justyna Majchrzak. Cześć!

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do Czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w Czwórce. Zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.

0: Yeah. Conor Price i utwór Slide, a my się teraz powolutku wślizgujemy w pogodę.
1: Pogoda.
2: No i właśnie pogoda też się nieźle ślizga. W jednej części Polski

0: I trochę udaje, że wciąż mamy takie późne lato w drugiej połowie Polski. Już widać ewidentnie, że październik to nie jest tylko październik. Najchłodniej na północy, Pomorze, Warmia, Mazury mniej więcej 16 stopni, w Gdańsku około 18, w Suwałkach 16, a im dalej na południe, tym przyjemniej. I tak na przykład Stolica 19 stopni, no nie najgorzej.
1: Nie najgorzej, natomiast stolicą ciepła jest dzisiaj Przemyśl. 22 stopnie obecnie pokazują termometry. Tak jak Michał mówił, Łeba, czyli północna część Polski, tam jest najchłodniej, zaledwie 15 kresek. Najwięcej chmur na północy, najmniej chmur na Podkarpaciu. A jeśli chodzi o to, co nas czeka w nadchodzącym tygodniu, będzie równie przyjemnie, bowiem będziemy dobijać do 20 stopni Celsjusza w poniedziałek, wtorek i środę, tutaj głównie na południu Polski, właściwie do czwartku nawet, a w piątek przyjdzie czas na ochłodzenie.
2: Autopromocja.
3: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: jak my nie gra nikt.
1: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
2: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: The Neighborhood Kids i Rocky G. Live Good. To na 12 minut po godzinie 15 w czwórce.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.

0: Let the beat drop. I lecimy z tą imprezą.
1: No było, tak było.
0: Jest,
1: tak
0: w końcu. Doczekaliśmy się. No i zmarnowali 120
1: złotych. 6-0.
0: Dlaczego? A, tenis, oczywiście, tenis. Michał Piwowarek i jego
1: ulubiona dyscyplina. Na rowerku
0: ich
1: wysłali.
0: Ale nie, no, to było niesamowite po prostu, że po takim piachu z Bośnią, 0-0, gdzie wrzuciłem do piachu swoje 120 ziko za bilet za bramką, widzieliśmy po prostu, no, fajerwerki i coś przepięknego. 6-0 do pierwszej połowy, w pierwszej połowie 1-0, a później, jak się nasi biało-czerwoni odpalili, Robert Lewandowski z hat-trickiem i ma już 92 gole na koncie w wieku 38 lat, udowadnia, że no można cisnąć, cisnąć cały czas, tylko trzeba się dobrze prowadzić.
1: I w jakich ty pięknych okolicznościach przyrody oglądałeś ten mecz?
0: No przed telewizorem akurat. Wiesz co, chciałem iść na ten mecz. Nawet mówię do swojego brata, chodź, dawaj, pójdziemy, zostaw tam próbę zespołu. Nie, próba zespołu, dobra, i przed telewizorem. No i Bośnię oglądałem z bliska, a to na telewizorze, no widzisz.
1: A teraz ja, dziennikarz, który prowadzi dwie audycje sportowe w czwórce, wybierałem się w piątek do znajomych, którzy mieszkają na Saskiej Kępie. Byłem tak zdenerwowany korkami i dopiero wieczorem dowiedziałem się, co tam się w ogóle dzieje.
0: A co tam się wydarzyło, mój drogi?
1: No mecz był.
0: A mecz
1: ja,
0: był,
1: ja nie
0: dobrze.
1: Mogłem dojechać na Saską
0: Kępę. No to zawsze tramwajem, no ale ty oczywiście fan czterech kółek.
1: Stop. Tu się musimy zatrzymać. Nie będziesz mówił tego, czego chcesz powiedzieć, to co chcesz powiedzieć. No dobrze, dziękujemy w takim razie za te piękne przygotowanie muzyczne i tę oprawę, która była twoim autorskim pomysłem.
0: Sam aranżowałem.
1: Bardzo ładnie. Natomiast jesteśmy z wami do godziny 18. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Nie samą polską piłką człowiek żyje. Porozmawiamy też trochę o rzeczach, o których bardzo rzadko mówimy na antenie czwórki.
0: Czyli o tenisie.
1: W trzech godzinach sportu i rekreacji, czyli właśnie o tenisie, ale przyjdzie też do nas człowiek, no wspaniały, tak sobie myślę o naszym gościu, którego tożsamości może jeszcze nie zdradzajmy, po godzinie 17. No człowiek, sportowa orkiestra.
0: Gra w padla, tak, biega maratony myśleć w okolicach Las Vegas, jeździ na rowerze z Częstochowy do Porto. Ja mam pytanie, czego on nie robi, i o to właśnie go będziemy pytać, czy jest jakiś sport, którego się nie boi.
1: Ale to, do czego chciałem was zachęcić, to, żebyście zrobili już teraz coś dla swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Chodzenia. Zachęcam do tego, żebyście założyli słuchaweczki na uszy, wyszli z domu, byli z nami cały czas, ale poświętowali właśnie ten dzień, czyli Międzynarodowy Dzień Chodzenia.
0: A jakie słuchaweczki właśnie?
1: No, słuchaweczki,
0: ale takie na kablu, czy takie, wiesz, na, no, Bluetootha.
1: Ja to bezprzewodowo, ale coraz więcej widzę dzieciaków, tak, właśnie w słuchawkach, tak, tak, tak, takich, które ja nosiłem za młodu i tak się zastanawiam, czy...
0: One przeżywają swój boom, rzeczywiście, tak. Ostatnio troszkę mnie Bartek Czarkowski zaskoczył. Ja mówię mu, dawaj, może zrobimy jakiś temat o słuchawkach, a on pokazuje, no ja właśnie na kablu, nie? I że to zupełnie coś innego, że inaczej się odbiera muzykę, więc dziś słuchamy czwórki na słuchawkach na kablu, bez kabla, albo można jeszcze inaczej, na przykład na boomboxie, czyli ulubiony sprzęt nauczycielek angielskiego w szkołach.
1: Dokładnie. I nauczycielek tańca w latach 90. i wczesnych latach 2000.
0: Zaczynamy.

0: Kto grał w Cymbergaja nad Bałtykiem, ten wie, o co chodzi. Apollo 440 i Stop the Rock.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.

0: Ta radiowa pompa dotyczy oczywiście trzeciej kolejki grupy czwartej dywizji B Ligi Narodów. Polska wygrała na PGE Narodowym 6-0, odniosła pierwsze zwycięstwo w tej edycji rozgrywek i pierwszą wygraną w Lidze Narodów od 8 spotkań.
1: Łomatko, ale jak ty się nauczyłeś pięknie dywizji, klasy, grupy.
0: Nauczyłem się, to jest jedno, ale czy ty słyszysz, jak ja w muzykę wszedłem?
1: No tak, ktoś tu ma poczucie rytmu.
0: Nie, to Kasia Dubrawska, nasza znakomita, piękna, jedyna i niepowtarzalna realizatorka, tak dobrze podgrywa.
1: Tak jest, tak jest. Trzeba pamiętać o tym, co się dzieje tutaj właśnie za szybą, bo radio to nie tylko prowadzący, ale wydawcy i realizatorzy i dużo, dużo więcej osób. No ale dlaczego my tak cały czas was tutaj molestujemy tą Polską biało-czerwonymi, czy choćby Markiem Torzewskim? To był rok 2002, mój drogi, Mistrzostwa Świata Korea-Japonia. No tam oczywiście nam słabiutko poszło, ale, no jest co wspominać, tym bardziej, że też dziś, nawet teraz trwa mecz na Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu i tam Polska gra z Włochami, to taki mecz legend, no bo świętujemy w tym roku 25-lecie od awansu na Mistrzostwa Świata w 2002. Ale wracamy do tego, co się dzieje, co się działo niedawno. Polska, która efektownie rozwaliła nam Rumunię 6-0 na Stadionie Narodowym i 3 gole zdobył nasz najlepszy, Robert Lewandowski. Tak opowiadał o tym momencie Tomasz Kowalczyk na antenie radiowej jedynki.
2: Lewandowski ma piłkę pod nogami, przydałoby się podać, ale sam Robert Lewandowski! Gol dla reprezentacji Polski, 6-0!
0: A czy ty wyjaśnisz tak po ludzku, co to jest ten hat-trick?
1: Co to jest hat-trick?
0: No tak po ludzku, bo ludzie się mylą.
1: Trzy gole, to są trzy gole.
0: Po prostu.
1: Trzy gole, tak. I koniec.
0: I to był jego 170 występ w reprezentacji i taka niespodzianka.
1: Ja szczerze,
0: a wiesz, ile tych hat-tricków ma w swojej kolekcji?
1: Dobre. Ja też chciałem dzisiaj testować, a ty żeś mnie wyprzedził. 6?
0: Nie wiem. Przecież to ty jesteś chodzącą Brytaniką,
1: no to pytasz się mnie.
0: Jeśli chodzi o sport.
1: No dobrze, ale najważniejsze jest to, że w końcu można było na czym zawiesić oko. Ja tak patrzyłem na tego gola Lewandowskiego, który nam podwyższył wynik na 6-0 i tak myślę, podaj człowieku, tam stoi wolny. Nie, on wziął na siebie i bardzo dobrze zrobił. No ale też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że Rumuni przez większość czasu grali w osłabieniu. No i sam selekcjoner Jan Urban po spotkaniu przyznał, że tym przełomowym momentem było pokazanie czerwonej kartki rumuńskiemu zawodnikowi w 24 minucie.
3: Początek, kiedy graliśmy 11-11, było widać ogromną determinację. Drużyna chciała bardzo wygrać ten mecz. Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami, natomiast no, później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no, trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, no bo wiemy, że często nie jest takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć przed swoją szesnastką czy w szesnastce. W tym przypadku tak nie było, ale w pojedynkach 1-1 dawaliśmy sobie radę i kreowaliśmy tę sytuację.
0: Jak myśli się o tym wyniku, czyli 6-0, no to jest, można powiedzieć, rozjechanie przeciwnika, ale z drugiej strony są też te 20 parę minut, no i tam łatwo nie było.
1: Nie, no właściwie tam Rumuni mieli swoje okazje, pokazywali się fragmentami z dobrej strony, no ale skończyło się tak, że właściwie mieliśmy do czynienia z demolką i to jest jedna z najwyższych porażek rumuńskiej reprezentacji w historii. Najwyższa porażka w tym wieku. No jedną z bramek dorzucił także Piotrek Zieliński i on zwracał po meczu uwagę na to, że nasza kadra to jest takie połączenie tej starszyzny, tych doświadczonych piłkarzy z tym powiewem młodego wiatru i perspektywicznymi zawodnikami.
4: Jest fajny miks tej reprezentacji, to starsi, młodsi. Zazębia się to i myślę, że w przyszłości na pewno będą duże profity z tego, bo idzie młodzież uzdolniona,

0: wchodzi już mocno do tej kadry, a my doświadczeni no, pomagamy im w tym i dajemy swoją jakość.
1: Wracając jeszcze do samego wyniku, twoim zdaniem ile on w ogóle mówi o jakości polskiej piłki? Czy jednak no, po prostu wynika troszkę po części z tego, że przez znakomitą część meczu no, grali w osłabieniu?
2: Wydaje mi się, że tak, że nie powinniśmy też tak, wiesz, pompować na maksa tego balona. To słyszałem u Tomka Ćwiąkały, Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz sportowy, który opowiadał o tym, że jeśli ty na przykład spotkałbyś się z jakimś fanem z Rumunii, piłki nożnej, i powiedział mu, że to był mecz Jana Urbana o wszystko, o być albo nie być w tej reprezentacji, bo pojawiły się też takie teorie, że no być może Jan Urban po prostu pożegna się z kadrą po tym, jak ostatnio nasi grali, no to ten Rumun by się chyba złapał za głowę, no widząc taką grę naszych piłkarzy. 6-0. Piłka polska to jest rzecz po prostu nieodgadniona, to jest alchemia, to jest filozofia jakiegoś wyższego rzędu, więc to jest niewytłumaczalne po prostu.
1: Lewandowski, 170 mecz w kadrze, tak, hat-trick i już 92 gole dla naszej reprezentacji. Myślisz, że Ania pozwoli zjeść mu pączka?
2: Wiesz co, no myślę, że tak, no tym bardziej, że on szybko do Ani wraca tam za ocean, bo Lewandowski jest wykartkowany, obejrzał żółty kartonik w meczu z właśnie Rumunią i przez to nie zagra w meczu z Bośnią, który już jutro na Bałkanach, i on wraca sobie za ocean. On już myślami jest w lidze amerykańskiej, ale muszę dorzucić jeszcze, że to nie jest jedyna rozwałka ostatniego czasu, bo Anglicy rozwalili, zdemolowali Chorwację 7-0. Najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji. Dramat chorwackiej piłki.
1: Ale domykamy tę część naszej audycji jednak akcentem polskim. Polscy piłkarze, dziękujemy za te emocje.
2: Polska góra!

0: Za 26 minut godzina 16, a to był Holak i Kuba Karaś. Niech to boli. No czasem musi boleć, żeby docenić życie.
1: Aktualności sportowe.
2: Bólu z pewnością nie odczuła Iga Świątek podczas swojego pierwszego meczu w China Open. Ten mecz można opisać bardzo krótko, bez dramatu, bez większej historii. Xin Yu Gao to jest zawodniczka, która otrzymała dziką kartę od gospodarzy. Zawodniczka, która plasuje się w rankingu na mniej więcej 240 którymś miejscu. Nie pamiętam do końca. Mecz trwał godzinę 27 minut. Iga podczas tego turnieju rozstawiona z ósemką, miała pierwszą rundę wolną. No i w tym meczu rzeczywiście nic specjalnego się nie działo. Można byłoby powiedzieć, że skoro jest taka duża różnica w rankingu, czyli Iga obecnie na miejscu 9 w tym głównym rankingu, jej przeciwniczka Xin Yu Gao w połowie drugiej setki, no to powinien być wynik 6-0, o którym dopiero co dyskutowaliśmy. Było troszkę inaczej, ale myślę, że wynika to głównie z faktu, że to jest bardzo duża zmiana atmosferyczno, logistyczno,
0: kulturowa. Filozoficzno, meteorologiczno.
2: Tak,
0: geograficzno.
2: Ciekawostkowa również. A tak serio, to miesiąc temu Iga grała w US Open. Zupełnie inne warunki niż podczas tego turnieju. Szybsze korty, inna godzina, zupełnie inna wilgotność. Przed nami kolejny mecz. Tym razem będzie się mierzyła z Donną Vekic. No i teraz trener tenisa Michał Gawłowski podkreśla, że w ogóle ta cała końcówka sezonu jest po prostu dla tenisistów i tenisistek bardzo wymagająca.
3: Mecz dość spokojnie, komfortowo wygrany, chociaż styl gry zawsze jest taki, że Iga gra dość agresywnie, stara się dominować przeciwniczki. Wyglądało to dobrze. Czekamy na pełne sukcesy dla nas z Igą. Pełne sukcesy to są wygrane turnieje. Miejmy nadzieję, że tu będą same dodatkowe rzeczy, które pozwolą właśnie Idze w takich meczach trudnych, meczach, w których przeciwniczki potrafią narzucić swoje granie, gdzie Iga jest w stanie wrócić do gry, zaproponować inne warunki i finalnie wygrać.
2: A trener tenisa Paweł Ostrowski dodaje do tego wszystkiego, że zmęczenie ostatnimi turniejami sezonu w czołówce jest znaczne.
4: Zawsze turnieje na koniec sezonu w ogóle ogólnie są ciężkie. Zawodnicy i zawodniczki wszyscy są bardzo, bardzo zmęczeni, a szczególnie w Azji, a nie wspominając

0: Pytając również o aklimatyzacji, korcie, wilgotność. Myślę, że to suma summarum, po prostu taka końcówka sezonu to jest takie dobicie, że potem zawodnicy naprawdę potrzebują odpoczynku, żeby dochodzić do siebie. I Bogu dzięki, że to już jest koniec, że mogą odsapnąć. No, nie wszyscy wyciągają wnioski, bo czasami niektóre zawodniczki potem bardzo szybko chcą wracać do turu, a potem znowu okupują to niestety w sezonie jakimiś kontuzjami.
1: Czyli mówimy o Pekinie, no bo Chiny wielkie, olbrzymie, China Open turniej w Pekinie, tam tak też mężczyźni. Ja patrzę, co się dzieje wśród mężczyzn. Ćwierćfinał, Aleksander Zverev z Niemiec kontra Novak Djokovic, wiadomo, z Serbii. No i bardzo ciekawy pojedynek. Pierwszy set dla Niemca do 4 wygrany, drugi set dla Djoko również do 4 wygrany, a obecnie Djoko prowadzi 5-4. I tutaj mamy turniej, w którym gramy do 2 zwycięskich setów. No a sam Djoko bardzo lubi grać w Chinach. Dlaczego, drogi Michale?
2: Dlatego, że ma bardzo dobry bilans w tym turnieju.
1: Właśnie.
2: 32 mecze wygrane, żadnego meczu nie przegranego i wszystko wskazuje na to, że będzie miał 32 w kieszeni wygrany.
1: No oby, bo to już jest emeryt, to jest ten z tej wielkiej trójki Nadal, Federer i Djoko, więc ja trzymam mocno za niego kciuki.
2: 39-letni, prawie
1: tak,
2: emeryt.
1: No tym bardziej, że Zverev już się w tym roku nawygrywał. Co on tam? Chyba 2 wielkie szlemy ma na koncie,
2: tak,
1: prawda? No więc właśnie. Więc dajmy trochę tutaj czasu dla Djoko. Z kolei sensacja trochę z Rybakiną, która, no bo to jest
2: i
1: jednak pierwsza,
2: z Sabalenką,
1: pierwsza rakieta świata i ona właściwie już w pierwszym meczu odpadła ze 118 rakietą świata Aliną Czarajewą. No i ona też ma kontuzję stopy, także na razie czeka ją przerwa, nie weźmie udziału w turnieju nadchodzącym kolejnym chińskim WTA rangi 1000 w Wuhan, które znamy oczywiście wiadomo z czego, ale jeszcze znamy, mój drogi, z kwitnącej wiśni. Tam podobno wiśnia kwitnie piękniej niż w Japonii.
2: Pięknie też opowiadamy o sporcie w 3 godzinach sportu i rekreacji w czwórce. Ja i Jędrzej Rosiewicz. Mamy 12:22 minuty do godziny 16:00. Teraz gramy, wracamy do Was już za moment z kolejną porcją informacji sportowych.

0: Stormzy i 24 Hours. W czwórka gra wam przez 24 godziny na okrągło.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: No to teraz wsiadamy na rower i jedziemy. Za chwilę Michał Piwowarek będzie opowiadać o Katarzynie Niewiadomej, a ja tylko chciałem taką ciekawostkę na sam początek rzucić, no bo zawsze Ameryka Łacińska kojarzy nam się przede wszystkim, jeśli chodzi o sport, z piłką nożną. Otóż nie, otóż nic bardziej mylnego. Kuba i Dominikana stoją przede wszystkim baseballem, a Kolumbia stoi kolarstwem. No i przecież mamy tych

0: słynnych kolarzy na stówę. Nawet jeśli ktoś nie śledził tych wielkich wyścigów kolarskich, słyszał nazwiska takie jak Nairo Quintana czy Egan Bernal, ten pierwszy zwycięzca Giro d'Italia z 2014 roku i hiszpańskiej Vuelty dwa lata później. Co więcej, Pablo Escobar, on był zaangażowany w te wszystkie kolarskie sprawy w swoim państwie, miał nawet w rodzinie człowieka i to był właściwie jego starszy brat, Roberto, który był zapalonym kolarzem i nawet zdążył wygrać 37 wyścigów. No ale wiadomo, co w rodzinie, to nie zginie. No i trzeba było się zająć rodzinnym biznesem, także trzeba było wyrzucić te dwa kółka, ten rower rzucić w kąt i grać tutaj razem do jednej bramki z Pablo Escobarem.
1: Zająć się rodzinnymi sprawami.
0: Tak jest.
1: A teraz o Katarzynie niewiadomej Fini, która była szósta w wyścigu ze startu wspólnego podczas kolarskich Mistrzostw Europy w Słowenii. Mówimy o szóstym wyniku, czyli nic specjalnego, ale ważne jest to, że w tym wyścigu Polka niemal do końca była w grupce, która walczyła o srebrny albo brązowy medal. No i wydarzyła się niestety nie do końca fajna rzecz. Na ostatnim kilometrze po prostu wywróciła się na zakręcie. Jaki to był wyścig dla niewiadomej? O tym mówi selekcjoner reprezentacji Polski Sylwester Schmidt.
2: No widzieliśmy, że Kasia Nogi miała super. Demi jest w tym roku najlepszą zawodniczką. Tak, 16 zwycięstw i to jakie zwycięstwa. Nie musimy się oszukiwać. Tak, jest najlepszą zawodniczką na świecie w tym roku i żeby ją pokonać, no to po prostu ona musi mieć gorszy dzień, a nie, że któraś z dziewczyn musi być super. Raz się udało Kasi w tym roku na Mont Ventoux ją pokonać, to zdecydowanie była silniejsza. A przez cały sezon to jednak Demi pokazuje, że jest tą najlepszą zawodniczką. No i dzisiaj tak samo, tak jak Kasia mówiła, że już kurczę cisnęła, no naprawdę mega, mega waty, a ona w pewnym momencie dokręciła i mówi, no nie idzie za nią, i tak w tym momencie, w tym sztywnym pojechać, bo ma to dokręcenie i Kasia czuła się super, była zadowolona z tego, jak kręciła, no i nieszczęśliwy upadek przed finiszem, więc tak samo, taki sport, o, no nie.
1: A pechowy to był dzień również dla innej polskiej kolarki, Dominiki Włodarczyk. Ona wywróciła się jeszcze wcześniej, wyścigu niestety nie ukończyła i teraz selekcjoner Schmidt raportuje o stanie zdrowia naszych zawodniczek.
2: Kasia troszkę pozdzierana, ale jest okej. Okay. A Dominika przede wszystkim jest chora, przeziębiona i tak czy inaczej by się wycofała za chwilę. W ogóle się zastanawia, czy wystartować, ja mówię, niech wystartuje, zobaczy jak będzie, później podczas wyścigu powiedziała mi, że nie wie w ogóle, czy rundę zacznie. Tak czy inaczej by się wycofała. Kaszle, gdzieś tam katar, ciężko jej się oddycha i zobaczymy, jak to tam będzie, czy się coś polepszy do czasówki.
1: Dziś wyścig elity mężczyzn i juniorek, we wtorek sztafety mieszane, a w środę na zakończenie Mistrzostw Europy czasówki.
0: Szóste miejsce Kasi Niewiadomej. Właściwie ona mogłaby się położyć i już tylko pachnieć, bo zrobiła rzecz wielką, wygrała żeński Tour de France, jest wicemistrzynią świata w wyścigu ze startu wspólnego, więc Kasiu, ty już nic nie musisz tak naprawdę.
1: Ale wiele możesz,
0: jeszcze całe życie przed tobą.
1: Jechała po srebro albo po brąz, no ale niestety.
0: Słyszymy się po godzinie 16 i trochę sobie pochodzimy.

0: Trójka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22, tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: zostały tylko wspomnienia i muzyka. Last day of the summer.
1: Pogoda.
2: Nie no, bez przesady. Mamy jeszcze trochę takie ostatnie podrygi lata na południu i na południowym wschodzie Polski. Tam przebijamy właściwie cały czas barierę 20 stopni Celsjusza, a im dalej na północ, tym chłodniej na wybrzeżu. 14-15 kresek pokazują termometry. Jest trochę słońca dziś w Warszawie, przede wszystkim w województwie podkarpackim. Tam najmniej chmur, reszta Polski. No tych obłoków już znacznie więcej unosi się nad naszymi głowami. Jakieś burze może, Michał? Jakieś deszcze niespokojne?
0: W ogóle, ale tak się skupiłem na tej poetyce wokół piosenki, która poprzedziła naszą prognozę pogody, że nie powiedzieliśmy, że jest godzina 16, to teraz to nadróbmy.
2: Czasu nie liczę.
0: I właśnie o tej 16 ja bym ci powiedział o pogodzie w centrum kraju, a w Warszawie, co będzie się działo do wieczora. Teraz mamy 19 stopni, o 17 18, o 18.

0: 17.16, a około 20.00 mniej więcej 14, więc temperatura w bardzo kulturalny sposób sobie schodzi. Nie ma takiego momentu, że pięknie, pięknie, pięknie i hop, nagle zima, no bo teraz te wieczory, umówmy się, w ostatnich dniach o tym właśnie są.
1: Ja się z tobą na nic nie umawiałem.
0: I nagle jest bardzo brrr.
1: Za godzinę znowu wiadomości pogodowe i znowu będzie pewnie trochę poezji. No bo Michał Piwowarek cały czas w studiu.
0: Jak teraz idziecie na miasto, to weźcie koniecznie bluzę i kurteczkę.
1: I tomik poezji.
2: Autopromocja.
3: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
2: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształtuje Mike Sam po Gotie.
11: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

0: Ten pan w tym miesiącu będzie obchodzić 55. urodziny. Snoop Dogg na Antenie Czwórki, a my obchodzimy Światowy Dzień Chodzenia.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: No dobrze, to teraz Michale, przyznaj się, ile kroków dziennie robisz?
2: Bardzo różnie, ale jeśli mam być zupełnie szczery, to nie dochodzę do tych 10 tysięcy, które są wymieniane jako taka pożądana liczba, ale myślę, że u mnie ważniejsze jest to, że jednak dobijam dużo kalorii, a raczej tracę te kalorie z treningu. Samochodzenie nie. To sobie zostawiam na emeryturę, która w moim przypadku, ja tak sobie fantazjuję, że chciałbym iść na emeryturę mając 45 lat, czyli już niedługo.
0: No tak, no w świecie sportu emerytura, wczesny wiek, to się właściwie wszystko zgadza. W świecie tańca, o czym doskonale wiesz, no to jeszcze wcześniej na emeryturę się pewnie przechodzi.
2: Wiele lat temu w porządku polskim prawnym było tak, że zawodowi tancerze, ci, którzy skończyli szkoły baletowe, ogólnokształcące szkoły baletowe, potem występowali w teatrach, mogli przejść formalnie na emeryturę mając 40 lat. To zostało zmienione. Nie wiem do końca, o czym myślał ustawodawca, czy o tym, że kobieta do 60 roku życia, mężczyzna do 65 miał tańczyć na scenie. Nie wiem do końca, ale takiej formalnej emerytury dla tancerzy wcześniejszej niestety nie ma. Ale wracamy do tego World Walking Day, czyli
0: odnosimy się
2: Światowego
0: i chodzimy.
2: Dnia chodzenia. Samo wydarzenie, nie wiem czy czytałeś, jest w ogóle bardzo sympatycznie przemyślane. Od 10 czasu lokalnego kolejne kraje świata symbolicznie przekazują sobie pałeczkę. To wszystko od pierwszego wschodu słońca na wschodzie i do ostatniego zachodu słońca na zachodzie.
0: Czyli taka sztafeta narodów.
2: Tak, 24 godziny ruchu. W zeszłym roku ponad 1600 tysięcy osób z ponad 80 krajów wzięło udział. No i tak, wydarzenie nazywa się World Walking Day, ale organizatorzy mówią otwartym tekstem. Możecie chodzić, zgodnie z nazwą wydarzenia, ale możecie też biegać, jeździć rowerem, pływać, tańczyć, po prostu się ruszać, a my przez najbliższą godzinę nie będziemy ortodoksyjni, zostaniemy zupełnie przy chodzeniu, ale to w takim naszym własnym stylu. Będziemy mówić o dyscyplinach, które z chodzenia się wywodzą, ale z chodzeniem mają wspólne tylko troszkę, ten taki core.
0: No właśnie, na przykład chodzone rugby. Słyszałeś, że coś takiego istnieje? Chodzona piłka nożna, czyli dla każdego coś miłego. I dlaczego warto się podnieść i zrobić choćby te kilka tysięcy? No 10 tysięcy kroków, oczywiście wiadomo, my te grafiki mocno zapchane, dużo się dzieje. Chociaż u mnie akurat to często wjeżdża, ja bardzo dużo chodzę. Natomiast dlaczego warto się podnieść z fotela? Bowiem badania naukowców z Uniwersytetu z Glasgow wskazały, że siedzenie, ciągłe takie siedzenie, trwające 30 minut lub dłużej bez przerwy, zwiększa ryzyko śmierci z powodu nowotworów. Także powoli to wdrażam w swoje życie. Właśnie, my tak jak tutaj siedzimy, ja po pół godziny chyba wstawałem w studiu, coś mi się wydaje. No widzisz, zapominam, ale postaram się o tym pamiętać. Jeśli ktoś z was ma problem, nie chodzi, albo na przykład...
2: Czekaj, jeszcze otworzę zegarek, zobaczę, no, tych kroków,
0: ile kroków
2: mi wyszło.
0: Dawaj.
2: Patrz, panie... 8990.
0: No to dzisiaj machniesz to. No to dzisiaj przebijesz pewnie. A jeśli ktoś z was na przykład siedzi dużo, albo na przykład wybrał się ostatnio po bułki do sklepu, no to dajcie nam znać, gdzie chodzicie. 226452100. A może jeździcie na rowerze, może sobie rekompensujecie w takim razie to dwoma kółkami. Możecie do nas dzwonić.
2: Za moment do was wracamy. Przed nami Rendezvous od Basement Jacks, a potem Nina Archives i Georgia Smith.

0: Get Me Down, taki tytuł nosi ten utwór, a my was dzisiaj Get You Up, bo wstajemy i zaczynamy chodzić, co jest bardzo dobre dla zdrowia.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Michał Piwowarek, który się nachodził dzisiaj prawie 9 tysięcy kroków. Ja nie mam takich aplikacji jak twoje smartwatche, ale
2: przecież
0: dziesiątka...
2: na tej swojej komórze tak? Też możesz sprawdzić.
0: Ale widzisz, jestem staroświecki.
2: Ja ci potem powiem, jak to zobaczyć.
0: Ludzie mówią, że jestem staroświecki. Kto tak mówi? Moi chłopi pańszczyźniani.
2: I skoro jesteśmy przy chłopach pańszczyźnianych, to drodzy słuchacze czwórki, otwieramy notesy i zapisujemy. Historia chodu sportowego zaczęła się między innymi od angielskich footmen. No właśnie, troszkę o tym chodzeniu od strony historycznej poopowiadamy wam i sprawdzimy, czy jednak to chodzenie mamy gdzieś tam zapisane w DNA. Na początku byli piesi służący, którzy albo bardzo szybko szli, albo wręcz biegli obok powozów swoich bogatych pracodawców. I w pewnym momencie arystokracja, znudzona tym, co robili zazwyczaj, stwierdzili, że postanowią się pozakładać, który służący jest szybszy. I tak właśnie ze zwykłego chodzenia powstały zawody dziejące się obok powozu. One właśnie z tego wyrosły. W XIX wieku pojawił się pedestrianizm. To były wyścigi piesze z publicznością, z zakładami, z rywalizacjami, które trwały nawet 6 dni. I tak w 1908 roku chód trafił na igrzyska olimpijskie. W jakimś sensie historia zatoczyła bardzo ładne koło, no bo oczywiście człowiek chodził od zawsze od celu do celu, po czym potem chodził coraz szybciej, tak jak przyspieszały czasy. A dziś mamy World Walking Day, który obchodzimy na antenie czwórki, ale chód to już nie tylko chód, bo pojawia się bardzo dużo dyscyplin, gdzie chodzenie jest podstawą, ale zawsze jest tam jakiś dodatek. To takie dyscypliny jak na przykład racking, czyli chodzenie z obciążeniem, chód sportowy, trekking, no i do tego wszystkiego jeszcze aplikacje, o których mówiliśmy, które zbierają te nasze sportowe wyniki. Technologia się zmienia, presja na wynik pozostaje. Ja mam dzisiaj presję, którą mi trochę właśnie Jędrzej Rosiewicz narzucił, żeby zbliżyć do tych 10 tysięcy.
0: Ale jaka to presja? 1000 kroczków, ciach, gdzieś tam, wiesz, na Wilanów i z powrotem i mamy to. Ale my to w ogóle jesteśmy jako Polacy dobrzy, bardzo dobrzy, jeśli chodzi o chodzenie. Robert Korzeniowski, najbardziej utytułowany polski chodziarz, no to jest człowiek skała po prostu, to jest człowiek stopa, 4 złote medale olimpijskie, 96 Atlanta na 50 kilometrów, potem 4 lata później w Sydney 2 złote krążki na 20 i na 50, no i Ateny znowu na 50 i to jest właściwie najbardziej utytułowany polski sportowiec, jeśli chodzi o liczbę zdobytych tytułów mistrza olimpijskiego. Ja już nawet nie będę wymieniał mistrzostw świata i mistrzostw Europy, bo jemu to ta półka pod ciężarem tych wszystkich medali, trofeów, to się ugina, albo już mu się to wszystko zawaliło. To też było bardzo ciekawe wydarzenie podczas igrzysk w Tokio w 2020 roku, a tak naprawdę w 2021 z powodu pandemii. Bo to była bardzo duża niespodzianka. Dawid Tomala, który jakiś miesiąc, 2 miesiące temu zakończył karierę, on wszystkich zaskoczył, sięgając po złoto właśnie na dystansie 50 kilometrów. Nikt w ogóle nie wymieniał Polaka wtedy w gronie faworytów. Sportowa niespodzianka absolutna, ale nie tylko wśród panów, bo także wśród pań mamy utytułowane zawodniczki. W ostatnich latach taką mocną naszą tutaj sportowczynią, mocną kartą w naszej sportowej Italii jest Katarzyna Zdziebło. To jest wielokrotna mistrzyni Polski, 2 srebrne medale mistrzostw świata i 2 srebrne medale mistrzostw Europy, 20 kilometrów i na dystansie maratonu. To ostatnio zrobiła, sięgnęła po srebro na

0: dystansie maratonu w sierpniu w Birmingham. No i co jest najważniejsze, to jest to w tym chodzie, żeby nie odrywać stopy, przynajmniej jedna stopa zawodnika musi mieć stale kontakt z podłożem. Jak ty w ogóle oceniasz? Tak okiem, no sorry, no lajka, no powiem to, no, ale jak oglądasz na przykład, bo mnie z początku, jak zobaczyłem ten sport pierwszy raz, trochę byłem zaskoczony, jak oni niby, no trochę raz, że śmiesznie to wygląda, ja mam a dwa, taką... że jak oni potrafią te stopy, wiesz, cały czas gdzieś tam dotyka jedna stopa, jak
1: ja zawsze się skupiam na pracy bioder i mam taką niepohamowaną fantazję, żeby właśnie takiemu chodzieżowi założyć takie, taką opaskę do tańca brzucha i żeby właśnie z tym szli, wtedy to musiało
0: taka
1: być.
0: Taka aborygańska spódniczka, tak, ale... jak na przykład Shakira, Waka Waka 2010 rok.
1: Właśnie o to chodzi, no ale to jest jakaś taka moja fantazja na ten temat. Niestety nie odpowiem ci na to pytanie, jak to jest sprawdzane, czy obie stopy rzeczywiście,
0: oni właśnie
1: jedna,
0: co?
1: Chociaż stopa cały czas dotyka podłoża.
0: No oczywiście są sędziowie, jeśli chodzi o to, ale teraz są pomysły takie, żeby wprowadzić trochę technologii i żeby rzeczywiście jakiś taki mały komputerek sprawdzał to, czy jedna stopa dotyka podłoża. Natomiast, no co, dobrze działa na zdrowie. Robert Korzeniowski w jednym z wywiadów też mówił, że po takim chodzeniu potem trudno jest wejść w te tryby, jeśli chodzi o bieganie. Trzeba się trochę biegania jednak nauczyć na nowo.
1: My dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Chodzenia w czwórce. Już za moment zrobimy sobie taki przegląd tego, w jaki sposób chodzić można.

0: Nadajemy na sportowej fali.
1: A nadają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Chociaż słuchaj, czasem Cadillaciem też jest się fajnie przejechać. Taki na przykład Escalade, matko boska, co to jest za gigant. To jest to nasze europejskie terenówki. Przy Escalade'zie to są właśnie jaki segment? To są hatchbacki może, o, w tym
1: tak
2: kierunku.
1: Tak jeździłeś kiedyś Cadillaciem?
2: To jest rozmowa na inną rozmowę, mój drogi. Walking football, piłka nożna chodzona. Ja tak zauważyłem taką tendencję, że za moich czasów to się walczyło o boisko. Ja się kiedyś pobiłem nawet w szkole, bo wbili starsi i chcieli nas z tego boiska do piłki nożnej przepędzić. No i ja się zacząłem z nimi tam tłuc, a moi koledzy tylko stali i się patrzyli. Ja zawsze byłem pierwszy do bójki. Natomiast jeśli ktoś... Dzisiaj te boiska są puste. Dzisiaj już znacznie więcej osób przed ekranem, więc słuchajcie, no to spróbujcie może piłki nożnej chodzonej. Nie musicie biegać. To jest dyscyplina sportowa, która została zainicjowana w 2011 roku. No przez kogo? No przez Anglików oczywiście. W Chesterfield, w takiej miejscowości. W 2018 utworzono Międzynarodową Federację, a do Polski zawitała rok później, 2019. I tam obowiązuje jedna podstawowa zasada, czyli zakaz biegania podczas meczu. Także na przykład sport dla starszych panów albo sport dla uzależnionych od smartfona, którzy niby chcieliby się poruszać, ale słuchajcie, nie spocicie się za dużo, bo nie można biegać po prostu.
1: To ja w takim razie troszkę o innej odmianie chodzenia, takiej bardziej treningowej. Jeśli takie proste, zwykłe chodzenie wydaje się komuś za łatwe, to zachęcam do tego, żeby założyć ciężki plecak, a to nawet ma swoją nazwę i jest to racking. I właściwie ta
2: wszyscy
1: nazwa
2: uczniowie to uprawiają
1: pochodzi
2: od 1 września.
1: Z wojska. Żołnierz musi być w stanie przejść długi dystans z całym wyposażeniem na plecak. Plecak wojskowy po angielsku to rucksack i stąd właśnie racking.
2: Albo der Rucksack z niemieckiego.
1: Pomysł ten wyszedł oczywiście z wojska, no ale stał się teraz takim treningiem rekreacyjnym. Idziesz, masz dodatkowy ciężar, no i nagle zwykły spacer zaczyna angażować bardziej nogi, bardziej plecy, bardziej brzuch, barki, tętno rośnie, organizm pracuje mocniej. Jest w miejscowości Cleveland taka klinika, która nawet zachęca do tego, żeby uprawiać urban hiking, czyli taki bardziej miejską wersję tego rackingu. I tu od razu mi się nasuwa na myśl takie pytanie, można powiedzieć filozoficzne, że jak na przykład to jest ten dzień, że idę na zakupy i sobie nawalę do plecaka dużo zakupów, 6 butelek wody na przykład po pół.
2: Serek wiejski, białeczko.
1: No właśnie, to ja wtedy wracając do domu to już robię ten racking?
2: No pewnie tak, ale jeśli na przykład nie masz, masz niedzielę, sklepy są pozamykane, to na przykład można sobie wziąć
1: no Co włożyć do tego?
2: Można żonę włożyć do plecaka albo męża, w tym specjalistami są Finowie, bo tam mają Mistrzostwa Świata w noszeniu żon, które odbywają się od 1992. Eukon Kanto się nazywają. Oni tam w tej Finlandii niby introwertycy, ale mają szalone pomysły.
1: Bardzo szalone pomysły. My w takim razie o chodzeniu jeszcze do godziny 17. Zostańcie z czwórką. Będziemy w audycji sportowej promować literaturę.
3: Tak, przyszłam tu na nogach i to w ogóle przyszłam z Żoliborza, więc zajęło mi to dłuższą chwilę i wtedy jest trudno wycelować, żeby zdążyć na czas audycji, ale potwierdzisz, nie przyszłam nawet zdyszana.
4: Nie, w ogóle, po prostu masz w sobie anielski spokój.
3: To, i chodzenie to właśnie nam robi, to znaczy wycisza nas, pozwala oddychać, absorbować światło słoneczne i naturalne światło w ogóle, bo dzisiaj ze słońcem słabo i na przykład naprawdę dobrze robi nam i na głowę, i na wszystko inne.
4: Czyli nawet jak jest taka pogoda deszczowa jak dzisiaj, to i tak uważasz, że warto spacerować.
3: Nigdy nie ma złej pogody na chodzenie. Jest się tylko źle ubranym albo właśnie, źle to złe to buty.
4: Ty buty dzisiaj założyłaś bardzo wygodnie.
3: Tak, państwo nie mogą tego widzieć, ale mam buty na solidnej podeszwie, zasznurowane i tak, jestem gotowa do wędrówek.
4: Jestem też bardzo ciekawa, no bo książka dopiero ma teraz swoją premierę. Niedawno co miała swoją premierę, więc teraz spotkania autorskie i rozmowy dopiero przed tobą i na każde z nich będziesz musiała po prostu chodzić na piechotę na nogach.
3: Wyzwanie przyjęte, tak będzie. Rzeczywiście część tych spotkań też będzie się wiązała ze spacerami, bo wydaje mi się, że w ogóle bardzo dobrze się rozmawia w ruchu. No a jeśli jeszcze mamy mówić o chodzeniu, to tym bardziej, więc jedno przyszło, to tygodniowe spotkanie wiąże się z takim spacerem po nierzeczywistościach i pobocznościach warszawskich. Więc tak, można właśnie będzie spotkać na mieście, ale nie tylko w Warszawie.
4: Spacery tematyczne, to też jest taki temat.

0: temat, który się przewija ostatnio, prawda? My
1: to
0: lubimy
1: prawda.
0: Spacerować, ale lubimy mieć też jakiś kontekst podczas
1: właśnie,
0: tych
1: niekoniecznie
0: spacerów.
1: Cel, czyli miejsce, do którego chcemy dojść, ale powód, czy przyczynę. Więc ja na przykład w książce opisuję spacer po puszczy z Adamem Wajrakiem, który nauczył mnie chodzić poza ścieżkami. Okazało się, że to jest proste i też dla ludzi, chociaż to nieludzka architektura dookoła. Byłam też na spacerze śladami świetlików z Michałem Książkiem i to było coś wspaniałego, bo po prostu zapomniałam, że świetliki żyją wśród nas i wystarczy na chwilę zamknąć oczy, poczekać na ciemność, a one rozbłysną światłem.
0: Tylko ciężko się chodzi i czyta w tym samym czasie. To jest
1: prawda,
0: już trudna sztuka.
1: To
0: nie wiem, czy próbowałaś kiedyś,
1: skończyła się to źle. Jednak rozbity nos, ale można słuchać. Ja zresztą nagrałam audiobook tej książki, 12 godzin, 50 minut słuchania. To jest naprawdę dużo spacerów.
2: Słuchanie, czytanie, chodzenie. Ja praktykowałem, chodziłem z książką, zatopiony byłem w książce i raz walnąłem głową w słup, bo taka ciekawa była.
3: No to teraz już wszystko stało się jasne.

0: Barceloniarz, fan Pogoni Szczecin i dobrze gra w kosza. Hubert Dorosz i Zielona Noc na antenie czwórki.
1: Sport w czwórce.
2: Po godzinie 18 czwórkę przejmuje numer raz i wszystkie jego psiaki, audycja na cztery łapy. A ja teraz jeszcze na koniec naszej celebracji Międzynarodowego Dnia Chodzenia o dog trekkingu, czyli o marszach albo biegach terenowych razem z psami po wyznaczonej trasie. Zazwyczaj z elementem nawigacji i mamy polski puchar dog trekkingu i tam są cztery dystanse. Pierwszy rozczula mnie. Absolutnie, to jest dystans na długości między 5 a 7 kilometrów i ten dystans nazywa się Chihuahua.
3: Tak myślałem, no chciałem to powiedzieć.
2: Potem jest dystans mini, około 15 kilometrów, potem dystans mid, czyli średni na 25 kilometrów i dystans long na 40. Na trasie zawodnicy mają mapę, zaliczają punkty kontrolne. Jedna osoba może startować maksymalnie z dwoma psami. Pytanie, jak to się liczy w przypadku Chihuahua, czy ten dystans się wtedy mnoży.
0: Ale Chihuahua robi karierę naprawdę. Tutaj z Michałem jeszcze rozmawialiśmy przed audycją, bo wiem, Chihuahua została wcielona w szeregi wojska meksykańskiego. Założyli jej mały hełmik, ma gogle, ma kamerkę. No i co? I będzie teraz na polach bitwy się tam mierzyć jest w razie co?
2: Jest nieustraszona, ale
0: wygląda.
2: Za moment po godzinie 17 przyjdzie do nas osoba, której dystans Chihuahua w ogóle nie interesuje.
0: Oj nie, maratony, padel, wszystko, właściwie no wszystkie maksa. Sporty świata i jazda rowerem z Częstochowy do portugalskiego Porto. Będzie opowiadał nam Krzysiek Woźniak o tym, kiedy on na to wszystko znajduje czas. On się w ogóle teraz chyba urywa jeszcze z zajęć, bo on studiuje weekendowo, więc pędzi do nas tutaj, pewnie tam jest gdzieś w drodze, więc mamy nadzieję, że będzie na czas i pogadamy z nim o tym wszystkim, jak się biega w okolicach Las Vegas i jak przemierza się Europę na dwóch kółkach. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz, słyszymy się po godzinie 17, a teraz na naszej antenie Maya Jane Cole, Rai Rai i utwór Rise Up. Zostańcie z czwórką.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.
8: Życz sobie

0: Niedzielne popołudnie, wybiła 17, już jutro poniedziałek. Dużo telefonów, dużo maili, dużo powiadomień, dużo bycia online. A Tiga poszedł o krok dalej. On swój telefon po prostu wrzucił do morza i z tej historii powstało Wok.
1: Pogoda.
2: Coś niesamowitego, jeśli chodzi o zapowiadanie robienia wstecznych.
0: Też bym tak zrobił. Naprawdę siedzi we mnie taka myśl.
2: Żeby wyrzucić telefon, smartfon.
0: Nie, no najpierw to tak zrobię tylko na poziomie performatywnym. Ten telefon wolałbym oddać tobie.
2: A, no właśnie, to bardzo miło z twojej strony.
0: Ale szybka mi pękła. Przyjmiesz taki?
2: No ja miałem taki spękniętą. Ja właściwie, wiesz co, ja nie przywiązuję tutaj żadnych, nie przywiązuję się do materii.
0: Na szczęście ja bardzo o ciebie dbam i zadbałem o to, żebyś z tym telefonem z rozbitą
2: szybką
0: nie
2: chodził. Michał jest bardzo troskliwy. Dzisiaj nawet podzielił się ze mną rogalikiem z marcepanem.
0: Pyszny był, prawda?
2: Przepyszny. Także jeśli ktoś chciałby rogalika, to proszę dzwonić do Michała 226452100. A jeśli ktoś by się chciał dowiedzieć, co tam w pogodzie polskiej, no to dzieją się bardzo dobre rzeczy, bowiem na południu jest naprawdę przyjemnie. W Tarnowie odnotowano najwyższą temperaturę na godzinę 16, to były 22 stopnie. Najchłodniej w Lęborku, 15 kresek pokazują termometry. I moi drodzy mieszkańcy województwa podkarpackiego czy małopolskiego, proszę wychodzić na zewnątrz, proszę wychodzić na pole przede wszystkim, bo taka niewykorzystana pogoda to jest grzech. Nawet w języku islandzkim podobno istnieje takie słowo jak sulviskubit, czyli poczucie winy wynikające z niewykorzystania pięknej, słonecznej pogody na zewnątrz. Na polu, przepraszam.
0: No oni tej pięknej pogody za dużo nie uświadczają. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak będzie wyglądał w centrum Polski ten pierwszy pełny tydzień października, to informuję, że jutro około 18 stopni, wtorek 19, środa 21 i tyle samo w czwartek. I to jest taki moment, że człowiek, myślę, że zaczyna sobie układać tak w głowie,

0: październik wcale nie jest taki najgorszy.
1: Musi być taki zły, ale jeszcze...
0: I wtedy przychodzi piątek, 15 stopni i deszcz.
1: Piątek, piąteczek, piątunio.
2: Autopromocja.
3: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Matías Aguayo, Sentimentos Encontrados na antenie czwórki. Natomiast z dobrych wieści, dla mnie dobrych wieści, Nowak Djokovic pokonał Aleksandra Zvereva w dwóch setach 4-6, 6-4, 6-4 i zagrał finał z Daniłem Miedwiediewem.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: Finał turnieju China Open w Pekinie oczywiście.
2: Ten utwór, który tak przepięknie zapowiedziałeś, miał bardzo dobre tempo, takie bym powiedział tempo w galopie. No i właśnie w tym tempie sportowym pozostajemy razem z naszym gościem, bo w studiu czwórki pojawił się już Krzysztof Woźniak. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
2: Zazwyczaj wiem, jak przedstawić gościa od razu, no ale w twoim przypadku, gdybym powiedział rowerzysta, za mało. Gdybym powiedział biegacz, wciąż za mało. Gdybym powiedział gracz padla, no już troszkę bliżej.
0: Gdybym powiedział student, no to jeszcze za mało, ale słuchajcie...
2: Dajmy mu takie proste Krzysiek pytanie, najłatwiejsze.
0: Krzysiek urwał się z
2: zajęć.
0: Oderwany
2: od filozofii.
0: SGH, Krzysiek studiuje, urwał się
2: kim
0: z
2: zajęć,
0: żeby przyjechać do czwórki.
3: No, ustalmy, że tak było. Żeby to żaden prowadzący nie słuchał, więc...
0: Z czego się urwałeś w takim razie, bo może wykładowca słucha czwórki?
3: Nie, no, nie będę zdradzał takich tajemnic.
0: Ale dobra, studiujesz e-biznes,
2: ale
0: tak?
2: Nie róbmy mu problemów, po prostu chłop ma okienko teraz na studiu.
0: Ma okienko,
2: studiuje. Się nie urwał.
0: Krzysiek studiuje e-biznes, człowiek renesansu. Tak, będzie do odsłuchania na czwórka online. Chłopie, jak ty w ogóle to wszystko łączysz? Padel, bieganie, przejazd rowerem z Częstochowy do Porto, ultramaraton w okolicach Las Vegas, a teraz jeszcze studiowanie weekendowe. Da się to pogodzić?
2: Oczywiście, masz 23 lata.
3: Kurde, oczywiście, że tak. No i to jest część rzeczy, które robię. To też tak wszystkiego wam jeszcze nie powiedziałem, ale nie, no, lubię. Mam intensywny tryb życia, więc fajnie. No dla przykładu jutro na konferencję jadę do Poznania. Sprzedażową.
0: Sprzedażową, no proszę, czyli no. I sprzedaje, teraz będzie nam sprzedawał różnego rodzaju ciekawe sportowe historie. Z jaką dyscypliną sportu masz najciekawsze właśnie historie? Czy jest to raczej bieganie, czy jazda na rowerze?
3: No, najciekawsze historie wspomnienia mam z rowerem, ale aktualnie to najwięcej to biegam, że to najwięcej frajdy mi sprawia, a raz do roku na jakąś dłuższą wyprawę rowerową się wybiorę.
2: A jak się rower w takim razie zaczął? Czy to już od małego? Ktoś w tobie tę pasję rowerową zaszczepił? Jak to wyglądało?
3: Mój tata jest fanatykiem roweru, że zawsze od dzieciaka miałem zawsze rower, więc jak dorastałem, to tata zawsze kupował nowy rower.
2: Czyli na pewno nie jeździłeś na czterech kółkach na początku z tymi bocznymi z tyłu.
3: dziadek uczył na bocznych kółkach, a tak jednak. To... Tata no, jest kolarzem, więc dużo jeździ na rowerze. Na takie wyprawy się nie wybiera. To już mój wymysł.
2: A pamiętasz taki moment, w którym zaświeciła ci się taka lampka pod tytułem okej, no lubię rower, lubię na nim jeździć, no to zmieniam myślenie i idę w kierunku ekstremalnie długiej wyprawy rowerowej.
3: No to zaczęło się u mnie powoli, że mój kolega Dawid zrobił trasę z Częstochowy do Nadmorza, do Gdańska. Mhm. Mówię, kurde, zarąbisty pomysł, też bym chciał tak zrobić. To jest jakieś 580 kilometrów, więc... Pojechałem, no wtedy samemu pierwsza taka wyprawa, no i tam złapałem takiego bakcyla, że podobała mi się po prostu jazda takiego samemu, zwiedzania po prostu natury na rowerze. No i potem kolejna wyprawa była do Chorwacji, 1000 kilometrów, no i szukałem czegoś, co może być więcej w Europie. No to przez całą Europę z Polski do Portugalii pojechałem.
0: Na koniec Europy Porto 5000, tak? Tak się nazywał ten twój projekt rowerowy.
3: Dokładnie.
0: Ta inicjatywa. Co ty żeś widział w trakcie tej drogi, w trakcie tego szlaku? No bo to wiodło przez malownicze krainy. My tutaj sobie rozmawialiśmy też o Szwajcarii, o Curychu, rozmawialiśmy o Bernie, które zrobiły na tobie bardzo duże wrażenie, szwajcarskie miasta. Co najpiękniejszego żeś spotkał? Jeśli chodzi zarówno o te obiekty materialne, jak i być może te zwierzęta.

No to powiem tak, z najciekawszych miejsc natury, no to Alpy. No Alpy na część francuska, no coś no dla mnie no nie do opisania. No nie jestem w stanie nawet opisać, jakie to jest cudowne uczucie. Jeszcze gdy masz świadomość, że wjeżdżasz na 2800 metrów przewyższenia. To jest wyżej niż Rysy i ty wjeżdżasz tam na rowerze i masz całą tą panoramę tych Alp. To jest

0: Polsce, no to niziny same, prawda? Na Chorwację jak się jedzie, no właściwie tam jakieś góry po drodze są, no ale takie Alpy...
1: Nie, to dosłownie z górami to doświadczenie jakiegoś dużego nie miałem. Po prostu, no tu było najniższe przełożenie, no i na tą najwyższą górę no to 4 godziny non-stop pedałowania pod górę się jechało, więc 7-6 km na godzinę. No i po prostu kręcisz. Trochę się nudzi, ale jedziesz.
0: Jedziesz i oglądasz to, co dookoła. Krzysiek Woźniak jest naszym gościem. Człowiek, który dojechał rowerem z Częstochowy do Porto, który biegał ultramaraton w okolicach Las Vegas. No to co, za chwilę się chyba przeniesiemy na pustynię amerykańską i będzie opowiadał, jak po tych piaskach tam przemierzał te stepy Stanów Zjednoczonych. Zostańcie z Czwórką.

0: Ania Szlagowska i utwór Oslo, a my ze stolicy Norwegii przenosimy się do miasta grzechu Las Vegas.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Bo tam swego czasu kręcił się Krzysztof Woźniak, który teraz jest w studiu czwórki. Nie tyle, że kręcił się, co ukończył ultramaraton na pustyni niedaleko Las Vegas. Jak wyglądało to przemierzanie tych piachów w okolicy Las Vegas, będzie nam opowiadał.
2: Jak nazywa się w ogóle ten bieg? Od tego zacznijmy, bo nazwa jest dość sugestywna.
3: Tak, Run with the Devil.
2: Czyli biegałeś z samym diabłem. Ja myślę sobie o tym, że jest naprawdę wiele miejsc, gdzie można walnąć taki ultramaraton, trzasnąć te 15 kilometrów. To co to w ogóle jest za idea, żeby biegać w miejscu, w którym no, przyroda po prostu chce cię ugotować, no bo tam tak jest.
3: Tak szczerze mówiąc, to jakby plan z tym biegiem wyszedł spontanicznie, bo mieliśmy zaplanowany wyjazd do Stanów i stwierdziłem, dobra, znajdę sobie jakiś bieg, jakiś maraton albo coś w tym stylu. No i pierwsze, co mi się wyświetliło, ultramaraton przy
0: dobra,
3: Las Vegas.
0: Dobra,
3: zgadzają się terminy. Potem sobie uświadomiłem, jaki to jest faktycznie bieg, że to jest na pustyni, w górach, gdzie temperatury były po 37 stopni w pełnym słońcu.
0: I co sobie wtedy pomyślałeś na starcie?
3: Nie, no to...
0: Ale fajnie.
3: jak sobie uświadomiłem, mówię, ty,

0: O kurde, niezłe to będzie, a już na miejscu mówię, kurde, ale to będzie osiągnięcie, jak coś takiego zrobię. Co
1: ale
0: nie?
1: Serio chcesz mi powiedzieć, że ty spontanicznie zapisałeś się na 50-kilometrowy bieg na pustyni, który ukończyłeś w 5 godzin, 6 minut i 40 sekund i ostatecznie byłeś na 6. miejscu na mecie podczas całego biegu, zająłeś 6. miejsce ze spontanicznego biegu, bez żadnego przygotowania?
0: Nie no, biegam. Spontaniczna decyzja była, że się na ten bieg zapisuję, a tak to biegam.
1: Ale maratony. Jasne, no ale to są zupełnie inne warunki do biegania. No nie biegałeś w takich jeszcze wcześniej.
0: No to to jest spontaniczne. Ani w górach nie biegałem, bo
1: nie wierzę.
0: W tamtym czasie, no to jeszcze we Wrocławiu mieszkałem, no to płasko, no tak jak w Warszawie. Więc podbiegu nie miałem, temperatury w Polsce takich nie mamy, więc pod tym względem tak się nie przygotowywałem. Po prostu biegałem długo, ale takich warunków no to pierwszy raz miałem.
2: No dobra, Krzysiek, Las Vegas, miasto grzechu, czy miasto grzechu cię porwało?
0: Nie, no ja nie te klimaty, ja to mówię. Bardziej na sportowo, więc fajnie było pozwiedzać, wejść do kasyna, zobaczyć, ale nie porwało.
2: Dobrze, mamy jeżdżenie na rowerze, mamy bieganie, ty jesteś człowiekiem jeszcze padlar. Krzysiek, który zdradzał mi tutaj, że niedawno wprowadził się do Warszawy, czyli ja widzę, że ty idziesz w dobrym kierunku, wiesz, warszawska elita, granie w padelka i tak dalej, teraz Krzysiek to robi, chyba że ty robiłeś to jeszcze wcześniej.
0: Nie, no biegać to, no nawet bieg jakieś organizowałem tam w swoich okolicach. Ale nie, no tutaj jak wiecie, jakieś coffee rave, jakieś wyjście na padla, mi się kojarzy w Warszawie.
2: Ale właśnie powiedz o tym, bo na przykład Michał Piwowarek nie znosi padla, on gra w tenisa. Dlaczego nie tenis ziemny, tylko padel?
0: W tenisa ziemnego grałem 14 lat, całe życie grałem w tenisa, więc...
2: I zostawiłeś go, jak mogłeś?
0: Coś nowego, co nie? To jest jakby, dla mnie jest teraz padel, odkryłem, że to jest coś nowego, mniej się biega, można fajniejsze akcje robić, więc jakby cały czas mam respekt do tenisa ziemnego, no bo całe życie grałem. No ale teraz mówię, odkrywam na nowo, więc...
1: W trakcie naszej playlisty udzielę ci solidnej reprymendy za takie myślenie i nakażę ci wrócić do tradycyjnego tenisa.
2: A ja stanę w twojej obronie.
1: Jeszcze chciał na sekundkę wrócić do tego ekstremalnego biegu, który ukończyłeś i o takich technikaliach trochę posłuchać. Jak taki właśnie bieg pustynny jest zorganizowany? Jak wygląda kwestia nawodnienia? No bo to już nie są sprawy wyboru, tylko po prostu musisz pić. I czy to były takie 5 godzin, gdzie przepiłeś najwięcej wody w swoim życiu?
0: To zdecydowanie tak. Jakby też według regulaminu. Ja musiałem mieć 3 litry wody ze sobą do możliwości uzupełnienia lub na starcie, więc też były regulacje pod tym. Stacje były co jakieś 5 kilometrów z wodą, żeby był wielki baniak z lodem, gdzie można było sobie czy tam dorzucić pod czapkę, czy do plecaka właśnie z bukłakiem z wodą. Więc jeśli chodzi o organizację, to bieg był bardzo dobrze zorganizowany. O, trzeba było tu się sprawdzić.
2: A jeśli chodzi o okolice, czy to był taki absolutnie pustynny step, czy gdzieś tam na horyzoncie widać było panoramę Las Vegas?
0: Nie, pustynny step, totalnie pustynia i po prostu pierwsze 21 km było non-stop pod górę, potem mała pętelka i z powrotem, więc...
1: I ostatecznie największym wrogiem okazał się dystans, czyli te 5 dyszek, czy jednak temperatura i ta okolica, albo sam diabeł?
0: Na pewno góry jakby podbiegi dużo jakby dały we znaki, no i temperatura, czyli to, czego nie miałem w poprzednich biegach, że czy jak biegałem maratony, no to byłem w stanie jakby funkcjonować po biegu. Tutaj taka mi ściana złapała na 30 kilometrze, że też dla kontekstu, normalnie biegam taki, gdzie sobie idę pobiegać, to tempo 5.0, 5.30, a na 30 km zwolniłem do 6.37, że nie byłem w stanie szybciej biec, bo już mnie zaczęły skurcze łapać, jakby no odwodnienie, czy tam już temperatura, przegrzanie, że to już ostatnie 20 km to byle dobiec.
1: No i wszystko to, co Krzysztof powiedział, zrobił pod koniec czerwca, a w okolicy 20 lipca, czyli po kilkudziesięciu dniach, zaledwie 3 tygodnie później, stał już pod Jasną Górą z rowerem, no i z bardzo konkretnym planem. I o wykonaniu tego planu porozmawiamy już za moment.

0: Jamie XX, jak ten pan się za coś zabierze, to zrobi to na pewno dobrze. Na ficie jeszcze Erika Badu i utwór F.U.
1: Sport w czwórce.
0: A w studiu KW, czyli Krzysztof Woźniak, student e-biznesu na SGH, a w wolnych chwilach biega ultramaratony w Las Vegas.
2: Ty z Jędrzejem masz większy stosunek ziomalski, bo widzieliście się tuż przed wyprawą Porto 5000. W momencie, kiedy to jeszcze istniało jako po prostu plan na papierku, te 5000 kilometrów, te kilka krajów, około 2 miesięcy drogi. I o to ja chciałem zapytać, jak plan na papierku zderzył się z rzeczywistością, co wyszło, co nie wyszło.
3: No to generalnie... Teraz jak sobie patrzę z perspektywy czasu, no to bardzo pesymistycznie braliśmy pod uwagę trasę. Myśleliśmy, że będziemy robić około 100 km dziennie, że będziemy jechać 60 dni. Skończyło się w 50 dni i robiliśmy średnio 120-130 km, że zdarzały się dni, jak sobie liczyłem, że dni, gdzie zrobiliśmy powyżej 140 km, to było 11, a raz nam, powiem szczerze, odbiło i zrobiliśmy 204 km w ciągu jednego dnia.
2: To jest jakby dużo.
3: Z bagażem, co waży 100 kg ze mną, to trochę jest, trochę jest.
0: A co to w ogóle jest, co cię pchało na tej trasie do przodu? No bo tak jak mówisz, wykonaliście ten plan lepiej niż zakładaliście. Czy w trakcie takiej trasy ty nastawiasz swoją głowę na coś konkretnego? Myślisz o czymś, żeby się zmotywować? Może słuchawki masz na uszach albo jeszcze coś innego? Czy to jest po prostu ten cel, do którego ty zmierzasz? To jest najbardziej motywujące.
3: Zdecydowanie cel. Jakby wizja, jakby tej wizualizacji, że dojechałem do portu albo zrobiłem... coś tak niewyobrażalnie jakby no wielkiego, jakby no ja jestem mega dumny z tego, co osiągnąłem, co zrobiłem. No i do tego jeszcze zobowiązania ze współpracami, jakie miałem, czy ze sponsorów na wyprawę, to też lekko pchało, że no zobowiązałem się, że robię projekt, więc chciałem dowieść i spełnić oczekiwania.
0: A czy na trasie spotkałeś się z czymś takim jak zachodnia gościnność? Wiadomo, polska gościnność zawsze w cenie, natomiast czy były takie sytuacje, że zgłodniałeś albo gdzieś byłeś na jakimś pustym

0: Mieszkowiu przyszli jacyś ludzie z pomocą w którymś z tych krajów zachodu Europy?
1: Powiem tak, to jest chyba najlepsza refleksja, jaką mam z całej jakby wyprawy. Jacy ludzie są gościnni, kochani i wspierający na tej podróży. To jakby mógłbym o tym opowiadać naprawdę godzinami, jakie cudowne osoby poznałem na tej wyprawie, naprawdę.
0: No to chociaż jeden przykład poprosimy.
1: To przykład taki, co najbardziej się odbił na mnie, to możesz sobie wyobrazić, że podjeżdżam do losowej bramy. Nie mieliśmy żadnego noclegu, mieliśmy spać na dziko, ale ja jestem ekstrawertykiem, zagadam, dopytam. Byliśmy w Hiszpanii wtedy, więc był sobie po prostu ziomek przy bramie, coś tam sobie malował. Ja do niego zagadałem i się pytam, dobra, czy jest tu jakieś pole namiotowe, czy można tu spać na dziko? Powiedział, no raczej średnio. No i tak od słowa do słowa sobie gadamy i się pytam, no trochę mi głupio spytać, ale czy mogę się u ciebie rozłożyć na ogródku z namiotem? Powiedział, no generalnie to nie ma problemu, co nie? Żony jakoś przekabacę i nie ma problemu, więc po pierwsze to, że nam, wiesz, u obcej osoby mogłem rozłożyć namiot i spać, pozwolili nam się w ogóle jeszcze umyć u siebie w domu, dali nam figi, mogliśmy sobie zerwać z drzewka. I skończyło się na tym, że jeszcze żona nam zrobiła omleta na kolację, pogadaliśmy sobie, a rano właśnie ten właściciel nam pojechał, kupił bagietkę, zjedliśmy wspólne śniadanie i to mówimy o osobie, która nie znała mnie jakieś kilkanaście minut temu, wcześniej nas przyjmowała. Podjechałem jako losowo osoba z ulicy, co nie?
0: To jeszcze Andaluzja czy Katalonia, czy inny region, bo ja chcę tam pojechać.
1: O kurde, to Katalonia.
0: Katalonia, okej. Okay.
2: I w tym całym romantyzmie, o którym mówimy i dotyczącym pięknych obrazów i cudownych ludzi, były jakieś trudniejsze momenty? Czy to był wyjazd po prostu z góry skazany na sukces, że wszystko będzie szło
0: jesteś
2: idealnie?
0: Na przykład w Zurychu i mówisz, dobra, nie, zawracamy.
1: No, nieskromnie mówiąc, no, ja takich większych problemów, jeśli chodzi o nastawienie, nie miałem. Sprzętowo nam się rozwalił bagażnik albo zusemkowało koło, że Piotrek musiał jechać tam 80 km do Gijon, żeby koło naprawili, bo nie dało się tego własnoręcznie naprawić, a bagażnik nam się zepsuł już w Saragosie, więc mieliśmy dostęp do sklepu rowerowego, ale to dosłownie trzeba było cały bagażnik z tyłu wymienić.
2: Czyli żadnego czasu na odpoczynek po też specjalnie nie potrzebowaliście?
1: Ogólnie jeśli chodziło o odpoczynek na trasie, to mieliśmy co jakieś 5 dni w dużym mieście się zatrzymywaliśmy na cały dzień odpoczynku. Znaczy odpoczynku, to dużo powiedziane, bo to była, ja to nazywam aktywną regeneracją, bo robiliśmy po 25 tysięcy kroków i zwiedzaliśmy miasto. Że zwiedziliśmy Wiedeń, Barcelonę, Monako, co tam jeszcze było, Barcelonę mówiłem, oczywiście Porto, San Sebastian, że tam się zatrzymaliśmy po prostu na pełny dzień odpoczynku zwiedzania.
2: Na jakie zajęcia lecisz teraz?
1: Chyba coś związanego z marketingiem, musiałbym sprawdzić.
0: Wykładowca już pewnie przebiera nogami, jak słucha naszej audycji. Krzysiek Woźniak, czyli człowiek od sportów wszelakich, bieganie, padel, rower. Po prostu wybierzcie sobie coś z tego. Dzięki, Krzyśku, że wpadłeś do nas w tej przerwie i życzymy udanego wykładu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się.
1: Cześć, cześć. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth on the vinny, sitting cans for the liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer. And

0: Zażarta rozmowa. Krzysztof Woźniak wyszedł, ale my cały czas o kolarstwie i o sporcie i o bieganiu, a przed chwilą na naszej antenie numer raz, który za chwil kilka przejmie antenę czwórki.
1: Nadajemy na sportowej fali.
2: Mamy Krzysztofa Woźniaka w Polsce. To jest nasz polski sportowiec ekstremalny, można powiedzieć, ale jest też Brytyjczyk, Ross Edgley. To jest topowy sportowiec ekstremalny i mam wrażenie, że to jest taki człowiek, który no po prostu dyscyplinami sportowymi sobie w bardzo taki sprawny sposób żongluje. On w 2018 roku został pierwszym człowiekiem, który opłynął w pław całą kontynentalną Wielką Brytanię. Zrobił to w 157 dni, pokonał wtedy 2280 km, czyli średnio około 12 godzin pływania dziennie. To jest coś niesamowitego. Jeśli wpiszecie sobie to nazwisko w internet, Ross Edgley, to z pewnością znajdziecie informacje o jego jeszcze jednym rekordzie. Ten człowiek przebiegł maraton i w tym nie byłoby nic ekstremalnego, gdyby nie to, że w tym czasie ciągnął za sobą samochód, który waży prawie 1,5 tony.
0: Ja w ogóle jestem w szoku, do czego zdolni są ludzie. No i dzięki temu ludzkość nie wyginie chyba, bo my tak sobie myślimy tutaj w kontekście sztucznej inteligencji, AI, że wszystko nam zabiorą, zabiorą nam pracę. Przecież odbywają się już różnego rodzaju, to przede wszystkim w Chinach, mistrzostwa robotów, biegi. Przecież tam ktoś pobił, jeden z robotów pobił rekord Bolta na 100 metrów, ale my jednak trzymamy się tego ludzkiego czynnika, a ludzki czynnik pojawia się przede wszystkim w Pekinie, China Open. Jeśli chodzi o panów, ja już tutaj wspomniałem chwil kilka temu, że Nowak Dziokowicz dostał się do półfinału, wygrał z Aleksandrem Zverevem 4-6, 6-4, 6-4 i zagra już jutro o półfinał z Danilem Miedwiediewem, a w drugim półfinale Hubert Hurkacz zmierzy się z Australijczykiem Aleksandrem Deminorem, który z kolei był lepszy w ćwierćfinale od Andrzeja Rublowa. Ja się też zastanawiałem nawet dzisiaj i wczoraj, z czego to się bierze, że jeśli chodzi o kobiecy tenis, to Słowianki są takie mocne. Przecież Białoruś, Polska, Ukraina, Kostiuk, Świątek, Chwalińska, Sabalenka, no Rybakina jednak też z Kazachstanu, więc jest to jakiś ten nośnik kulturowy, bo to kiedyś jedna wielka rodzina pod flagą ZSRR, no ale jeśli chodzi o tenis kobiecy, no to on zawodniczkami z Europy Wschodniej mocno, bardzo mocno stoi.
2: Tę zagadkę jakiś czas temu wyjaśnił internet, kiedy hulały rolki o wywieszonych dywanach na trzepakach i o tym, jak trzepało się dywan. Myślę, że właśnie w tych wschodnich domach wszędzie były te dywany jako element wystroju. No to oczywiście sytuacja komediowa, ale nie wiem, jakie jest rozwiązanie tej zagwozdki Jędrzeja. W każdym razie powolutku zbliżamy się do godziny 18 i właśnie w tym czasie antenę przejmuje numer raz i jego

0: siaki właśnie z nim was zostawiamy na cztery łapy, a my nazywamy się...
1: Jędrzej Rosiewicz, wszystkiego najlepszego z okazji Światowego Dnia Zwierząt.
0: I Michał Piwowarek, ja życzę wam doskonałej końcówki niedzieli i pięknego kolejnego tygodnia. Kasia Dubrawska nas realizowała, dzięki
1: Kasi. Pa, pa.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22. Tylko w Czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: O reklamie.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Jeszcze ciepło i przyjemnie, ale już czuć nadchodzący wieczorny i nocny chłód. Na razie na termometrach 16 stopni Celsjusza. No i niebo jest częściowo zachmurzone. Gdzieniegdzie może jeszcze słońce prześwitywać. No ale niestety, jako że już przechodzimy w czas jesienno-zimowy, to ten czas, no jak jest widno, szybciej się kończy, więc trzeba spacerować wcześniej. Chociaż nikt nie mówi, że nie można wieczorami, ale na pewno będzie chłodniej, bo temperatura dzisiaj spadnie do 10 stopni. Do 9 nawet stopni Celsjusza, no ale jutro zachmurzenie bardzo podobne, czyli umiarkowane, będzie trochę słoneczka, będzie 19 stopni, więc pewnie bardzo przyjemnie, natomiast ciśnienie dzisiaj to 1026 hektopaskali i obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Na zegarach 6 minut po godzinie 18. No i audycja na cztery łapy co niedzielę od godziny 18:20. No i oczywiście w każdej audycji zazwyczaj są goście. Są to goście różni, nawet jeżeli chodzi, czy chodzi o ludzi, czy chodzi o zwierzęta, bo wpadają do nas i artyści, i trenerzy, i behawioryści. No i wpadają tacy ludzie jak Daniel. Witam cię serdecznie.
2: Cześć.
1: Witam serdecznie. Z Apaczem dzisiaj przyszedłeś.
2: Tak jest. Dzisiaj padło na Apacza. Mhm. Szukamy domu dla niego, no i dla wszystkich naszych podopiecznych ze schroniska na Paluchu.
1: Jak... Wilki z Palucha to jest nazwa waszej ekipy, rozumiem, tak?
2: Tak, dokładnie. Tak, dokładnie, jako że schronisko no, jest podzielone, jeśli chodzi o wolontariuszy, na różne grupy, z uwagi na różne rasy psów i specyfikacje. Tak, tak nasza grupa zajmuje się psami w typie ras pierwotnych.
1: Okej. Okay. Czyli
2: którą reprezentuje też Apacz dzielnie swoim wyglądem, aparycją i w ogóle charakterem, świetnym charakterem.
1: No piękny pies, naprawdę piękny. Myślę, że jakby jeszcze go bardzo pokochać, no to to piękno jeszcze bardziej by w nim rozkwitło, no bo jednak pieski potrzebują tej miłości. Nawet to, że przyszedł tu z tobą, przypuszczam, do niego jest to... No,

0: Nie jest trochę stresujące jednak, bo zabieranie psa z miejsca, gdzie czuje się bezpiecznie, gdzie ma klatkę, coś nad głową, no to jest pewnie stresujące. Ale tak czy siak, no nie przychodzi tutaj bez kozery, ponieważ no przychodzi tu po to, żeby znaleźć domek.
1: Dokładnie.
0: Dlatego apelujemy do was, nasi drodzy słuchacze, jeżeli chcecie zobaczyć apacza, możecie włączyć wideo. Już wideo jest naprawione, bo sprawdziłem to, więc możecie zobaczyć sobie apacza, jak wygląda. Ile ma lat?
1: 5.
0: Około pięciu lat. No właśnie, no bo tutaj ta określenie wieku nie jest nigdy takie w 100% pewne.
1: Dokładnie.
0: Czyli około piątki. Jak się u was znalazł? Czy to ktoś go przywiózł?
1: Został przywieziony przez Patroleko.
0: Przez Patroleko. I
1: tyle wiemy na jego temat, na ten moment.
0: A gdzie był znaleziony? Wiadomo? W okolicach gdzieś tutaj, Warszawy, czy...
1: Wiesz co, szczerze mówiąc, to ciężko jest mi też powiedzieć. Na stronie jest napisane miejsce, aczkolwiek miejsce znalezienia psa wcale nie odzwierciedla tego, skąd ten pies uciekł, bo mógł powędrować z drugiego końca Polski, jak zdarzyło się nam już w grupie, że mieliśmy psa, który dotarł do nas, uwaga, z okolic Elbląga. Stamtąd się znalazł właściciel psa.
0: Czyli szczęśliwe zakończenie było.
1: Tak, to było szczęśliwe zakończenie. Aczkolwiek cała ta historia była dość mocno intrygująca, jeśli chodzi o sposób, w jaki pies dostał się w ogóle z Mazur do Warszawy.
0: To prawda. Nieźle w ogóle. Ciekawe, dlaczego ten kierunek obrał, dlaczego tam pobiegł.
1: Dokładnie.
0: Bo psy też chyba mają coś takiego w sobie. Myślę, że do pewnego momentu, nie wiem, czy my o tym rozmawialiśmy, że do jakiejś tam odległości pies jest w stanie wrócić do domu po węchu, bądź też po rozpoznaniu. Ale rozumiem, że to się gdzieś też zatraca pewnie, jak on biegnie w takim szale czasami.
1: To zależy wszystko od sytuacji, w jakiej się pies znajdzie, tak? Jeśli to jest sytuacja podbramkowa, jakiegoś stresu, nie wiem, ataku innego zwierzęcia, bądź jakiegoś wypadku, no to często, gęsto jednak ten instynkt samozachowawczy powrotu do domu może być no nieco zaburzony.
0: No właśnie, to jest też zawsze ta niepewność, dlatego jeżeli bierzemy takiego pieska ze schroniska, wy na pewno też o tym mówicie, chodzimy na smyczy. Na pewno do momentu, kiedy nie poczujemy tego, że ten pies może bez tej smyczy ewentualnie się poruszać.
1: Jest to część przygotowania podczas procesu adopcyjnego, żeby przygotować ludzi na to, że jednak ten spacer na smyczy może trwać krócej, dłużej, może trwać całe życie.
0: Tak jest.
1: Biorąc pod uwagę łowny charakter naszych psiaków, no to jest to szczególny temat, który poruszamy podczas samego procesu, żeby jednak to, że pies do nas przybiegnie parę razy, to wcale nie znaczy, że mamy nad nim 100% kontrolę i mamy 100% kontrolę nad instynktem łownym.
0: Nad bodźcami przeróżnymi.
1: Nad bodźcami, dokładnie, czy to samochody, czy to małe zwierzęta, które mogą przebiegać wiewiórki, myszy polne, cokolwiek.
0: A czy uczycie ludzi na przykład chodzić z psem na smyczy? Bo myślę, że to jest taki problem, o którym się ostatnio nie mówi, ja nawet o tym zapomniałem. No bo szczekanie, agresja, ale chodzenie z psem na smyczy. Często te psy są trudne i tak naprawdę przez cały spacer ciągnie nas, że on sam się męczy, my też się męczymy. Czy jest jakiś patent na to, wy jako ludzie, którzy przebywacie z tymi psami, może macie wypracowane, czy nie da się tego wypracować? Czy każdy pies jest inny i zareaguje na coś innego, co pomoże go bardziej ustabilizować?
1: Wiesz co, są metody, które są powszechnie używane, typu jakieś zatrzymywanie się w miejscu.
0: No bo ja nie chciałem mówić o kolczatce, czy o obroży w ogóle, która razi prądem, w ogóle tego nie poruszam.
1: Kolczatka zakazana w 100%.
0: Zakazana jest w ogóle już.
1: Znaczy zakazana przez nas, tak w domyśle po prostu.
0: Dobrze,
1: jakby nie pochwalamy tego narzędzia. Jeśli chodzi o obrożę elektryczną, no jest ona używana w szczególnych przypadkach i wiemy o tym i no ja sam osobiście, bo mówię tak jakby ze swojej strony, w niektórych przypadkach mógłbym polemizować i może się nawet zgodzić, że wysyłanie bodźca na odległość może robić robotę w pewnym momencie. Aczkolwiek wszystkie tego typu narzędzia powinny być stosowane przez jakiegoś specjalistę, znawcę, trenera, behawiorystę,
0: kogoś, kto
1: się zna na tym. Raczej sami nie zabierajmy się za takie rzeczy, bo możemy więcej szkody narobić, wysyłając te właśnie bodźce w różnych dobrych i złych momentach. Możemy narobić więcej złego niż dobrego dla psa.
0: Tak jest. No bądźmy ostrożni i słuchajmy się też tych, którzy wiedzą więcej. Wrócimy za chwilę do rozmowy. Czas nas goni. Chris Cole, Straight Up. Posłuchajcie.

Na cztery łapy, ja nazywam się numer raz. To, co słyszeliście przed chwilą, Chris Coast, Ray Rapp z gościnnym udziałem Johna Connora i Elezaja, a produkcją zajął się nikt inny jak DJ Premier. Będzie dużo premiera dzisiaj, bo wyszukałem dużo kawałków, których nawet chyba nie słyszałem nigdy w życiu, więc zostańcie z nami do godziny 20, a przypominam, że dzisiaj w naszym studiu

0: Daniel Wilki z Palucha, no i wilk, jeden z wilków, no ale nie wilk, tylko husky, rasowy husky, czy jak taki trafia pies do was, jesteście w stanie od razu powiedzieć rasowy, nie rasowy?
1: No ciężko jest to określić, w sensie niektóre psy mają tatuaże, na przykład z pewnych hodowli,
0: no tak.
1: Zdarzyły nam się takie psiaki, więc wtedy mogliśmy powiedzieć, że to...

0: pomagają zwierzakom i tak naprawdę pracują w największym schronisku w Polsce. Czy zdarza wam się na przykład przeprowadzać jakieś własne takie prywatne śledztwa, bo coś wam się nie zgadza, albo na przykład jeżeli ktoś przychodzi do was i chce tego psa od was wziąć, wydaje wam się podejrzany. Z jednej strony nie macie się do czego przyczepić, ale obawiacie się, że coś może być... Daniel kiwa głową z uśmiechem, czyli zdarzają się takie sytuacje.
1: No zdarzają się, jakby to powiedzieć... No my odpowiadamy za kolejne lata życia tych psów, no więc staramy się jakby pod każdym możliwym kątem sprawdzić, kto tym psem jest zainteresowany. No wiadomo, że to nie jest jakaś inwigilacja, że nie wiem, śledzimy kogoś, czy sprawdzamy, czy zajmuje się rzeczywiście tym, czym się zajmuje. To jest dość ciężkie pytanie.
0: No skomplikowane tak naprawdę, bo wiesz, no często możemy też kogoś określić, bo wygląda tak, jak wygląda. Przychodzi jakiś ogromny schab i chce no malutkiego pieska, albo w ogóle chce. No to wiadomo raczej, że ten człowiek będzie tego pieska kochał i raczej nie wystawi go do walk.
1: To wszystko wychodzi podczas pierwszej, drugiej rozmowy przedadopcyjnej tak naprawdę. No bo wiadomo, no nie oceniamy po okładce, tak? Może przyjść, tak jak powiedziałeś, wielki schab, który...
0: To ma gołębie serce po prostu.
1: Tak, tak, dokładnie. A może być... człowiek, który potencjalnie muchy by nie skrzywdził, a okazuje się, że w domu jest
0: katem.
1: Niefajnie, tak?
0: Tak. No właśnie, tutaj nie ma nigdy. A zdarzyły się takie sytuacje, że ktoś na przykład do was wrócił, nie mówię z właścicieli, tylko ktoś doniósł na przykład, że ktoś wziął psa ze schroniska i że proszę zobaczyć, bo tam nie jest dobrze. Czy w ogóle takie zgłoszenia są?
1: Bo to jest też ważne. Są interwencje tego typu, są tego typu interwencje. My też obserwujemy grupy lokalne, takie osiedlowe, na których ludzie wrzucają różnego rodzaju informacje i pojawiały się tam informacje z udziałem naszych psów ze schroniska, gdzie ktoś zgłaszał, że na przykład pies nie jest traktowany tak, jak być powinien traktowany. Mhm. Więc wtedy schronisko na mocy umowy, która jest podpisana, może przeprowadzić kontrolę poadopcyjną i sprawdzić, czy te warunki, które były zapowiadane, rzeczywiście są takie, a nie inne.
0: Mhm. No właśnie, no bo to nigdy nie
1: to jest zapis w umowie, na który godzi się ktoś, kto adoptuje od nas psa i ta kontrola. Mhm. No oczywiście gdzieś tam proceduralnie musi być pewnie zapowiedziana już do końca.
0: No na pewno, nie jest to tak, że jak CBS o 6 rano ci wpadają na chatę. Gdzie jest pies? Jakie ma warunki?
1: Dokładnie.
0: Chociaż może to by, wiesz, coś zdawało egzamin, bo jednak no, kary, które są za znęcanie się nad psami, nad w ogóle nad podejście takie, no są coraz większe i chyba też ludzie
1: zmienia się to
0: zaczynają
1: sobie
0: zdawać trochę bardziej sprawę z tego, że nie krzywdźmy tych stworzeń przekochanych, nie?
1: Dokładnie.
0: To jest bardzo złe. Dobra, posłuchajmy kolejnego kawałka i wrócimy zaraz z rozmowy o pieskach.

0: na cztery łapy.
1: Cztery łapy. Cztery łapy. Cztery łapy.
2: 24 prawie minuty po godzinie 18. Audycja na cztery łapy do godziny 22. Ja nazywam się Numeras, a dzisiaj w naszym studiu, no już po raz kolejny, a czy po raz kolejny Daniel, ale za każdym razem z innym pieskiem.
3: Dokładnie.
2: Z Apaczem tym razem. Apacz jest to no, dosyć duży piesek rasy około husky.
3: W typie wilka.
2: W typie wilka, dobrze.
3: Nawet jak się na niego spojrzy, to jest, naprawdę robi wrażenie.
2: Mm-hmm. Oczy, dwoje oczu innych, każdy inny oczywiście, bo jedno jest takie bardziej haskowe, drugie chyba jest brązowe, w ogóle z tego,
3: tak,
2: co zauważyłem.
3: Tak.
2: To też jest zawsze ciekawe. Dobrze, znajdujemy, idziemy sobie ulicą, jedziemy samochodem, widzimy psa, który idzie przy drodze, jest, no nie ma obroży, dobra, nawet może ma obroże, ale no nie ma obroży, nie można, nie wiadomo, co z nim zrobić. Chcemy mu pomóc, przede wszystkim, czy my podchodzimy do takiego psa, jak podchodzimy do takiego psa? No bo to nie wiemy, jak jest duży pies, może nas skrzywdzić również, bo się boi.
3: Powiem tak, no jak uczymy ludzi wielu dookoła, no książkowo nie powinniśmy podchodzić do takiego psa.
2: Mhm.
3: Powinniśmy od razu zadzwonić po odpowiednie służby, które by przyjechały i tym psem po prostu się zajęły. Chociażby z uwagi na to, że tak, nie znamy, nie wiemy, co to jest za pies, nie wiemy, czy nie przenosi jakichś chorób, mhm. Co by się wydarzyło w sytuacji krytycznej, gdyby pies się wystraszył i zaczął atakować. No jest bardzo, bardzo dużo niebezpieczeństw,
2: tak,
3: związanych
2: znaków
3: zapytania z tym, czy podchodzić, czy nie do takiego psa. Oczywiście wiadomo, no jeśli ktoś ma psy i...
2: No bo właśnie to jest trudny temat, bo coś powiesz i potem wiesz.
3: Tak, dokładnie. Nie chcę namawiać, aczkolwiek jakby książkowo zostajemy przy tym, żeby jednak te służby zawiadomić. One działają dość szybko.
2: Mhm.
3: Z doświadczenia wiem o tym. Nie zawsze. Ale,
2: no właśnie,
3: ogólnie tak, i lepiej po prostu zostać w okolicy tego psa, bądź go jakoś śledzić na przykład i informować te służby.
2: Okay. Czyli no wiadomo, bo to zacząłeś mówić, ale trochę się wycofałeś, że jeżeli mamy psy, jesteśmy w stanie trochę pewnie określić to zachowanie tego psa. Oczywiście każdy pies jest inny.
3: Zależy też, jakie mamy narzędzia przy sobie, czy mamy jakąś smycz, czy mamy jakąś linkę, czy tego nie mamy, no to jest w ogóle...
2: No bo tak, brać na ręce
3: dużo,
2: to też raczej...
3: Nie, w żadnym wypadku.
2: W żadnym wypadku. Chyba, że to jest mała, kochana kluseczka, taką jak znalazłem przy drodze, jadąc z Trójmiasta do Warszawy i mała kluseczka chodziła przy drodze. No, wskoczyła do samochodu, nie trzeba było zapraszać w ogóle.
3: No, są takie przypadki.
2: Tak.
3: Jakby ja też nie chcę, żeby to brzmiało tak, że widzimy jakiegoś psa, to go zostawiamy i nic z tym nie robimy.
2: Nie, no, powiadamiamy
3: służby,
2: na pewno.
3: Po prostu nie chcemy namawiać na to, żeby samodzielnie podchodzić do tych psów, bo różne rzeczy się mogą wydarzyć, czy to z małym, czy z dużym psem. Myślę, że jednak tak za to zawiadomienie służb jest taka bezpieczniejsza odpowiedź.
2: No, pierwsza rzecz, tak naprawdę widzimy kogoś w niebezpieczeństwie, zmienia na policję, tutaj widzimy psa, który się błąka, dzwonimy na ekostraż. Co w przypadku, ponieważ no tutaj nawet po rozmowie z moją wydawczynią Renatką, która miała taką sytuację i no niestety odmówili, ponieważ to nie był ich rewir. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo też gadaliśmy o tym, że prawnie to może gdzieś tam pewnie być, ale też powiedziały, że raczej mają obowiązek przyjechać po zwierzaka. Bo to jest, dzwonisz na taką uniwersalną linię, tak? Więc z jednej strony, no oni powinni być rozlokowani gdzieś, żeby po prostu przyjechać tego psiaka zabrać.
3: Tak powinno to działać. No mnie osobiście nikt nigdy nie odmówił, więc nawet szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego tematu tak dogłębnie. Jeśli chodzi o Warszawę i okolice, to tak, jest rejonizacja pewnego, pewnego rodzaju, tak? Że w danym rejonie, jak pies jest znaleziony, to trafia do tej placówki, a nie do innej. Czyli nie trafia na przykład na Paluch, a nie jedzie gdzieś do jakiegoś zupełnie innego schroniska.
2: A jaki to jest, jaka to jest tak naprawdę przestrzeń, jeżeli chodzi o to, czy nie wiem, już jesteśmy 20 km poza Warszawą, rozumiem, że już nie przyjadą, bo ten rewir już należy do innego, nie wiem, miejsca i tak
3: to
2: naprawdę
3: wszystko
2: tam
3: zależy. Z jakimi gminami są podpisane umowy.
2: Okej, dobrze.
3: Tej informacji niestety no, nie udzielę, bo jest tych umów.
2: No dobrze, ale tak się ze zwykłej ciekawości teraz nad tym się zastanowiłem i w sumie to też ciekawy
3: ale temat. Jest coś takiego. Jest, że rzeczywiście nawet kawałeczek od Warszawy, nie wiem, 5 kilometrów z jednej strony mogą nie przyjąć psa, a z drugiej strony mogą przyjąć, bo akurat ta umowa jest podpisana, więc nie ma jakiegoś takiego rejonu,

0: gdzie ja bym powiedział, że na przykład do 20 km każde miasteczko
1: ci przyjmie. Okay. No nie, no wiadomo, nie? Że pewnie każdy ma swoje jakieś tam też zasady. Dobrze, Big Shook, Fat Joe, MOP, Hardbody, przepraszam, DJ Premier na bicie, oczywiście.

0: na cztery łapy.
1: Po wpół do siódmej, czyli 18.32 na zegarach, a w naszym studio w audycji na cztery łapy Daniel z Palucha i Apacz, który towarzyszy mu. No i tak naprawdę szukamy domu dla tego pieska, bo ile on już jest w schronisku siedzi?
2: Około 2 lata.
1: 2 lata. No to, to jest dużo, czy to jest mało? Tak dla was, jak patrzycie na te pieski, które pewnie trochę robią się coraz bardziej takie osowiałe, smutne, czy to zależy też od psa i od rasy?
2: Zależy od psa, od rasy, od charakteru, no aczkolwiek no 2 lata to już jest długo dla nas, tak?
1: Mm-hmm. No jest długo. Myślę, że dla niego też, chociaż psy tego czasu nie odczuwają, no ale pewnie by był szczęśliwszy, gdyby miał fajną chatę. Więc jeżeli wy macie ochotę, włączajcie kamerki, włączajcie wideo. Apacz tutaj siedzi w naszym studiu, a jeżeli nie możecie obejrzeć teraz, no to odeślemy was na stronę, tam będzie zdjęcie Apacza, żebyście mogli go sobie obejrzeć, a wszelkie informacje, myślę, że tutaj do Daniela, też powiedz, gdzie cię można złapać najlepiej, czy na jakiejś na stronie Palucha, czy na Facebooku macie jakąś fajną stronę?
2: Można nas złapać poprzez nasz profil instagramowo-facebookowy Wilki z Palucha. A można bezpośrednio skontaktować się ze schroniskiem, wtedy osoba zainteresowana zostanie odesłana do nas z konkretnym numerem telefonu do wolontariusza, albo po prostu przyjechać do nas i znaleźć Apacza, znaleźć wizytówkę.

0: na wizytówce też są numery.
1: Okej. Okay. Czy podejmując się opieki nad takim psem, no bo jest to nie jest mały piesek, którego bierzemy do torebki albo pod pachę i wszędzie z nim sobie chodzimy, tylko jednak pies, który musi się wybiegać, który musi też mieć jakąś przestrzeń. No i teraz ktoś powie, kurczę, chcę mieć takie psa, ale mam dwupokojowe mieszkanie, albo mieszkam w kawalerce sam, ale potrzebuję przyjaciela, zajmę się nim w 100%, będę z nim spacerował. Czy wtedy, jeżeli takiemu człowiekowi dobrze z oczu patrzy, to wy wchodzicie w to?
0: Bo, oczywiście.
1: Bo też nie wiem, jak jest, czy na przykład zdarzają się kolejki do psa, czyli przychodzi parę osób i konkretnie chcą tego i wy macie problem, żeby tego psa dać w odpowiednie ręce.
0: Dawno takiej sytuacji nie mieliśmy, całe szczęście, okay, żeby gdzieś wybierać pomiędzy dwoma domami, bo jest to zawsze trudny temat. Mm-hmm. Potencjalnie dwie rodziny mogą być super przygotowane, mogą mieć super warunki, no i wtedy trzeba patrzeć na takie najmniejsze detale, które przeważają, mm-hmm, po prostu, która rodzina tego pieska dostanie. My zawsze jednak też staramy się proponować inne psy. To nie jest też tak, że ktoś chce tylko tego na przykład, mm-hmm, psa, a my mówimy no nie i to już jest koniec jakby
1: rozmowy. No tak,
0: rozmowy,
1: dyskusji, tak,
0: oczywiście. No często staramy się dopasować, w sensie zawsze to jest nasze zadanie, żeby, mm-hmm, dopasować jednak też psa pod człowieka, pod jego hobby, zainteresowania, wolny czas, wolne chwile. Jeśli mówisz o tym mieszkaniu, to jest to dość ciekawy temat, bo z doświadczenia wiem, że to nie ma najmniejszego tak naprawdę znaczenia. Wiadomo, że jak w 30 metrów upchamy 5 psów, no to, mm-hmm, może być trochę ciasno i może być niekomfortowo. Aczkolwiek jeśli ktoś chce swojego pierwszego psa i ma 30 metrów mieszkania i on mówi, nie, no ja to mam za małe mieszkanie na takiego dużego psa. Mieszkanie ma być miejscem, w którym pies odpoczywa.
1: No tak,
0: w którym pies śpi, ewentualnie może pomagać sobie jakąś matę węchową, jakieś intelektualne, mm-hmm, zabawy. Praktycznie wszystko, co się dzieje w życiu psa, powinno się dziać poza murami domu. Okay. Jeśli jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią ilość spacerów, mm-hmm, aktywności i w ogóle jakichś jeszcze ciekawych udziwnień podczas tego spaceru, jakichś zabaw, bądź takich wspólnych aktywności, no to ten dom po prostu pies przychodzi, ma swoje miejsce, on może zająć 2 metry kwadratowe i to jest maks.
1: Oczywiście.
0: Na miskę będzie miał 0,5 metra kwadratowego i on po prostu...
1: To nie jest przeszkoda,
0: tak,
1: także
0: to jest,
1: też...
0: nie jest totalnie przeszkoda i zawsze neguję, jak ktoś mówi, że o, taki duży pies, a ja mam takie małe mieszkanie. Mhm. Jeśli człowiek jest aktywny i lubi spędzać czas poza tym domem, pies,
1: no,
0: pies
1: jest
0: będzie
1: też szczęśliwy, że ma swojego,
0: tak,
1: człowieka i że ma swoją przestrzeń.
0: Tak, dokładnie.
1: Nieważne, jak ona jest duża, tak?
0: Tak, tak.
1: Psy nie patrzą na to w ogóle. Tym bardziej, że też jeżeli mamy na przykład w domu klatkę, ja byłem przeciwnikiem klatek, ale ostatnio się też trochę to zmieniło, że pies w tej klatce czuje się naprawdę bezpiecznie. I on sobie wchodzi, jak jest zakryta często,
0: to
1: nie musimy go zamykać,
0: sprawa,
1: tam nawet, tak?
0: Dokładnie.
1: Tylko po prostu, żeby miał takie miejsce,
0: dokładnie,
1: bezpieczne.
0: Dokładnie.
1: Dobrze. Wrócimy za chwilę do rozmowy, posłuchajmy kolejnego kawałka na zegarach 18:36.

0: Dzisiaj dużo DJ-a premiera, jak już mówiłem wcześniej, i sporo Big Shaga, bo to drugi kawałek z jego udziałem. Natomiast no, dzisiaj jeszcze w tej godzinie będzie tych premierów paru na pewno. Oczywiście nie mówię o historii naszej, o panach premierach, tych, którzy rządzili Polską i którzy rządzą, tylko o tym DJ-u premierze, czyli o Marcinie Krzysztofie, bo on tak się nazywa naprawdę. Martin Christopher, DJ premier. A z nami w studio Daniel Wilki z Palucha, no i Apacz, który przyjechał razem z Danielem. No i oczywiście szukamy domu dla tego pieska. Jeżeli macie ochotę, możecie nawet do nas zadzwonić 226452100. Jeżeli macie na przykład jakieś pytania, to z chęcią Daniel czy ja odpowiemy wam na to pytanie, czy związane z pieskiem, czy nawet z czymkolwiek innym. Ale po to są te audycje, żeby właśnie trochę poszerzać waszą wiedzę, świadomość a propos psów. Dlatego nie tylko artyści, nie tylko gwiazdy, ale również ludzie, którzy na co dzień zajmują się nie jednym psem, ale tymi psoma? Zajmują się wieloma. Wieloma psoma.
1: Psami.
0: Dobrze, tak. Już mi się przekręciło. No właśnie, ile ty masz w ogóle, oprócz takiego Apacza, ile ty masz piesków pod opieką?
1: Nasza grupa w tej chwili liczy 39 psów.
0: Okej. Okay. To sporo.
1: 43, licząc te, które są w jakichś hotelach i w domach tymczasowych. Ale tak, ogólnie na terenie schroniska jest 39 wilków z Palucha, które szukają aktualnie domu.
0: Okej, to są wszystkie psy takich gabarytów jak Apacz mniej więcej?
1: Nie, różne.
0: Różne, tak?
1: Różnych. Są mniejsze, 25 kilo, 20, 30. Mamy też 60.
0: O, i co to jest za piesek?
1: Akita amerykańska.
0: Akita amerykańska.
1: Mamy aktualnie 3 i mocno poszukujemy ludzi zainteresowanych zaopiekowaniem się takiego psa, bo niestety gabaryty no, nie wpływają dobrze na procent adopcji.
0: No na pewno, ciężko, ale akita to w ogóle dosyć gatunek też nie taki łatwy, że bierze sobie pieska, pupilka.
1: Specyficzna bardzo rasa, nie powiedziałbym, że znaczy, no, no ciężka, specyficzna, trzeba do niej dotrzeć, trzeba ją zrozumieć przede wszystkim. Zrozumieć charakter, zrozumieć potrzeby. No to raczej, to na pewno to nie jest pies na pierwszego psa.
0: Okay.
1: Bo no niestety zdarzyło się tak, że jedna z rodzin wzięła sobie takiego psa na pierwszego psa. Piesek trochę podrósł, zaczął robić się kapryśny i trafił do nas do schronu.
0: Okay.
1: Więc no bardzo przykra historia i pokazująca bardzo mocno, że wybór psa jest bardzo istotną sprawą, zanim w ogóle dojdzie do zakupu puchatego misiołka.
0: No tak, fajnego, kochanego, przytulaczka.
1: Dokładnie, przytulaczka, to warto byłoby się zorientować, do jakich rozmiarów te psy rosną i jak te psy się zachowują w przyszłości, jak trzeba do nich podejść już od pierwszych chwil obecności w domu, jeśli chodzi o wychowanie. No i potrzeby, przede wszystkim potrzeby. Niezaspokojone potrzeby rodzą bardzo dużo problemów. Brak zasad też rodzi dużo problemów.
0: Nie można na zbyt dużo pozwalać też. Trzymać
1: trzeba być konsekwentnym.
0: Konsekwentnym.
1: No tak. Tutaj nie mówimy o jakiejś musztra wojskowa, czy coś w ten deseń, ale po prostu zas-

0: zasady pewnego rodzaju, które pies będzie czuł, że to my mamy jakby też trochę kontroli nad tym środowiskiem, nad tym, co się dzieje dookoła.
1: Tak jest. A kity szczekają, czy nie? Bo któraś rasa nie szczeka z tych takich japońskich czy koreańskich, nie
0: szczekają,
1: wiem.
0: Szczekają,
1: tak? Tak. Okej, okay, ale są takie psy chyba, które wiesz o takich?
0: Potrafią być mocno psami takimi stróżującymi.
1: Okej, okay, okej. Okay,
0: cokolwiek okay. Nie stuknie, nie puknie na klatce schodowej, to jest gdzieś tam szczeknięcie. Więc z jednej strony człowiek może być pewny, że nigdy do tego domu obcy nie wejdzie bez szczeknięcia psa.
1: Tak jest.
0: No i do tego też się trzeba przyzwyczaić. No, to jest też w naturze psa. Niektóre psy mają to po prostu zapisane w genach, że stróżują.
1: No tak, tak, tak. Jest to
0: tak
1: naturalne.
0: I się zachowują, więc to też warto sprawdzać, tak? Zanim w ogóle weźmiemy psa.
1: A czy tak jak patrzysz na przestrzeni lat, czy jest jakaś rasa, która się najczęściej powtarza, która do was wraca? Najwięcej takich psów jest na przykład bezdomnych, bo ludzie oddają, bo sobie nie radzą z nimi.
0: I to jest ciekawy przypadek, bo mieliśmy pewnego rodzaju jakby to nazwać tak, żeby to było ładnie. Były moda na konkretne rasy.
1: Tak.
0: I w konkretnym okresie przyjeżdżały do nas na przykład same psy w typie karelskich psów, tak? Albo nie wiem, Belgii. Okay. Się zdarzyło, że kilka Belgów w krótkim okresie przyjechało jakby naraz. Potem przyjechało parę jakichś dużych psów, owczarków, tak? Jakby nie ma statystycznie moim zdaniem
1: jakiejś rasy, która się bardziej powtarza. Okay,
0: tak, która się bardziej powtarza. No wiadomo, że najwięcej jest kundelków, tak?
1: No to właśnie czemu? Przecież to najkochańsze stworzonka są. Takie kundelki. To są najłatwiejsze chyba psy, z którymi się można dogadać.
0: Myślę, że to jest raczej kwestia tego, że te pieski, nie wiem, uciekały komuś i ktoś ich po prostu szukał.
1: Tak mogło być.
0: Mniejsze aglomeracje, mniejsze miejscowości mogą mieć z tym dość spory problem, bo no, tam jeszcze podejście w niektórych miejscach jest takie, a nie inne.
1: Trochę bardziej.
0: Psów się po prostu albo nie szuka, albo...
1: No. Albo nie pilnuje, nie chce chodzić, albo tak? Nie wróci, nie wróci.
0: Tak, dokładnie. No, on lubi się tak pochodzić.
1: Tak, lubi się tak pochodzić.
0: Tak. No myślę, się że... to kończy schroniskiem.
1: No albo śmiercią, nie daj Boże, no bo wejdzie pod samochód
0: niestety.
1: I tego nie unikniemy.
0: Niestety.
1: Mój Filipek jest taką historią, on po Sochaczewie gdzieś tam się przechadzał i został znaleziony, więc jest mój już, był mojej mamy, bo teraz jest mój od wielu lat, więc no myślę, że też tam swoje przeżył. Dobrze, słuchaj, dziękuję ci bardzo serdecznie. Jeszcze raz zachęcamy, wchodźcie na naszą stronę Czwórka. Już niedługo pojawi się zdjęcie Apacza, którego można adoptować. Trzeba się tylko wybrać do schroniska. Zapytać albo o Daniela, albo o kogoś...
0: Szukamy aktywnych ludzi.
1: Tak, kogoś z ekipy.
0: Czas poza domem i przede wszystkim ludzi, którzy ogarniają troszkę rasę.
1: Tak.
0: A nawet jeśli chcą na pierwszego psa, jakiegoś psa w typie północniaka, to my z przyjemnością podzielimy się naszą wiedzą i przygotujemy. Tylko to musi być robota w dwie strony. Tak?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki
1: Apacz,
0: wielkie.
1: Daniel, Avemast. A ja was zapraszam na kolejną piosenkę. No i oczywiście sprawdzajcie nasze media społecznościowe. Tam Apacz się powinien pojawić.

0: later, my kid gon' be kicking her, kicking her, kicking her, kicking her.
1: Peter, Peter, Peter, Peter, yeah. Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, yeah. Peter, Peter, pick it up, Peter, yeah. Pick it up, Peter, pick it up, pick it up, Peter, yeah.
2: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w Czwórce.
4: Czy potraficie zagwizdać jak kos, pohukiwać jak sowa albo wydawać sobie dźwięk, którego nie powstydziłby się, uwaga, żaden słowik? Ha!
3: Zacznij dzień najlepiej.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Wróżka, prawdę ci powie?
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: help. Sounds fly, right? Danger!
1: Słuchasz Czwórki.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: 18 stopni na termometrach w Warszawie, no i w całej Polsce bardzo podobnie, ponieważ na południu, no o 3 stopnie mniej, tam 15 w Zakopanem, ale w Krakowie już 18, w Katowicach 19, na zachodzie również między 18, no i 15, bo w Szczecinie najchłodniej, no ale idąc na północ, Koszalin 13, Gdańsk 16, no i przesuwając się na wschód, Suwałki 13, Białystok 15, Lublin 18, no ale ta temperatura niestety będzie spadać, bo im później, tym chłodniej. No i dzisiaj ta noc nie będzie tak zimna jak na przykład wczorajsza chyba, czy przedwczorajsza, no bo dzisiaj około 10-9 stopni Celsjusza, więc na pewno bluza albo kurtała może nam się przydać.
1: Autopromocja.
2: Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22. Tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Raz za mikrofonem, w głowie się nie mieści, hał, hał, hał. Wuf, wuf, wuf, w różnych językach. Właśnie ciekawe, mogłem to sprawdzić. To sprawdzę zaraz sobie. I będę wam mógł się z wami przywitać po psiemu, na przykład po japońsku, albo po meksykańsku. O, to by było ciekawe, zaraz to sobie sprawdzę. W każdym razie, dużo DJ-a premiera dzisiaj od samego początku i to nie był proces zamierzony, bo po prostu ja szukam tych utworów, no i trafiam na kawałki, których dawno mogłem nie słyszeć, albo których nie słyszałem. I zdarzają się takie rzeczy. Chociażby będzie w tej godzinie dwa kawałki Royce'a 5'9. Nie wiem akurat, czy to są te, ale to są kawałki, których nawet nie, o których nie wiedziałem, że istnieją, ponieważ znajdowały się na albumach Royce'a 5'9, na których nie słuchałem. Prime oczywiście znam na pamięć, ale solowych rzeczy Royce'a 5'9'a, no nie za bardzo oczywiście, oprócz tamtych kawałków takich, które były singlami, robione też przez DJ-a Premiera, no to okazało się, że Primo robił więcej tych kawałków. No ja się oczywiście niezmiernie ucieszyłem i mówię, no dobrze, to niech tego Premiera będzie jak najwięcej. No i będzie, ponieważ już za chwilę NYGs, czyli ekipa, która współpracowała z DJ-em Premierem w paru kwestiach, zaraz, bo tutaj się zawiesiłem, bo coś tutaj nie mogłem doczytać, na paru płytach. No i tutaj te utwory, które pojawią się za chwilę, obydwa są wyprodukowane przez samego Primo. Ja zaraz sobie jeszcze sprawdzę, bo tutaj chciałem coś sprawdzić. O, dobrze. Mam wszystko, co chciałem wiedzieć. Album Welcome to G-Dom. Tak nazywa się płyta. O, ale ja sobie sprawdzę zaraz tutaj dyskografię, bo NYGs przemknęło przez moje życie pewnie jakoś dosyć szybko. Na pewno za sprawą oczywiście DJ-a Premiera, który no, uczestniczył w tej ekipie. No ale nie słuchałem również całych płyt tych artystów, co też jest dziwne. Teraz zastanawiam się, jak to się stało, że ja na przykład nie znam tych albumów. Tak samo Royce'a 5'9'a, czy chociażby NYGs. No ale ogólnie NYGs pamiętam. Pamiętam te kawałki, które hulały.

w mediach jeszcze nie społecznościowych, tylko w telewizjach muzycznych, ponieważ wtedy można było tam zobaczyć przeróżne kawałki, przeróżne teledyski do kawałków z albumów, które się ukazywały. Dzisiaj oczywiście wrzucamy to do internetu, wrzucamy na YouTube'a i informujemy o tym na Instagramach, TikTokach i Facebookach. Natomiast kiedyś po prostu ukazywała się płyta, była premiera, no i ukazywał się klip w telewizji muzycznej, którym się wszyscy bardzo jarali, no bo były takie czasy, że faktycznie jaraliśmy się. Dobrze, ja Days R&D, chyba tak to się mówi, i potem drugi utwór Ready na bitach. W obydwu utworach DJ Premier, a ekipa to NYG's, także posłuchajcie, no i tyle.

NYGs razem z DJ-em Premierem, dwa utwory z rzędu tej oto ekipy prosto z Nowego Jorku, no bo ciężko nazywać się NYGs i nie być z Nowego Jorku, aczkolwiek różne rzeczy mogą się przydarzyć artyści, no mając sami dobrą wyobraźnię, więc tutaj te nazwy niekoniecznie muszą się zgadzać z niczym. Po prostu mogą być to zwykłe pseudonimy, jak Młody Jeleń czy na przykład 50 centów. Tak tutaj, no jakby nie było, NYGs, ekipa z Nowego Jorku, gościnnie na płycie między innymi Lady of Rage czy Freddy Fox, no ludzie związani bardzo mocno też z DJ-em Premierem, z tą całą ekipą, która wtedy się wokół Premiera kręciła. Ciekawe w ogóle, jak to wygląda, jak to wyglądało w tych latach 90., bo wiadomo, że mieć bit od DJ-a Premiera to na pewno po pierwsze zaszczyt, po drugie jakieś takie namaszczenie, a po drugie, no umówmy się, bit, no, zarapować na bicie od Premiera, myślę, że no nie wiem, czy jest może z tych młodych ludzi, z tych młodych raperów, może oni nie, na przykład zupełnie mają inną zajawę, oni by zarapowali na bicie jakiegoś współczesnego producenta, Metro Boomin może by im mógł zrobić, chociaż nie, Metro Boomin to już pewnie też old school. Natomiast no pewnie każdy z mojego pokolenia, trochę młodszego i starszego, jeżeli miałby okazję nagrać z Premierem, to by to po prostu zrobił. Ja taką okazję miałem i zrobiłem. Rapuję na bicie DJ-a Premiera.

co było dla mnie wielkim zaszczytem. Pomimo tego, że oprócz mnie na tym bicie rapowało 40 innych MC, no to jednak ja jestem na początku, zaraz, chyba pierwszy czy drugi, więc można mnie łatwo wyłapać. No, ale okazało się, że szukając wczoraj muzy, dzisiaj, że po prostu szukałem tych kawałków DJ-a Premiera, bo tak lubię te jego numery,

I ty, Primo, jestem super raperem, zrób mi beat. No to ja przypuszczam, że Primo na pewno by musiał posłuchać tego kawałka i tego rapu, czy to pasuje. No bo pewnie jest w stanie odmówić, jeżeli coś jest kiepskie i nie pasuje do niego. No to pewnie tak jest. Ale jeżeli coś jest fajnie i DJ Premier może na przykład też może na tym dużo zarobić pieniędzy, więc to też jest inna sytuacja. Niektórzy przekładają to na finanse, ale jak mamy i to, no to chyba tutaj nie ma na co narzekać zupełnie, bo jak robimy coś fajnego i do tego jeszcze idzie za tym kasa, że możemy na tym zarabiać, no to to spełnienie marzeń. Nick Javas to raper z New Jersey, który już za chwilę pojawi się na antenie. Podpisał kontrakt właśnie z wytwórnią DJ Premiera. Year Round Records w 2010 roku planował wydać swój debiutancki album zatytułowany Destination Unknown. Wersja, dobrze, tutaj gdzieś patrzę, czyli pewnie ta płyta się ukazała. Ja totalnie o tym gościu nic nie wiem. Nick Javas, pierwszy raz widzę tą ksywkę, znalazłem utwór z premierem, 2010 rok. Ominęło mnie to, wybacz, panie Niku. A potem będzie Nick Rowe, Vinny Paz i Mortal Technic, Take Hip Hop Back. No też taki ciężki hip-hopowy kawałek, ale taki real, real hip-hop, naprawdę. Sprawdźcie to. Hey, yo, Gordon, you can get the door? Supreme, I'm busy, man. Can you get the door, man? Well, I'm busy too, man. I'm trying to finish this music. Get the door, please. Man, I told you I'm busy. Whatever, man.

I właśnie uświadomiłem sobie, jaką piosenkę powinienem puszczać na początku audycji i może to wprowadzę, albo niech będzie to taki skicik. Cztery łapy psa unoszą. Zapomniałem, kurczak, to leci, a znałem to od dzieciaka.

0: Polaka. Czy to był... co, Pankracy? Nie wiem. Kurczę, no muszę sobie to teraz wygrzebać gdzieś z pamięci albo po prostu sprawdzę w internecie, bo to by był dobry kawałek. Może na początek Who Let the Dogs Out, a na koniec właśnie taka piękna nuta o pieskach. A było tych piosenek o pieskach parę, no między innymi Natalia Kukulska, która nagrała chyba pierwszego bęgera o psach, Puszek Okruszek. No ale były też inne piosenki, które opowiadały o psiakach i o miłości do psiaków, więc no może akurat tak to wszystko się układa w taką niesamowitą całość. Dobrze, a już za chwilę, moi drodzy, kawałek, totalna nowość, no może nie taka totalna, bo ten kawałek ukazał się chyba 2 dni temu czy 3, czyli można powiedzieć, że nowość, ale dla młodych ludzi to już na pewno jest starość, bo to przecież ukazało się 3 dni temu, a przez kolejne 3 dni wydarzyło się tyle rzeczy i wydało się tyle kawałków, że ciężko spamiętać zapewne. Mathematics, czyli producent związany przez całą swoją karierę z ekipą Wu-Tang Clan, prezentuje nowy klip God Body, do którego zaprosił Method Mana i AZ. Dwóch MC z Nowego Jorku w połączeniu z producentem z Nowego Jorku. Myślę, że to genialne rozwiązanie. To niezwykle Mathematics jest to niezwykle ważna postać w historii Wu-Tang Clanu, ale w ogóle w historii hip-hopu. A tutaj na tym bicie po raz pierwszy spotykają się dwóch raperów tak naprawdę, którzy i byli konferansjerami, i byli i są autorami tekstów, ale oczywiście no, jak najbardziej ulubieni raperzy waszych ulubionych raperów, czyli Method Man i Arizona w ogóle. AZ Arizona, nie widziałem, ale jajka, teraz sobie tak uświadomiłem. Jeżeli on AZ to skrót od Arizona, to mnie zaciekawiło. To muszę sprawdzić zaraz. Jejku, za dużo rzeczy już mam sprawdzić, zaraz zapomnę. Wszystko. Teledysk do tego utworu możecie oczywiście zobaczyć. Wyreżyserowany jest przez Rocka Davisa, kimkolwiek on jest. No i tutaj co bardzo nic się nie dzieje ciekawego. Grają w szachy w pokoju z kilkoma osobami. No i tutaj Mathematics im się przygląda. No a Trio znajduje się w ogóle w opuszczonym magazynie. Method Man i AZ wykonują swoje znakomite zwrotki. Dobra, nie będę już tego czytał, bo to głupio brzmi. Wystarczy posłuchać kawałka albo zajrzeć sobie na YouTube'a i zobaczyć klip. Mathematics, Method Man, AZ, a później będzie... to zagramy 3 kawałki później, bo mam 2 razy Royce da 5-9 i o tych kawałkach powiem już w kolejnym wejściu, ale 2 razy Royce da 5-9, raz z Fonte, raz z Banem B i z Joelem Ortizem. Na bicie oczywiście DJ Premier, Something to Write, a potem Hood Love. Zostańcie z nami.
1: Yeah. Know what it is.
2: A law of math.

DJ Premier i Royce da 5-9, razem z nim Bambi, Joel Ortiz, a wcześniej Fonte. 43 minuty po godzinie 19, czyli zostało nam 17 minut do końca, nawet niecałe, ale oczywiście postaram się wypełnić tą przestrzeń przede wszystkim dobrą muzyką. No a dzisiaj tej dobrej muzyki nie zabraknie, przynajmniej w moim mniemaniu. Nie wiem, czy dla was to nie jest na przykład za dużo DJ Premiera. Napiszcie mi jakby co na Instagramie, czy gdzieś tam, gdzie macie do mnie kontakt, bo ja chcę wiedzieć na przykład, jakiej muzyki wy potrzebujecie, albo co byście chcieli usłyszeć, bo ja na przykład uwielbiam Premiera, no i mogę go słuchać ile wlezie, natomiast wiem, że nie słucham go sam, tylko słucham go z wami, ja przede wszystkim to wy słuchacie, więc chciałbym, żeby to wszystko było tak wyważone, żeby jednak nie było za dużo Premiera w premierze i w audycji na cztery łapy, oczywiście. Premier's Execution. Executioners, przepraszam, jaka trudna nazwa, aczkolwiek nigdy nie miałem problemu z wymową. I DJ Premier z albumu, który pochodzi

w ogóle z książki autorstwa Ścieżka Cyfrowa, a to ciekawe akurat, nie wiedziałem, że to jest jeszcze dodatkowo książka. Oczywiście świętej pamięci DJ, ale cały album Executionersów, no jak dla mnie jest to jedno z takich kultowych DJ-skich zespołów, albumów, płyt w ogóle, połączeń, no oczywiście Invisible Scratch Pickers, ale mi bardziej odpowiadała ta ekipa, pewnie ze względu na chociażby Mista Sinista czy Rock Ride. No i jeszcze, no tam każdy miał swój oczywiście indywidualny styl, ale bardziej mi pasowali, byli mniej tacy zwariowani niż Invisible, no bo tam wiadomo Mixmaster Mike czy Qbert, szaleństwo, połączenie z kosmitami, a tutaj jednak te skrecze mi się bardziej podobały, no a już dodatkowo jak Primo zrobił beat i no też zaskreczował, chociaż to zupełnie inna szkoła skreczowania, tacy Executioners i DJ Premier, no ale dla mnie jest to jeden z takich naprawdę bardziej fundamentalnych kawałków, więc posłuchajcie, jeden zapowiadam, czy dwa? Jeden, dobrze, posłuchajcie w takim razie Premiera, no a my za chwilę wracamy i przekazujemy się z Damianem Sikorskim, który już za chwilę tutaj wejdzie.

0: DJ Premier, premier, uwielbiam to robić. Damian Sikorski już w naszym studiu.
1: Siemaneczko.
0: Siemanko, te dżingle premierowe zawsze mnie jarały i jak zawsze mówi DJ Premier, to mam ochotę jeszcze zrobić z tego taki sample.
1: Ale dawno go nie słyszałem w ogóle.
0: No, widzisz, no, a premier jest cały czas i to jest najpiękniejsze, że w naszym kraju premierzy się zmieniają, a tam jest jeden premier.
1: Jeden, który się
0: przez
1: zmienia.
0: Całe życie hip-hopowe.
1: I cały czas tak. Trzyma poziom i klasę, prawda?
0: Tak. Ciekawe jakby było, gdyby był jeszcze na przykład DJ Prezydent, nie? W sensie albo DJ Prime Minister.
1: Ale kiedyś spotkałem się z takim zespołem hardkorowym, który nazywał się Prezydenci.
0: O.
1: Ale grali po prostu taką rzeźnię.
0: Ale w maskach prezydentów martwych
1: Nie. Tam, wiesz, skóry i tak dalej. Okay. No, mocno grali, mocno. Chociaż najśmieszniejsza nazwa zespołu, kiedyś byłem jurorem na festiwalu zespołów studenckich, grali równie mocno, hardkorowo. Mieli śmieszną nazwę, pszczółki.
0: No, pszczółki, taka przewrotna.
1: Przewrotna na maksa, ale to była taka rzeźnia.
0: No, ale to czasami fajnie się zaskoczyć, tak jak czy nasi słuchacze, czy nasi uczestnicy konkursów Będzie Głośno również są nieraz zaskakiwani tym, że na przykład wygrywają albo przychodzą dalej. No i dzisiaj taka audycja również, że ci goście się będą pojawiać i będzie ich sporo.
1: Dokładnie i wracamy z nowym sezonem audycji Będzie Głośno, czyli debiutanci plus znani artyści, którzy dawno debiut mają za sobą, a mają coś do powiedzenia i przekazania tym młodym artystom. Dzisiaj niezwykle się cieszę, bo goszczę dwie artystki, które są bardzo do siebie podobne, wizualnie również. Mm-hmm. Tosia, która odwiedzi nas w pierwszej godzinie, Tosia Witkosz, którą usłyszałem na festiwalu Go On Stage i zresztą zwyciężyła ten festiwal, jest bardzo ciekawą artystką, a w drugiej godzinie programu pojawi się Marcelina, którą już wszyscy doskonale znamy, opublikowała nowy singiel, zapowiada nową płytę, więc to będzie się działo.
0: Tak jest, zapraszamy, w takim razie Będzie Głośno, nowy sezon rusza. Ja trzymam kciuki za wszystkich tych artystów, którzy tutaj przyjdą do tego, pewnie będę miał okazję się z nimi gdzieś tam przeciąć tutaj, jak będzie finał, albo może jeszcze...
1: No widzisz, Delem tak przychodził, że wygrał. I ma audycję w czwórce.
0: No i bardzo dobrze. I oby każdemu tak się ta droga ułożyła. Ja dziękuję serdecznie, audycja na cztery łapy w czwórce w każdą niedzielę od 18 do 20, a zapraszam was na audycję moją hip-hopową. Tym razem w środę od godziny 21 do 23.

0: Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Na zegarach 24 Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Wieczór spokojny, ale bardzo mglisty. W wielu rejonach pojawiają się gęste mgły i zamglenia. Lokalnie mocno ograniczające widzialność. Bez większych opadów, a temperatury będą stopniowo spadać wieczorem. Od kilkunastu do około 10 stopni Celsjusza. Najchłodniej na północy i wschodzie. Kierowcy, szczególnie późnym wieczorem i w nocy, powinni zachować ostrożność.
1: Autopromocja.
2: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo, numer raz na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
1: Autopromocja.
2: Tak jak

0: ty słuchasz czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Natalia Marczuk, niedoskonała, z jej debiutanckiego albumu, który był przedstawiony w radiowej czwórce w minioną środę. Podcasty znajdziecie na naszej stronie, 6 minut po 20.
1: Na audycję będzie głośno. Zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie i w każdą niedzielę teraz słyszymy się od 20 do 22. Audycja Będzie Głośno zaczyna swój kolejny nowy sezon. To już 11 rok wybija, gdy promujemy debiutantów, pokazujemy super fajnych artystów. Algorytmy wam nie podpowiedzą tego, co będę wam proponował w każdą niedzielę od 20 do 22. I taka artystka dziś się również pojawi w Będzie Głośno. Jak już wspominałem, gdy przekazywaliśmy się z numerem, no, wszechświat działa jakoś tak fajnie, że artyści, którzy pojawiają się w tym programie, bardzo do siebie pasują pod wieloma względami. To, że Tosia Witkosz jest bardzo podobna do Marceliny, to nie był świadomy taki wybór, że dobierałem artystki, które wizualnie do siebie pasują, ale na pewno jakąś emocjonalnością, szczerością w tekstach. Tak, właśnie zadebiutuje dziś u nas Tosia Witkosz. Zagra również dla was akustycznie. Porozmawiamy o jej różnych występach, o programach typu Talent Show. A Marcelina odwiedzi nas po 21. Zaprezentujemy jej najnowszy singiel zatytułowany Najprawdopodobniej, ale też porozmawiamy, no jak ta jej kariera od lat przebiega, co by zmieniła i na co dziś stawia. Więc zostańcie koniecznie z nami, a tymczasem Miłość od Róży.

zapisany w zeszycie. Bo to była miłość, prawdziwa miłość. O jakiej mi się nie śniło. Bo to była miłość, prawdziwa miłość.

0: Monika Kowalczyk i Biera na naszej antenie z utworem Hey Stop.
1: Debiut. Będzie głośno.
0: Czekałem na ten moment i się doczekałem. Dziewczynę poznałem na jednym z festiwali, Go On Stage. Pięknie zagrała, pięknie zaśpiewała, czarowała swoim uśmiechem, ale przede wszystkim swoimi umiejętnościami i liryką. Dziś w Będzie Głośno debiutuje Tosia Witkosz. Witaj!
2: Dzień dobry.
0: Jak się masz, dziewczyno?
2: No dobrze. Ja pierwszy raz w takim w sumie dużym radiu, bo wcześniej byłam tylko w łódzkim. To trochę inna atmosfera, bo to też było nagrywane, a tutaj dzisiaj live i no takie nowe doświadczenia, fajnie.
0: To co powiesz, już nie wytniemy. Znajomi i rodzina słuchają?
2: Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Mam nadzieję, że już słuchają i kibicują.
0: Ale zobacz, tutaj są trzy kamery. Jak odpalili czwórkę w internecie, to mogą nas oglądać.
2: O, to fajnie.
0: Będziesz cały czas zarażała swoim uśmiechem. Zawsze się tak uśmiechasz, bo od kiedy cię znam, a znam cię krótko w sumie, bo widziałem cię tylko na festiwalu, no to zawsze uśmiechnięta.
2: No tak, jakoś staram się emanować dobrą energią, chociaż okay. W piosenkach może jest...
0: No właśnie, ta liryka jest troszeczkę inna, no smutniejsza
2: prawda.
0: Trochę.
2: No prawda, prawda, ale no taki mam kontrast. No tak jakoś wyszło w sumie.
0: Tosiu, można powiedzieć, że już trochę na tej drodze muzycznej jesteś, już trochę sobie pochodziłaś różnymi ścieżkami, byłaś w The Voice of Kids, zagrałaś kilkadziesiąt koncertów, konkursów, to również sporo jest za tobą występów na mniejszych, na większych scenach. Co dzisiaj najbardziej pamiętasz z tych pierwszych doświadczeń?
2: To, że myślałam, że już jestem na coś gotowa, a jeszcze nie byłam wtedy gotowa, na pewno.
0: Okay.
2: Ja no, wtedy byłam jeszcze no, dzieckiem na pewno, ale wiedziałam już, co chcę robić i że chciałabym robić muzykę i dalej z tym jestem i cieszę się, że w dość młodym wieku, bo mam 18 lat, dochodzę do takiego momentu, gdzie prawdopodobnie będę wydawać już rzeczy bardziej profesjonalnie i no, bardzo się cieszę z tego powodu.
0: A co robi to się, gdy nie gra? Uczysz się pewnie?
2: Pewnie uczę się, bo jeszcze właśnie kończę szkołę w tym roku, okay. Maturka będzie, ale też...
0: A myślisz już o studiach?
2: Tak, myślę, bo ogólnie trochę zajmuję się fotografią, wizualnymi rzeczami i pomyślałam, że sobie pójdę może na filmoznawstwo.
0: Żeby mieć jakiś taki backup.
2: Tak, tak.
0: Z muzą
2: tak.
0: Się nie udało.
2: Tak.
0: Okej, okay, a co rodzice na to, że muzyka?
2: Oni bardzo...
0: Kibicują, czy tak. Mówią, że znajdź sobie zawód?
2: Nie, bardzo kibicują, bardzo mi kibicują. Zawsze są przy mnie i to jest bardzo fajne.
0: Ja chyba twoją mamę poznałem w Poznaniu, prawda?
2: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe.
0: Tak. No, była pani jakaś z tobą, to była mama?
2: Tak, tak, tak.
0: To poznałem twoją mamę.
2: No.
0: Czyli kibicuję.
2: Tak,
0: okay,
2: tak.
0: Okay. Dzisiaj przyjechałaś do nas też z gitarą. Od razu to naszym słuchaczom powiedziałem, że będzie taki mini występik.
2: Tak.
0: I gdy zobaczyłem cię w korytarzu radiowym z gitarą, to pomyślałem, że możesz zapomnieć o torebce, możesz zapomnieć o czymś, ale o gitarze nigdy nie zapomnisz.
2: To prawda, chociaż ja dzisiaj jak wychodziłam z pociągu, to się zastanawiałam, czy na pewno będę o niej pamiętać, ale pamiętałam.
0: A zdarzyło ci się w pociągu zostawić gitarę?
2: Nie, jeszcze nie, ale już...
0: Mi zdarzyło.
2: Tak?
0: Ale ojej. Szybko zawołałem do konduktora i jeszcze wbiegłem do pociągu i zabrałem instrument.
2: Ojeju, to dobrze.
0: No... To było bolesne. Dobrze, to wprowadzimy trochę do twojego świata muzycznego. Będzie utwór W Przód od Tosi Witkosz, która jest dziś z nami. Będzie głośno w radiowej czwórce.

0: Przód i Tosia Witkosz w radiowej czwórce.
1: Słuchasz audycji Będzie Głośno. Będzie Głośno,
0: Będzie Głośno. Tak jest, Będzie Głośno wróciło po wakacjach. W każdą niedzielę spotykamy się od 20 do 22. I w pierwszym wydaniu Będzie Głośno tego sezonu debiutuje Tosia Witkosz, która zaśpiewała nam przed chwilą na antenie. Mogliście trochę wejść do jej świata. Tego świata, w którym jest mniej uśmiechu niż możemy zaobserwować na żywo. Dlaczego takie smutne piosenki?
2: Jakoś tak zawsze...
0: Smutne, ale piękne, chciałam zaznaczyć.
2: O, dziękuję bardzo. Zawsze tak podchodziłam do tego bardziej terapeutycznie może. Tak, okay. W sensie, jeśli po prostu mam gorszy stan, albo to po prostu takie przemyślenia chciałabym przełożyć na kartkę i wtedy też mi trochę jest lepiej.
0: A kiedy przyszedł taki... taka chęć opowiedzenia swoich historii, no bo początki, tak jak już mówiliśmy, były konkursy, festiwale, The Voice of Kids i kiedy przyszedł ten moment, że budzisz się rano i stwierdzasz, dobra, pośpiewałam sobie covery, pośpiewałam sobie piosenki czyjeś, czas przedstawić własną historię.
2: U mnie to było trochę inaczej, bo ja swoje piosenki już robiłam przed w ogóle The Voice of Kids i...
0: Serio?
2: Tak, no ja tam, no 12-13 lat to sobie już zaczynałam coś robić.
0: Wow.
2: I po prostu, no pamiętam, że taką pierwszą piosenką, która w ogóle kiedykolwiek w ogóle na YouTube'a weszła, już jej nie ma na YouTubie, ale była, no to napisałam ją w takich bardzo dużych emocjach i to była jedna z takich pierwszych piosenek moich i tak, no i ja wtedy miałam 13 lat, jak ją sobie zrobiłam i sobie zaśpiewałam w studiu, tak.
0: Niesamowite.
2: Tak.
0: W ogóle lubujesz się w repertuarze tak zwanych starszych artystów, bo widziałem, jak śpiewasz piosenki Miry Kubasińskiej, jak śpiewasz Tadeusza Nelepy. Czego cię nauczyli ci artyści? Bo myślę, że to nie był przypadek, że wybrałaś akurat ich repertuar.
2: Akurat z tą piosenką wyglądało to tak, że ja kiedyś w ogóle zagrałam z Old Breakout, oczywiście z Reunion, bo tam już członek zespołu, taki pierwszorzędny niestety, nie ma go na świecie naszym, ale udało mi się z nimi zagrać, bo akurat grali właśnie w moim mieście Zgierzu i po prostu... była prośba, żeby ktoś z tego miasta zagrał z
0: Old Breakout.
2: Tak, więc ja po prostu zostałam poproszona, przekazano mi też...
0: Po długich namysłach się zgodziłam.
2: Tak, bardzo długich namysłach. I właśnie wybrałam...

0: Tą piosenkę, bo tak czułam, że bardzo, bardzo to też ze mną rezonuje, więc...
1: A jaka to była piosenka?
0: Wierzyłam nie kurczę, ja nie powiem, w co mam wierzyć, chyba tak się nazywa ta piosenka.
1: Z Giesz kojarzymy się też z Krzysztofem Krawczykiem, który tam mieszkał i okazuje się, że jesteś prawie, że byliście sąsiadami.
0: Tak, No brakowało mi trochę, jakbym się troszeczkę wcześniej przeprowadziła, to byśmy byli sąsiadami. No chociaż można powiedzieć, że nadal jesteśmy sąsiadami.
1: Oczywiście.
0: No tak, bo tam w okolicach spoczął.
1: Tosia Witkosz dziś debiutuje w radiowej czwórce. Posłuchamy sobie kolejnej twojej kompozycji, nagranej w wersji tak zwanej studyjnej.
0: Tak.
1: Ale dziś przypominam, że Tosia również na żywo wystąpi, będzie głośno i zagra akustycznie, wam zaśpiewa. Teraz utwór Hiena od Tosi Witkosz.

0: Kiena i Tosia Witkosz w radiowej czwórce w Będzie Głośno. Tosia dziś jest razem z nami i opowiada o swojej muzycznej drodze, a w zasadzie o jej początkach, bo cały czas przecież jesteś debiutantką. Ten pełnoprawny debiut w postaci albumu jest przed tobą, ale album na horyzoncie, prawda?
1: No tak. Taką mam nadzieję, że na pewno w przeciągu roku, albo może i mniej, się pojawi.
0: No, podpisałaś kontrakt na festiwalu, na którym byłem, Go On Stage. Brałaś udział w konkursie i wygraną był kontrakt, więc teraz no...
1: Wypadałoby
0: wydać tę płytę. Tosia podpisała się jedną z większych wytwórni płytowych w Polsce, więc to, że ty sprostasz, to ja wiem, ale teraz oni też muszą się trochę nastarać. No i właśnie, nawiązując do tego, czego najbardziej boisz się jako młoda artystka?
1: To jest ciężkie pytanie w sumie dla mnie. Znaczy, no może...
0: Musisz głośno mówić dzisiaj o swoich problemach i rzeczach, z którymi się borykasz, jako artystka oczywiście.
1: Tak.
0: To też jest ważne w momencie, gdy podpisujesz duże kontrakty. Jak coś ci leży na wątrobie, to musisz mówić.
1: Mhm. No, ale ogólnie może najbardziej boję się tego, czy właśnie ktoś realnie będzie chciał przesłuchać tego na przykład całego albumu. To...
0: Ja chcę.
1: Czy to nie...
0: Widzę, że Kasia i Karina również. Patrz, mamy ich troje.
1: No tak, i no, czy na pewno ta koncepcja, w którą idę, się będzie się podobała słuchaczom, czy to też nawet ze względy jakieś wizualne, czy też inne takie rzeczy.
0: Ale masz już koncepcję albumu, tak?
1: Tak, zaczynam mieć. Super. Zaczynam mieć już koncepcję, jak to ma wyglądać.
0: Bo zastanawiam się, gdy słucham twoich studyjnych kompozycji, tam gra zespół, tam grają muzycy, a na festiwalu grałaś solo. Byłaś ty i gitara.
1: Tak, bo ogólnie to gram sama, ale w tych utworach pomagał mi mój dawny nauczyciel gitary, Kuba Dudek, i po prostu był takim moim producentem w jakimś sensie. I po prostu... Ja zazwyczaj gram sama, a tutaj mi pomógł, żebym jeden raz mi się zdarzyło zagrać z całym właśnie zespołem.
0: No ale nie wiem, czy pamiętasz, ale w Poznaniu to ty tak zaczarowałaś publiczność, że tam ludzie w ogóle weszli do twojego świata i gdy grałaś chociażby utwór do punktu A, który za moment zagrasz na żywo, to nie wiem, czy wcześniej ludzie uczyli się tej kompozycji, ale oni też śpiewali. To nie była tylko twoja mama.
1: No, możliwe dlatego, że tam po prostu ciągle jest trzy słowa na krzyż, może dlatego, ale...
0: Ale nie musieli tego robić.
1: Ale no nie musieli tego robić. No, dużo fajnych słów usłyszałam potem, więc też się cieszę, że się podobało ludziom.
0: A czy właśnie piosenka do punktu A jest taką wyjątkową kompozycją dla ciebie, bo ty mi się z tym utworem bardzo kojarzysz i nawet nie byłem zdziwiony, że wybrałeś do zagrania dziś akustycznego akurat do punktu A. To jest, a może po prostu najświeższa piosenka, którą chcesz promować?
1: Do punktu A jest w sumie... To było coś... specyficznego, te utwory, które zostały zagrane, czyli na przykład Hiena albo Wprzód, to są już utwory, które za niedługo będą miały z 2 lata, więc to już jest jakieś...
0: Staruchy!
1: A do punktu A jest trochę młodsze i po prostu taki potencjał był w niej, w tej piosence, że zabraliśmy się za nią od razu, a później się okazało, że też w sumie najbardziej się podoba innym ludziom, więc uznałam, że może trochę pójdę za głosem ludzi i tak. Bo ja ogólnie lubię wszystkie moje utwory, które mam, więc...
0: No i trochę tak jest, że w momencie, gdy wypuszczamy piosenki w świat, to one już trochę nie są nasze, tylko ludzi.
1: Tak, prawda.
0: Powiedziałem w liczbie mnogiej, bo również komponuję. No dobra, to za chwilę będzie live. Ja już sobie wygodnie siedzę i będę się wsłuchiwał w te dźwięki. A z racji tej, że mamy fajny dżingiel,

0: to go wypuszczę, nie?
1: Live. Będzie głośno.
0: O, więc słuchamy. Tosia Witkosz w radiowej czwórce z utworem Do punktu A.

0: Lost in Chef.
1: Pięknie. Tasia Witkarz w radiowej czwórce. O tej dziewczynie naprawdę będzie głośno. Do punktu A. Utwór zagrany akustycznie. Tak prosto z serca. W ogóle, gdy widzę, bierzesz gitarę do ręki, zaczynasz grać i śpiewać, to nagle przenosisz się do zupełnie innego świata.
0: Prawda. Prawda. Jakby ja muszę często, żeby jakby... przejść do tego, co, jak ja chcę w ogóle zaśpiewać tą piosenkę, to muszę po prostu zamknąć oczy i po prostu być w sobie, totalnie. Żeby nie mieć żadnych bodźców zewnętrznych, tylko słuchać muzyki i iść z tym.
1: Plus musisz w sobie generować rytmy, bo ten utwór jest skromny na początku w dźwięki i to jak grasz na gitarze, ale cały czas musisz być w tajmie.
0: No
1: później
0: tak.
1: Później grasz dopiero rytmicznie.
0: Tak. No mam nadzieję, że gram w tajmie.
1: Grałaś, oczywiście. Tosiu, co daje ci muzyka, czego nie daje ci nic innego?
0: To jest takie dziwne uczucie, takie, znaczy dziwne, takie spełnienie, takie uczucie spełnienia, takiego... Ja mam takie momenty, w których na przykład nie grałam, nie wiem, z dwa dni w ogóle, nie śpiewałam, nie grałam i czuję, że czegoś mi brakuje. I jak siadam wtedy do gitary, to i zaczynam śpiewać, to już wiem, czego mi po prostu brakowało. I to jest to, tak.
1: To jest twój narkotyk.
0: Tak, to jest jak, no, tak.
1: Najpiękniejszy.
0: Tak.
1: I dobrze, że legalny.
0: No, bo te emocje, ja nie wiem, nie mogę.

0: mogłabym zastąpić tych emocji w innych sytuacjach. Po prostu to musi być to. I też w ogóle inną sytuacją, inną emocją dla mnie jest śpiewanie dla ludzi, a śpiewanie u siebie w domu. Jest jakaś cząstka w tym taka sama, ale jednak to są takie dwie inne rzeczy, ale też czuję się w obu spełniona, bardzo, bardzo, bardzo spełniona.
1: Jesteś ambitna, prawda?
0: Uważam, że jestem ambitną osobą, tak.
1: A nie masz trochę takiego poczucia, że muzycy ambitni często są gdzieś tam w środowisku inaczej troszeczkę traktowani, że jednak ta ambitna muzyka trochę jest dzisiaj zrzucana na drugi plan i powoli niektórzy muzycy ambitni tracą przyjemność z bycia muzykiem?
0: No tak, jeśli na przykład, znaczy jeszcze mnie to nie dotyczy, ale prawdopodobnie w przyszłości bardzo bym chciała, nie wiem, zarobić na przykład z tego, że to, co kocham, a możliwe, że będzie to niemożliwe, no to też na pewno jest w jakimś stopniu frustrujące.
1: Ale idziesz po swoje.
0: No ale idę po swoje, no zobaczymy, no jeszcze jestem na początku, więc...
1: Ja jestem przekonany, że o tobie będzie głośno, naprawdę. I tobie i twoim odbiorcom tego życzę, a widzę, że gro odbiorców się cały czas powiększa, bo ja tam obserwuję na Instagramie i widzę, co się dzieje i zresztą wokalistka, z którą współpracuje Penelof, stała się twoją turbofanką. Też ostatnio, gdy spotkaliśmy się na kawie, powiedziała mi, gra koncerty, jeździ, pokazuje się w ogóle super. Więc jarają się tobą ludzie i to jest czaderskie.
0: Ale to bardzo miło, że to słyszę, bo też bardzo dobrze wspominam rozmowę z Penelof i była bardzo, bardzo fajna.
1: Tosia Witko już była z nami dziś w Radiowej Czwórce. Mówię do zobaczenia, Tosiu. Na pewno jeszcze nie raz się spotkamy i czekam na kolejne kompozycje i też takie chwile właśnie, gdy grasz na żywo i po prostu można obserwować ciebie w zupełnie innym świecie.
0: Mam nadzieję, że wrócę z jakimiś nowymi kompozycjami.
1: No jak? Do punktu A będzie teraz w wersji studyjnej, więc możecie jeszcze trochę się rozmarzyć przy tej piosence. Różnica jest live, a wersja studyjna. Tosia Witkosz była z nami. Do zobaczenia, Tosiu.
0: Dziękuję bardzo.

Elemental od formacji Mysłaki. Grupę, którą również poznałem na jakimś festiwalu, chyba to było we Wrocławiu, gdzie prezentowali się na showcase'owym występie jako debiutanci i było to bardzo ciekawe na żywo, mocniejsze na pewno niż w wersji studyjnej. Z Mysłakami prawdopodobnie również w tym sezonie będzie głośno, się spotkamy w radiowej czwórce. Teraz zostawię was jeszcze z Plavgo, z utworem Ona Ma. Bardzo ciekawy album nagrał Plavgo, mocny na pewno lirycznie i to, w jaki sposób ona rapuje, to jestem pełen podziwu, bo myślę, że rapowanie jest generalnie trudne. Dobre rapowanie. Jeszcze wypowiedzieć tyle słów w jednej zwrotce, to jest wow, szacun. I przypominam, że po godzinie 21 w naszym studiu pojawi się Marcelina, która zapowiada kolejny album. Tymczasem Plavgo, Ona Ma w czwórce.

żonę ofertę. To było przedwczoraj czy pół roku temu, zadzwonić już trochę ciężej. Może poczeka, może to oni, może jednak się odezwą. Przy łóżku na szczęście poza tabletem nieprzeczytaną mastertę. Może nadrobi, nadgoni to w końcu, może zapomni, że czeka.

i czekolada, kiedy jest trochę zła. Wino i czekolada, gdy zły jest trochę świat. HBO i Amazon, kiedy nie może spać. A rano niewyspana, wybiega to przez park. Wino i dżoncik, bo boli ten kark. Wino i dżoncik, znów nie może spać. Ricky Morty, bo chce jej się śmiać. Rano nowy rekord, znów biegnie przez park.

0: Tu czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. W weekendy po 22 przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
3: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
2: Czyli będzie trudno.
1: Działo się w czwórce.
0: Autopromocja.
1: Tak jak

0: Na zegarach 21, a tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Mglisto dziś w całym kraju. W wielu regionach pojawiają się bardzo gęste mgły i zamglenia. Lokalnie mocno ograniczające widzialność. Bez większych opadów, a temperatury stopniowo spadają. W tej chwili jest około 9 stopni Celsjusza w centrum. Najchłodniej na północy i wschodzie, tam do 8 stopni Celsjusza. Kierowcy dziś muszą szczególnie uważać, bo późnym wieczorem i w nocy będzie bardzo duże zamglenie. Jutro ma być bardzo słonecznie. Termometry w całym kraju pokażą nam od 15 do 18 stopni.
1: Autopromocja.
2: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać.
1: To miasto jest teraz moje. Jest nasze.
2: Zabierasz się do grobu?

będę musiał nagrać dopowiedź do kawałka, bo odwołali kempa. Dobry dzień przed festiwalem. Dodam takiego adliba tam na końcu, po zwrotce, po kawałku, że to sobie pograłem na kempie.

0: sheets.
1: Czy ktoś z was kiedykolwiek myślał, co wyście narobili?
2: Dużo pieniędzy.
3: Jutro miasto będzie moje, Bartek Koko, jego ekipa w radiowej czwórce. Mamy 5 minut po 21.
4: Na audycję będzie głośno. Zaprasza Damian Sikorski.
3: We własnej sobie witam i zapraszam na ostatnią godzinę programu do 22 z polską muzyką i fantastyczną artystką, na którą czekałem, bo na backstage'u przed chwilą sobie rozmawialiśmy o tym, że nie wiem, jak to się stało, że my nie spotkaliśmy się 2 lata temu, ale za moment wszystko nadrobimy. Marcelina już za moment w radiowej czwórce. Będzie nowy singiel, sięgniemy również po starsze rzeczy. No i porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w 2024 roku, co wydarzyło się później i przede wszystkim będziemy trochę wczuwali się w klimat najnowszej piosenki. Czy ona jest zapowiedzią czegoś nowego? O tym przekonamy się już za moment. Tymczasem nowość od Kasoil, laureatki konkursu Będzie Głośno, jej producent Isaiah również tutaj się pojawia w utworze zatytułowanym Pod prąd.

0: Lato od Marceliny i Kuby Karasia w radiowej czwórce.
1: Gość w Będzie Głośno.
0: I to jaki gość? Wcześniej zapowiadana Marcelina, witaj!
2: Witaj, witaj!
0: Nareszcie, w końcu. Ja mam teraz takie wyrzuty sumienia, że my w 2024 roku się nie spotkaliśmy, gdy ukazał się twój poprzedni krążek, no ale mamy 2026 rok, 4 października, możemy wszystko nadrabiać.
2: Możemy nadrabiać, wiesz, nie ma żadnego nowego krążka, więc można powiedzieć, że ten jest dalej aktualny.
0: Cały czas, prawda?
2: Tak, tak, jest najświeższy, najnowszy.
0: No ale też jest najnowszy single. Zatytułowany tak. Najprawdopodobniej. Tak. I zastanawiam się, czy to jest zapowiedź nowego albumu, czy po prostu potrzeba, żeby wypuścić nowy singiel, żeby no, była jakaś ciągłość artystyczna, bo no, pewnie cały czas tworzysz, tak? No, ta muzyka towarzyszy ci codziennie.
2: Jest to zdecydowanie ta druga opcja, czyli zachowuję ciągłość artystyczną. Miałam dużą potrzebę wypuszczenia czegoś nowego. Jest to dla mnie mega ważny numer, mega ważny tekst. Nie chciałam z tym czekać. No i jakby miałam też takie poczucie, że faktycznie nie wiem, kiedy minęły te 2 lata od poprzedniej płyty. Więc, że po prostu nie będę czekać, tylko będę wypuszczać. Poza tym też mam taki moment, gdzie pierwszy raz bez wyrzutów sumienia po prostu przyznaję, że nie mam planu, że po prostu

0: płynę z flow i jak mam ochotę wypuścić tę piosenkę, to ją wypuszczę. Świat się tak pokomplikował i ta branża, że jakby mam wrażenie, że czuję to jako wręcz coś uwalniającego, żeby się już tych schematów tak sztywno nie trzymać i po prostu robię, co chcę.
1: Mieszkasz w Karkonoszach, prawda?
0: Tak.
1: Masz...
0: Mieszkam w lesie.
1: Masz swobodę, masz wolność i zastanawiam się, czy cisza może być dzisiaj luksusem?
0: No totalnie. Cisza, spokój, brak przymusu i taka właśnie wolność wyboru tego, co mam ochotę teraz zrobić. W sensie, no nie mówię o tym, że po prostu wstaję sobie rano i nic nie robię, natomiast jednak to planowanie sobie działań i nie pytanie nikogo o zgodę i po prostu działanie w zgodzie ze sobą i z tym, co aktualnie czuję, jest dla mnie ogromnym luksusem.
1: W nowym singlu bardzo wybrzmiewa to zdejmowanie masek.
0: Tak.
1: A jaką ty maskę dziś zdejmujesz?
0: Tutaj jest głównie rozkmina na temat relacji, że jestem w pięknej, uważam, relacji, co nie oznacza prostej. To co ci powiedziałam poza anteną, że to jest najdłużej powstający tekst w mojej karierze. Rok chyba go pisałam, dopracowywałam, przestawiałam słowa, miksowałam tam dużo tematów i tam jest głównie o tym, żeby obedrzeć, że tak naprawdę, wiesz, w tym klipie też jestem tylko ja, jakby tekst jest cały czas o tej drugiej osobie i o tym, że to są dwie osoby, a w klipie jest tylko jedna osoba, ja, która śpiewam tą piosenkę i właśnie to jest o tym, że tak naprawdę wszystko jest w nas, nie mamy wpływu na drugiego człowieka, możemy sobie mieć jakieś tam oczekiwania i tak dalej, ale to się nigdy nie wydarzy, jakby jedyne, na co mamy wpływ, to na siebie, więc zawsze jak się pojawia jakiś zgrzyt, to nie ma sensu zajmować się drugą osobą i trzeba zająć się sobą, co mi to robi, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje, dlaczego mnie to triggeruje, wybucham, czy coś tam. I po prostu zawsze, jak skupimy się na swojej reakcji, na sobie i na odkrywaniu siebie, poznawaniu siebie, drążeniu w tych emocjach, tego, co tam siedzi, dlaczego jeszcze tutaj gdzieś mnie coś boli, to zawsze sprawi, że będziemy lepsi, że to nas przybliży do bardziej do siebie i do poznania siebie i do dogadania się de facto z tą drugą osobą jeszcze lepiej. No bo jak zmieniamy się my, to zmienia się cała rzeczywistość wokół nas i za nami może podążać ta osoba, jeśli będzie chciała oczywiście. Więc jakby tu jest o tym, że właśnie ten garnitur, ta koszula, to wszystko to są te sztywne ramy, w których my siedzimy, te oczekiwania i te maski, to takie bycie, och, tutaj tak bym chciała i mieć kontrolę nad tym właśnie, że fajnie by było, jakby było ciągle fajnie, ale nie jest. No i właśnie ta dziewczyna tam tak fajnie dziczeje, co mi się bardzo podoba.
1: Wy musicie zobaczyć koniecznie klip,
0: koniecznie,
1: bo
0: tak,
1: Marcelina mega się jara tym klipem. Klip jest naprawdę fantastyczny, ale nawet gdy spotkaliśmy się na backstage'u radiowym, to Marcelina nie zapytała mnie, jak piosenka, tylko widziałeś klip?
0: No tak, bo mnie mam takie właśnie, czekałam też na reakcję.
1: Dobry klip.
0: No bo właśnie się zastanawiam, czy będą te pytania, czemu ty się tam tak obżerasz? No właśnie to jest, właśnie chodziło o to, że tam nie mam wyglądać ładnie i ma być ładnie, tylko właśnie, że to dziczenie, to opychanie się, to takie pójście po prostu na całość i to zetknięcie się z taką osobą.
1: Musicie to zobaczyć.
0: Tak,
1: to,
0: że po prostu
1: nawet nie chcę
0: ona,
1: wam opisywać.
0: No, tak, że ona po prostu godzi się z tym, że czasami wygląda nieszczególnie, ale to jest uwalniające, no i właśnie dlatego z tym tekstem też tak długo walczyłam, żeby on to dokładnie opisał. I...
1: No kawałek jest w ogóle genialny, bardzo mi się podoba, więc posłuchajmy. Zanim odpalicie klip, to jesteśmy w radiu, widzicie nas tutaj, bo można podglądać, ale posłuchajmy najprawdopodobniej Marcelina w czwórce.

0: Najprawdopodobniej Marcelina w Radiowej Czwórce i we własnej osobie jest z nami w Będzie Głośno. No świetny jest ten kawałek.
1: No, no jest też, pod każdym ja też względem.
0: Rok pracowałaś nad tekstem, ale on jest tak dopieszczony. W ogóle człowiek idzie z tą piosenką. Nie tylko muzycznie. Tutaj też jaram się jako sam jako muzyk. Wyprodukowana jest genialnie. I pozdrawiam
1: Lesmana
0: i to, co się dzieje na końcówce, to outro jest genialne, ale...
1: Kacper Budziszewski zagrał solo na gitarze.
0: Kacper się zna. Bassman zrobił tutaj świetną robotę, super się z tym płynie. Ale co ciekawe, idzie się z tym tekstem i chce się dopowiadać słowa, wiesz. No, jakoś one przychodzą do nas, zanim ty je zaśpiewasz.
1: O.
0: Ja miałem takie poczucie, w ogóle wow. No bardzo, bardzo dobry numer.
1: No
0: bardzo
1: ja pamiętam ten moment, kiedy właśnie tak siedziałam sobie z tym tekstem i ciągle miałam poczucie, że coś tu jeszcze nie siedzi i się zorientowałam, że wszystko jest w tym jednym słowie, bo miałam tak, gdzieś na pewno czyha problem mi, bez niego jest wygodniej. Jeśli go nie szukam, może nie znajdzie mnie najprawdopodobniej. Tak, może i najprawdopodobniej to jest to samo i tak... Ale czekaj, jeśli go nie szukam w tobie, nie znajdzie mnie najprawdopodobniej. I miałam tak, teraz to jest kompletne. To było ostatnie słowo i mówię, jejku, no z tym ciążeniem zupełnie...
0: Poukładałeś te puzelki.
1: Tak, tak. I właśnie to była, wiesz, też ta główna myśl, że właśnie po co ty szukasz zawsze na zewnątrz? To jest zawsze wszystko w środku, w tobie. I nie szukam go tego w tobie, tylko szukam w sobie właśnie. I no, i miałam wtedy tak, wow, ale zaskoczyło. Muszę to nagrać.
0: Lubisz układać puzzle?
1: Na maksa właśnie i tutaj raz,
0: zaraz że... będziemy układać.
1: No dokładnie, bo przyniosłam ze sobą
0: Tu pokażmy
1: puzzle.
0: Do kamerki, do trójeczki.
1: Tak, tak, to jest jeszcze prototyp, bo czekamy, niestety się jak zwykle ktoś tam spóźnił z tym w drukarni, że nie doszło na premierę. Natomiast będzie, myślę, koło 20 pudełko już docelowe, będą puzzle 500 sztuk. Zaprojektowałam ten rysunek, jest wykorzystane hasło. Nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie kłócić się z innym, bo myślę, że w tym przejrzy się każda para. I no, fajnie to wyszło, jest właśnie ten motyw stołu w wodzie, ale jest nas tu trochę więcej. Przy tym stole i no właśnie, bo to jest trochę o tym, żeby się podać na tacy jednak bez tych wszystkich właśnie masek i tak dalej.
0: A za głośno już było?
1: Tak.
0: To jest w ogóle wers, który mega mi się podoba w tej tak. kompozycji. A co było dla ciebie tym największym hałasem? Ludzie, media, tempo życia,
1: myślę,
0: a może
1: że...
0: własne myśli?
1: Tak, tak. Myślę, że w tym całym galimatiasie dużego miasta i tego też, że no będąc muzykiem,

0: występując wciąż na scenie, będąc cały czas na próbach i w takim pędzie, w takim trochę kołowrotku, że się wpada w taki schemat działań właśnie. Płyta, promocja, trasa, singiel musi być co rok, co dwa lata, jakaś kontynuacja i coś tam, konsekwencja, jakby masz to wszystko w głowie i w pewnym momencie sam nie wiesz już, po co to robisz, nie? Że ja nie lubię jednak jakby z jednej strony, okej, okay, jak się jest w tym cały czas, to się jest w formie, a z drugiej fajnie było nie być w formie i trochę jak podeszłam do studia na przykład teraz z Lesmanem po tych dwóch latach albo w ogóle z Kubą Dąbrowskim przy poprzedniej płycie po pięciu latach, to czułam się trochę jakbym robiła to pierwszy raz.
1: Prawda?
0: I z jednej strony było to dla mnie trochę problematyczne, no bo były momenty, że czekaj Kuba, muszę się trochę rozśpiewać, bo no ale spokojnie, dawno nie śpiewałeś w studiu i wiesz, ale z drugiej było to mega uwalniające, bo mogłam do siebie podejść zupełnie na nowo, zaśpiewać na nowo, ja zapomniałam jakieś swoje schematy, nawet w pisaniu tekstów właśnie, co cały czas odkrywam, bo myślę, że to była warstwa, która mnie najbardziej zaskoczyła, że ja się bałam, ja w ogóle przy tamtej płycie chciałam teksty oddać jakiś Darii ze Śląska, żeby ktoś mnie zaskoczył, żeby do tych moich piosenek ktoś zupełnie inaczej podszedł, żeby, że ja też się czegoś nauczę pracując z młodymi artystami, a nagle to była pierwsza moja płyta, do której 100% wszystkie teksty napisałam sama i mi się najbardziej podobają i ja samą siebie zaskoczyłam i to było super.
1: Znaczy w ogóle tamta płyta moim zdaniem od początku do końca ona jest bardzo przemyślana. To jest tak konceptualny album.
0: Ja też tak uważam.
1: Pod względem wizualnym,
0: tak...
1: pod względem w ogóle kompozycji. Ja pamiętam, gdy ukazywał się singiel pierwszy, nie pamiętam jego tytułu. Być może, że to będzie ta piosenka, którą za moment zagramy. Mhm. Czemu się tak uśmiechasz? Ja byłem wściekły, że jest tak krótka piosenka.
0: A, no lepiej niedosyt niż przesyt. Tak, ale czemuś tak uśmiechasz też,
1: to były puzzle. To był pierwszy singiel, prawda?
0: Nie, to nie był chyba, może nie wiem, czy on był w ogóle singlem, ale tutaj też była ta zabawa tekstem, bo ta piosenka akurat była Kuby. I on ją miał po angielsku. Ja mówię, no, jest super ta kompozycja, ale są za krótkie słowa, takie amerykańskie, to jest ten flow i jakby będzie ciężko po polsku, a ja nie chciałam po angielsku śpiewać. No ale nagle przysiadłam, potraktowałam to jak taki challenge, że no nie, tak się łatwo nie poddam. No i zaczęłam się bawić tym właśnie, już teraz dawno tego nie śpiewałam, ale już się lepi, się klei, nie, rozmowa nam się lepi. Jakby takie krótkie, właśnie lepkie, takie... były te, ta piosenka mi się tak kojarzyła zawsze, że ona była taka randkowa.
1: Spróbuję, potańczę. Nie wiem.
0: Cała ja w tamtym
1: czasie. No.
0: Bardzo mi się to podobało też.
1: Wracajmy do tego albumu. Wracajmy do niego jak najbardziej. Jeszcze sobie porozmawiamy, ale posłuchajmy. Szkoda, że tak krótko. No. Czemu się tak uśmiechasz, Marcelina?

0: Czemu się tak uśmiechasz, Marcelina w radiowej czwórce?
1: Słuchasz audycji Będzie Głośno. Będzie Głośno, Będzie
0: Głośno. I Marcelina dziś jest z nami. Marcelina, widzę, że ty nacisk masz też ogromny na klipy, bo
2: tak.
0: Co rozmawiamy, to te klipy się jednak pojawiają i ta warstwa wizualna jest takim chyba dopowiedzeniem czegoś, czego może brakuje w piosence, a wychodzi w obrazku.
2: Tak, bo ja mam zwykle tak, że jak słyszę muzykę i jakby się tam klaruje kompozycja, harmonia, to ja zwykle mam pierwszy obraz i to jest jakiś obraz, jakaś emocja, jakieś uczucie, które później nazywam oczywiście słowami, ale no za tym bardzo mocno idzie te w mojej wyobraźni, ja mam klipy do wszystkich piosenek po prostu i większość z nich reżyseruję sobie sama, tak jak ten właśnie do najprawdopodobniej. No i przy poprzedniej płycie też właśnie mieliśmy ten super zamysł, który mi się bardzo podoba, chociaż zdaję sobie sprawę, że to było mocno niszowe i nie każdy mógł to skumać, natomiast ja jestem z tego super dumna, że do pierwszych trzech piosenek zrobiliśmy taki tryptyk, wzięliśmy dwójkę aktorów, parę, która w klipie grała parę i oni w zasadzie całe te teledyski, to było jedno ujęcie kamery i po prostu mocno zagrane po prostu na tym, jak gęstnieje ta atmosfera, że oni po prostu siedzą naprzeciwko siebie przy stole i ona pije herbatę, on czyta książkę i tylko zerkają i się takie napięcie tam rodzi i po prostu ja sobie totalnie zdaję sprawę, że w tych czasach teraz, gdzie mamy 7-sekundowe rolki i wszyscy chcą wszystko szybko i jest dopamina.
0: Chciałem cię właśnie o to zapytać.
2: No, to tak, ja robię
0: dla niektórych
2: coś...
0: 20 sekund to jest po prostu cały dzień.
2: No właśnie ja wiem to, ale ja, jeśli jest jakieś 5% ludzi w Polsce, które się zawiesiły na tym 3-minutowym serialu.
0: Ja dzisiaj, jak będę wracał z radia, ja wracam do twoich klipów. Bo
2: no
0: mnie tak mnie zachęciłaś, że ja muszę zobaczyć
2: no
0: ten
2: nie,
0: tryptyk.
2: Ja kocham ten tryptyk i w ogóle tam, wiesz, jakby jest opowieść też tekstowa, która się rozwija i jest ta para, która, wiesz, przedstawia te trzy różne sytuacje, a na koniec jest czwarty teledysk do Łapie się na myślach, czyli moja osobista jakaś tam historia, gdzie się rozliczam po prostu z jakimś czymś, co mnie zabolało w dzieciństwie. Usłyszałam w teatrze jakiś tekst, który po prostu mnie totalnie podciął skrzydła, a z drugiej strony zbudował jako artystkę też, bo się zaparłam. No i jakby rozliczam się z tym miejscem, z tym teatrem i właśnie mam klip oparty na tym, że ja w teatrze, to w Katowicach nam udostępniono teatr, po prostu tańczę i jakby wszystkie emocje są, wiesz, w tym tańcu pokazane. I jakby też kocham ten klip cały dzień, po prostu robiliśmy ten teledysk i no, to było takie duże też wydarzenie dla mnie i emocjonalnie trudne i takie, no, piękne w ogóle, więc ja wiem, że te klipy są trudne i do odbioru i nie każdy to zczai tą moją wizję, natomiast jeśli ktoś już się tak w to wejdzie i wytrzyma te 3 minuty, to mi się wydaje, że jest tam mocny.
0: Ale mi się ambicja podoba w muzyce, w ogóle w życiu artystycznym ambicja jest bardzo ważna. No zobacz, dzisiaj mówimy, że niektóre utwory może są za długie, a może powinno być inaczej. Kurczę, kiedyś formacja Led Zeppelin też była na listach przebojów, czy Pink Floyd.
2: No, 15-minutowe utwory i solówki po 10 minut.
0: No.
2: Ja uważam, że generalnie sztuka, i nieważne, że ja siedzę w rozrywce, jakby uważam, że czasami... Ja w ogóle jestem fanką dyskomfortu, słuchaj. Ja uważam, że to się nazywa dojrzałość, że zaczynasz lubić, że deczko dyskomfort w życiu jest i tak. Trzeba się z nim zaprzyjaźnić. I właśnie ostatnio przeczytałam książkę w jeden dzień, 400 stron, po prostu wprowadziłam mnie w taki dyskomfort i tak odłożyłam ją i miałam takie, dlaczego to się nie skończyło i dlaczego to on nie dostał jakiejś karmy, przecież on się dobrze zachował, a tu wszystko poszło nie tak i ten dyskomfort, ale jakby no, przecież jak to by się skończyło inaczej, to by po prostu zapomniała o tej książce w 5 minut, ale ten dyskomfort jakby on nas czymś mierzy i zmusza do zadawania sobie pytań i to jest moim zdaniem mega ważne, żebyśmy się nadstawiali wręcz na takie sytuacje, które nas po prostu z czymś mierzą, no. Ludzie.
0: Aż za
2: o tym
0: mówiłem.
2: Jest sztuka.
0: Ale to tak mi się spodobało.
2: Tak.
0: O tym właśnie jest sztuka. I ja dziś, gdy

0: tobą rozmawiam, znamy się nie od dziś, jakieś 11 lub nawet 12 lat.
1: Tak.
0: I obserwowałem cię na każdym etapie z twojej drogi muzycznej. I dziś jak z tobą rozmawiam, to sobie myślę, chyba ta dziewczyna nie ma już oczekiwań, tylko po prostu robi swoje.
1: Ja robię swoje, tak, znaczy ja czasami wiem, że robię coś, co kompletnie się nie sprzeda, albo może powinnam inaczej, ale ja nie czasami
0: mam rano zęby taką... i swobodnie patrzysz w lustro.
1: Tak, jestem dumna z tych rzeczy.
0: No właśnie.
1: I przede wszystkim mam tak, że ale mogę to zrobić, więc to zrobię, no.
0: Dziewczyńska rzecz, posłuchamy sobie?
1: Dziewczyńska rzecz?
0: No.
1: Co to jest?
0: Dziewczyńska rzecz, od Marceliny.
1: Boże, a to jest chyba dla dzieci coś.
0: No posłuchajmy.

0: I co, zaskoczyłem? Marcelina w radiowej czwórce.
1: Na maksa mnie zaskoczyłeś. Ja nie miałam pojęcia, że to w ogóle jest w jakiejś rozgłośni radiowej. To był jakiś projekt dla dzieci.
0: Moim zdaniem to było grane w stałej rotacji w Polskim Radiu Dzieciom. Ja to sprawdzę, bo do takich informacji można dotrzeć w bazie, tylko no, na komputerze, którym pracuję tutaj w tym studyjku, to raczej...
1: Ale ja pamiętam, że była to wersja, jest dziewczyńska rzecz i jest chłopacka rzecz. Ja napisałam dwa teksty, bo to było jakby, to nie jest moja piosenka. Ja zostałam zaproszona do tego projektu, żeby stworzyć tekst i nagrać wokal. I jest wersja damska i męska.
0: Marcelinko, bo ty oprócz tego, że jesteś w świecie muzyki i 99%

0: 99% naszych słuchaczy na pewno
1: zna cię stąd,
0: ale poza światem muzyki jesteś współtwórczynią, ilustratorką wielokrotnie nagradzanej serii książek Opowieści z Białej Doliny, prawda?
1: Tak, to jest... To jest niesamowita historia, bo wymarzyłam sobie, że kiedyś napiszę coś o Szklarskiej Porębie, bo jest mega bajkowa i na Juwenaliach, po koncercie, gdzie z Grupsonem graliśmy, poznałam pisarza Przemka Corso. Zaczęliśmy po prostu gadać.
0: Mordeczka fajna.
1: Dokładnie, to jest mój Big Lebowski. No i właśnie się okazało, że dokańczamy zdania po sobie, bo tak po prostu mamy flow podobne. No i ja mu się z tego zwierzyłam i on mówi, a czemu uważasz, że ta Szklarska Poręba taka bajkowa, że co? Ja mówię, stary, tam się leśniczy nazywa Gałązka, ma na nazwisko Gałązka, no wyobrażasz to sobie, leśniczy Gałązka i tajemnica znikającego lasu. I zaczęłam mu opowiadać różne rzeczy i on mi na drugi dzień wysłał pierwsze opowiadanie i poleciliśmy za ciosem. Wydawnictwo, do którego on to wysłał, z którym współpracował, bo oni wydawali biografię Rahima, którą Przemek pisał.
0: No też Grupsa napisał przecież.
1: Tak, no ale właśnie nie wiem, ale chodzi mi o wydawnictwo, że to samo.
0: No tak.
1: Prezes tego wydawnictwa powiedział, że on ma trójkę dzieci i od czasów Muminków nic lepszego nie przeczytał, co było dla mnie najlepszą recenzją, bo ja kocham Muminki i miałam takie, o, chłop się zna na rzeczy. I wydaliśmy pierwszy tom, za ciosem poszliśmy drugi, trzeci, teraz pracujemy nad czwartym. No i pierwszy już jest wyprzedany, trzeba było dodrukować, gdzie już nie ma tamtego papieru i się zrobi jakiś problem. 16 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Za drugi dostaliśmy nagrodę jako książka roku dla dzieci, więc też super. Viva Law Book Awards, więc no bardzo to było zaskakujące, ale to jest, widzisz, i to jest znowu mierzenie się z tym dyskomfortem, ponieważ to jest coś, co do mnie przyszło w COVID-zie, bo się nudziliśmy w domach wszyscy. Ja zaczęłam sobie rysować, bo tak naprawdę szukaliśmy grafika kogoś, kto tą książkę narysuje, a ja, jak się, wiesz, w świecie wizualnym bardzo mocno siedzę, więc tam sobie wyobrażałam, kto mógłby to zrobić, no ale chciałam taki deczko rys postaci, wiesz, jakieś miałam wyobrażenie, że może ktoś się tym zainspiruje. I podesłałam to Przemkowi, a Przemek podesłał to Przemkowi z wydawnictwa. I mówi, nie, Marcelina, ty to rysuj, to jest świetne. I ja mówię, ale ja nie jestem żadnym grafikiem, ani nic.
0: W ogóle okazuje się, że dla wielu artystów pandemia była trudna, ale niezwykle twórcza.
1: Na maksa twórcza. I ja po prostu w pandemii okazało się, że zilustrowałam całą książkę, wydaliśmy tą książkę i po prostu piękny czas, super to było. No i cały czas jakby pracujemy, tam się dzieją różne rzeczy. Niestety jeszcze, bo pytałam Przemka, czy mogę się już pewną rzeczą chwalić, ale jeszcze nie mogę, więc nie mogę się pochwalić.
0: No. Mów, nie powiemy.
1: Za dużo ludzi słucha.
0: Jakieś 40 tysięcy słuchaczy w tym momencie. Przemo, pozdrawiamy cię w ogóle.
1: Pozdrawiamy. Tak. A ja obiecałam mi, że ją pozdrowię, moją córeczkę.
0: Nie, no to ja też pozdrawiam. Ja też muszę naszym słuchaczom powiedzieć, Marcelina to jest taka konkret dziewczyna, bardzo zaangażowana i też zawsze mądrze doradzi, bo my mamy dzieci w podobnym wieku, w zasadzie no...
1: W takim samym wieku.
0: I jak ja miałem problem, bo mówiono mi właśnie o chustowaniu i tak dalej, zadzwoniłem do Marceliny i szybko mi wybiła chusty z głowy i powiedziała, jakie mam kupić nosidełko i się sprawdziło.
1: No.
0: Ale dostałem taki konkret wykład z przykładami takimi, wiecie. I to było konkretne, tak. No i tak się sprawdziło, więc...
1: Ma zdrowe nogi.
0: Mam zdrowe nogi, dokładnie.
1: Tak.
0: Co się wydarzy niebawem? Jakie są twoje plany?
1: Tak już same dobre rzeczy, słuchaj. Jutro wychodzi piękna kampania z moim udziałem, bardzo ważna.
0: No wiem, że czwarta część książki,
1: kampania. Dużo dzieci na różnych płaszczyznach, różnych rzeczy się dzieje, ale nic nie mogę zdradzać i lećmy z flow.
0: Jutro kampania się zaczyna.
1: Tak.
0: Z twoim udziałem.
1: Zastanawiam się, jak to będzie odebrane. Ciekawa jestem bardzo, ale jest piękna.
0: I dopiero jutro się dowiemy.
1: Tak, ale już mogę powiedzieć, bo to chyba już zostało powiedziane, że zdjęcia wykonała Magdalena Wosińska, której album mam w domu i o której zawsze marzyłam, żeby zrobiła mi zdjęcia. I że to się wydarzyło, jest spełnieniem jednego z moich naprawdę takich większych marzeń. To jest artystka mieszkająca w Stanach, ale jest Polką. I ona robiła, jak spojrzałam kiedyś na jej Instagram i zobaczyłam, że robiła zdjęcia na przykład Nicole Kidman albo Davida Lyncha, to miałam takie wow.
0: No to dzisiaj sobie Nicole Kidman może myśleć wow. zrobiła Marcelina.
1: Na przykład.
0: No. Mówię do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: Fajnie było się spotkać w radiu. I spotkamy się raz jeszcze, ale puzzle koniecznie, ja też chcę.
1: Tak, puzzle wyjdą niebawem i będzie można

0: kupić.
1: Nagrywaj kolejne piosenki. Mam nadzieję, że...
0: Nigdy nie przestanę, no, to mogę ci obiecać.
1: Rób kolejny album. Spotykajmy się częściej w radiu.
0: Dobrze.
1: I bierz udział w tak pięknych nagraniach, jak Jestem rzeką z Micro Music, z Bowską i chyba Bela Komoszyńska.
0: Tak, Bela
1: była,
0: i Natalia. Mhm.
1: Wspaniale. To tą piosenką
0: zakończymy
1: dzisiejszą audycję. No.
0: Dobrze.
1: No zobacz.
0: Ach, ta rzeka się przewija tam w rzece, siedzę w moim teledysku tu przy rzece, się przechadzam.
1: Pamiętam, jak Natalia Grosiak opowiadała, o jak nagrywałyście ten teledysk, że jeździła i tu, i tam, i że w różnych punktach był nagrywany.
0: Każda nagrywała, gdzie jej było bliżej do rzeki. No.
1: A dzisiaj nadrabiamy wieczorem teledyski od Marceliny.
0: Tak, wszystkie te 40 tysięcy osób zapraszam przed... telefonu, laptopy.
1: Tablety. Do zobaczenia,
0: telebimy.
1: Marcelino. Dzięki, hej.
0: Pa, pa.

Mikromusic, Marcelina Bowska, Bela Komoszyńska, Jestem rzeką w radiowej czwórce. 10 minut brakuje do 22. Dziękuję wam za pierwsze wydanie. Będzie głośno po wakacyjnej przerwie. Fajnie było, prawda? Świetne dziewczyny odwiedziły studio radiowej czwórki. Same dziewczyny też dzisiaj pracowały nad audycją. I Kaśka, i Karina. Ja jeden chłop. Ale dobra, no tak od 11 lat mnie tolerujecie w Będzie Głośno, w audycji, która jest mi najbliższa i dzięki niej moja krew cały czas grzeje się konkretnie, bo uwielbiam polską muzykę i młodych artystów. Młodzi artyści, piszcie do mnie, wysyłajcie swoje piosenki i do zobaczenia w radiu. Damian Sikorski, dzięki za dziś i słyszymy się za tydzień w niedzielę. Po godzinie 20:00.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
4: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: czwórka. To słychać.
1: Na zegarach 22, tu czwórka, Polskie Radio.
2: Pogoda.
1: Wieczór bardzo spokojny, ale pamiętajcie o tym, że jest wieczór bardzo mglisty i w szczególności o tym powinni pamiętać kierowcy, a temperatury w tej chwili w całym kraju wahają

0: się między 10 a 14 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się! Od 21 do 23.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: lepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Gramy i zaczynamy.
1: Gramy i zaczynamy.

0: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Czwórka.online. Czas na sport.
1: Czas na sport.
2: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: Finał turnieju China Open w Pekinie oczywiście.
3: Ten utwór, który tak przepięknie zapowiedziałeś, miał bardzo dobre tempo, takie bym powiedział tempo w galopie. No i właśnie w tym tempie sportowym pozostajemy razem z naszym gościem, bo w studiu czwórki pojawił się już Krzysztof Woźniak. Cześć, dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
3: Zazwyczaj wiem, jak przedstawić gościa od razu, no ale w twoim przypadku, gdybym powiedział rowerzysta, za mało. Gdybym powiedział biegacz, wciąż za mało. Gdybym powiedział gracz padla, no już troszkę bliżej.
0: Gdybym powiedział student, no to jeszcze za mało, ale słuchajcie.
3: Zadaj mu takie proste
0: Krzysiek
3: pytanie, najłatwiejsze.
0: Krzysiek urwał się
3: oderwany
0: z zajęć.
3: Oderwany od filozofii.
0: SGH, Krzysiek studiuje, urwał się
3: kim
0: z zajęć,
3: jesteś?
0: Żeby przyjechać do czwórki.
4: No, ustalmy, że tak było. Że to żaden prowadzący nie słuchał, więc...
0: Z czego się urwałeś w takim razie? Bo może wykładowca słucha czwórki.
4: Nie, no, nie będę zdradzał takich tajemnic.
0: Ale dobra, studiujesz e-biznes,
3: ale
0: tak?
3: Nie róbmy mu problemów. Po prostu chłop ma okienko teraz na studiu.
0: Ma okienko,
3: studiuje. Się urwał.
0: Krzysiek studiuje e-biznes, człowiek renesansu. Tak, będzie do odsłuchania na czwórka online. Chłopie, jak ty w ogóle to wszystko łączysz? Padel, bieganie, przejazd rowerem z Częstochowy do Porto, ultramaraton w okolicach Las Vegas, a teraz jeszcze

0: studiowanie weekendowe, da się to pogodzić?
1: Oczywiście, masz 23 tak. lata.
2: Kurde, oczywiście, że tak. No i to jest część rzeczy, które robię. To też tak wszystkiego wam jeszcze nie powiedziałem, ale nie, no, lubię, mam intensywny tryb życia, więc fajnie. No dla przykładu jutro na konferencję jadę do Poznania sprzedażową.
0: Sprzedażową, no proszę, czyli no. I sprzedaje, teraz będzie nam sprzedawał różnego rodzaju ciekawe sportowe historie. Z jaką dyscypliną sportu masz najciekawsze właśnie historie? Czy jest to raczej bieganie, czy jazda na rowerze?
2: No, najciekawsze historie, wspomnienia mam z rowerem, ale aktualnie to najwięcej to biegam, że to najwięcej frajdy mi sprawia, a raz do roku na jakąś dłuższą wyprawę rowerową się wybiorę.
1: A jak się rower w takim razie zaczął? Czy to już od małego ktoś w tobie tę pasję rowerową zaszczepił? Jak to wyglądało?
2: Mój tata jest fanatykiem roweru, że zawsze od dzieciaka miałem zawsze rower, więc jak dorastałem, to tata zawsze kupował nowy rower.
1: Czyli na pewno nie jeździłeś na czterech kółkach na początku z tymi bocznymi z tyłu.
2: dziadek uczył na bocznych kółkach, a tak jednak. To... Tato no, jest kolarzem, więc dużo jeździ na rowerze. Na takie wyprawy się nie wybiera. To już mój wymysł.
1: A pamiętasz taki moment, w którym zaświeciła ci się taka lampka pod tytułem okej, no lubię rower, lubię na nim jeździć, no to zmieniam myślenie i idę w kierunku ekstremalnie długiej wyprawy rowerowej.
2: No to zaczęło się u mnie powoli, że mój kolega Dawid zrobił trasę z Częstochowy do Nadmorza, do Gdańska. Mhm. I mówię, kurde, zarąbisty pomysł, też bym chciał tak zrobić. To jest jakieś 580 kilometrów, więc pojechałem, no wtedy samemu pierwsza taka wyprawa, no i tam złapałem takiego bakcyla, że podobała mi się po prostu jazda takiego samemu, zwiedzania po prostu natury na rowerze, no i potem kolejna wyprawa była do Chorwacji, 1000 kilometrów, no i szukałem czegoś, co może być więcej w Europie. No to przez całą Europę z Polski do Portugalii pojechałem.
0: Na koniec Europy Porto 5000, tak? Tak się nazywał ten twój projekt rowerowy, ta inicjatywa. Co ty żeś widział w trakcie tej drogi, w trakcie tego szlaku? No bo to wiodło przez malownicze krainy. My tutaj sobie rozmawialiśmy też o Szwajcarii, o Curychu. Rozmawialiśmy o Bernie, które zrobiły na tobie bardzo duże wrażenie, szwajcarskie miasta. Co najpiękniejszego żeś spotkał? Jeśli chodzi zarówno o te obiekty materialne, jak i być może te zwierzęce.
2: No to powiem tak, z najciekawszych miejsc natury, no to Alpy. No Alpy na część francuska, no coś no, dla mnie no, nie do opisania. No nie jestem w stanie nawet opisać, jakie to jest cudowne uczucie. Jeszcze gdy masz świadomość, że wjeżdżasz na 2800 metrów przewyższenia. To jest wyżej niż Rysy i ty wjeżdżasz tam na rowerze i masz całą tą panoramę tych Alp. To jest widok nie do opisania.
0: Ale ty jak ty żeś te podjazdy robił? To z wywieszonym językiem, czy ty już byłeś zaprawiony, jeśli chodzi o te kwestie? No bo jednak wycieczka, tak jak mówiłeś, ta pierwsza po Polsce, no to niziny same, prawda? Na Chorwację jak się jedzie, no właściwie tam jakieś góry po drodze są, no ale takie Alpy...
2: Nie, to dosłownie z górami to doświadczenie jakiegoś dużego nie miałem. Po prostu, no tu było najniższe przełożenie, no i na tą najwyższą górę no to 4 godziny non-stop pedałowania pod górę się jechało, więc 7-6 km na godzinę, no i po prostu kręcisz. Trochę się nudzi, ale jedziesz.
0: Jedziesz i oglądasz to, co dookoła. Krzysiek Woźniak jest naszym gościem, człowiek, który dojechał rowerem z Częstochowy do Porto, który biegał ultramaraton w okolicach Las Vegas. No to co, za chwilę się chyba przeniesiemy na pustynię amerykańską i będzie opowiadał, jak po tych piaskach tam przemierzał te stepy Stanów Zjednoczonych. Zostańcie z Czwórką. Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w Czwórce.
3: Najciekawszych audycji sportowych w Czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych. W Czwórce.
3: W Czwórce.
0: Przenosimy się do miasta grzechu Las Vegas. 3 godziny sportu i rekreacji. Bo tam swego czasu kręcił się Krzysztof Woźniak, który teraz jest w studiu Czwórki. Nie tyle, że kręcił się, co ukończył ultramaraton na pustyni niedaleko Las Vegas. Jak wyglądało to przemierzanie tych piachów w okolicy Las Vegas, będzie nam opowiadał.
1: Jak nazywa się w ogóle ten bieg? Od tego zacznijmy, bo nazwa jest dość sugestywna.
2: Tak, Run with the Devil.
1: Czyli biegałeś z samym diabłem. Ja myślę sobie o tym, że jest naprawdę wiele miejsc, gdzie można walnąć taki ultramaraton, trzasnąć te 15 kilometrów. To co to w ogóle jest za idea, żeby biegać w miejscu, w którym no, przyroda po prostu chce cię ugotować, no bo tam tak jest.
2: Tak szczerze mówiąc, to jakby plan z tym biegiem wyszedł spontanicznie, bo mieliśmy zaplanowany wyjazd do Stanów i stwierdziłem, dobra, znajdę sobie jakiś bieg, jakiś maraton albo coś w tym stylu. No i pierwsze, co mi się wyświetliło, ultramaraton przy
0: Las
2: Vegas.
0: Dobra, wchodzę w to.
2: Zgadzają się terminy,

0: potem sobie uświadomiłem, jaki to jest faktycznie bieg, że to jest na pustyni, w górach, gdzie temperatury były po 37 stopni w pełnym słońcu.
1: I co sobie wtedy pomyślałeś na starcie?
0: Nie, no to...
1: Ale fajnie.
0: jak sobie uświadomiłem, mówię, ty, o kurde, niezłe to będzie, a już na miejscu mówię, kurde, ale to będzie osiągnięcie, jak coś takiego zrobię.
2: Ale
0: nie?
2: Serio chcesz mi powiedzieć, że ty spontanicznie zapisałeś się na 50-kilometrowy bieg na pustyni, który ukończyłeś w 5 godzin, 6 minut i 40 sekund i ostatecznie byłeś na 6. miejscu na mecie podczas całego biegu, zająłeś 6. miejsce ze spontanicznego biegu, bez żadnego przygotowania?
0: Nie, no, biegam. Spontaniczna decyzja była, że się na ten bieg zapisuję, a tak to biegam.
2: Ale maratony. Jasne, no ale to są zupełnie inne warunki do biegania. No nie to... biegałeś w takich jeszcze wcześniej.
0: No to jest spontaniczne. Ani w górach nie biegałem, bo...
2: Nie wierzę.
0: W tamtym czasie, no to jeszcze we Wrocławiu mieszkałem, no to płasko, no tak jak w Warszawie. Więc podbiegów nie miałem, temperatury w Polsce takich nie mamy, więc pod tym względem tak się nie przygotowywałem. Po prostu biegałem długo, ale takich warunki no to pierwszy raz miałem.
1: No dobra, Krzysiek, Las Vegas, miasto grzechu, czy miasto grzechu cię porwało?
0: Nie, no ja nie te klimaty, ja to mówię. Bardziej na sportowo, więc fajnie było pozwiedzać, wejść do kasyna, zobaczyć, ale nie porwało.
1: Dobrze, mamy jeżdżenie na rowerze, mamy bieganie, ty jesteś człowiekiem jeszcze padla. Krzysiek, który zdradzał mi tutaj, że niedawno wprowadził się do Warszawy, czyli ja widzę, że ty idziesz w dobrym kierunku, wiesz, warszawska elita, granie w padelka i tak dalej, teraz Krzysiek to robi, chyba że ty robiłeś to jeszcze wcześniej.
0: Nie, no biegać to, no nawet bieg jakieś organizowałem tam w swoich okolicach. Ale nie, no tutaj jak wiecie, coffee rave, jakieś wyjście na padla, mi się kojarzy w Warszawie.
1: Ale właśnie powiedz o tym, bo na przykład Michał Piwowarek nie znosi padla, on gra w tenisa. Dlaczego nie tenis ziemny, tylko padel?
0: W tenisa ziemnego grałem 14 lat, całe życie grałem w tenisa, więc...
1: I zostawiłeś go, jak mogłeś?
0: No coś nowego, co nie? To jest jakby, dla mnie jest teraz padel odkrył, że to jest coś nowego, mniej się biega, można fajniejsze akcje robić, więc jakby cały czas mam respekt do tenisa ziemnego, no bo całe życie grałem. No ale teraz mówię, odkrywam na nowo, więc...
2: W trakcie naszej playlisty udzielę ci solidnej reprymendy za takie myślenie i nakażę ci wrócić do tradycyjnego tenisa.
1: A ja stanę w twojej obronie.
2: Jeszcze chciał na sekundkę wrócić do tego ekstremalnego biegu, który ukończyłeś i o takich technikaliach trochę posłuchać. Jak taki właśnie bieg pustynny jest zorganizowany? Jak wygląda kwestia nawodnienia? No bo to już nie są sprawy wyboru, tylko po prostu musisz pić. I czy to były takie 5 godzin, gdzie przepiłeś najwięcej wody w swoim życiu?
0: To zdecydowanie tak. Jakby też według regulaminu ja musiałem mieć 3 litry wody ze sobą do możliwości uzupełnienia lub na starcie, więc też były regulacje pod tym. Stacje były co jakieś 5 kilometrów z wodą, żeby był wielki baniak z lodem, gdzie można było sobie coś, czy tam dorzucić pod czapkę, czy do plecaka właśnie z bukłakiem z wodą. Więc jeśli chodzi o organizację, to bieg był bardzo dobrze zorganizowany. Trzeba było tu się sprawdzić.
1: A jeśli chodzi o okolice, czy to był taki absolutnie pustynny step, czy gdzieś tam na horyzoncie widać było panoramę Las Vegas?
0: Nie, pustynny step, totalnie pustynia i po prostu pierwsze 21 km było non-stop pod górę, potem mała pętelka i z powrotem, więc...
2: I ostatecznie największym wrogiem okazał się dystans, czyli te 5 dyszek, czy jednak temperatura i ta okolica, albo sam diabeł?
0: Na pewno góry jakby podbiegi dużo jakby dały we znaki, no i temperatura, czyli to, czego nie miałem w poprzednich biegach, że czy jak biegałem maratony, no to byłem w stanie jakby funkcjonować po biegu. Tutaj taka mnie ściana złapała na 30 kilometrze, że też dla kontekstu, normalnie biegam taki, gdzie sobie idę pobiegać to tempo 5.0, 5.30, a na 30 kilometrze zwolniłem do 6.37, że nie byłem w stanie szybciej biec, bo już mnie zaczęły skurcze łapać, jakby no odwodnienie, czy tam już temperatura, przegrzanie, że to już ostatnie 20 kilometrów to byle dobiec.
2: Wszystko to, co Krzysztof powiedział, zrobił pod koniec czerwca, a w okolicy 20 lipca, czyli po kilkudziesięciu dniach, zaledwie 3 tygodnie później, stał już pod Jasną Górą z rowerem, no i z bardzo konkretnym planem. I o wykonaniu tego planu porozmawiamy już za moment.
3: Jeszcze więcej sportu.
4: Więcej sportu.
3: Sport w czwórce.
1: A w studiu KW, czyli Krzysztof Woźniak, student e-biznesu na SGH, a w wolnych chwilach biega ultra.

0: maratony w Las Vegas.
1: Ty z Jędrzejem masz większy stosunek ziomalski, bo widzieliście się tuż przed wyprawą Porto 5000. W momencie, kiedy to jeszcze istniało jako po prostu plan na papierku, te 5000 kilometrów, te kilka krajów, około 2 miesięcy drogi i

0: dni, skończyło się w 50 dni i robiliśmy średnio 120-130 km, że zdarzały się dni, jak sobie liczyłem, że dni, gdzie zrobiliśmy powyżej 140 km, to było 11, a raz nam, powiem szczerze, odbiło i zrobiliśmy 204 km w ciągu jednego dnia.
1: To jest jakby dużo.
0: Z bagażem, co waży 100 kg ze mną, to trochę jest, trochę jest.
2: A co to w ogóle jest, co cię pchało na tej trasie do przodu? No bo tak jak mówisz, wykonaliście ten plan lepiej niż zakładaliście. Czy w trakcie takiej trasy ty nastawiasz swoją głowę na coś konkretnego? Myślisz o czymś, żeby się zmotywować? Może słuchawki masz na uszach albo jeszcze coś innego? Czy to jest po prostu ten cel, do którego ty zmierzasz? To jest najbardziej motywujące.
0: Zdecydowanie cel. Jakby wizja, jakby tej wizualizacji, że dojechałem do portu albo zrobiłem coś tak niewyobrażalnie jakby no wielkiego, jakby no ja jestem mega dumny z tego, co osiągnąłem, co zrobiłem. No i do tego jeszcze zobowiązania ze współpracami, jakie miałem, czy ze sponsorów na wyprawę, to też lekko pchało, że no zobowiązałem się, że robię projekt, więc chciałem dowieść i spełnić oczekiwania.
2: A czy na trasie spotkałeś się z czymś takim jak zachodnia gościnność? Wiadomo, polska gościnność zawsze w cenie. Natomiast czy były takie sytuacje, że zgłodniałeś albo gdzieś byłeś na jakimś pustkowiu, przyszli jacyś ludzie z pomocą w którymś z tych krajów zachodu Europy?
0: Powiem tak, to jest chyba najlepsza refleksja, jaką mam z całej jakby wyprawy. Jacy ludzie są gościnni, kochani i wspierający na tej podróży. To jakby mógłbym o tym opowiadać naprawdę godzinami, jakie cudowne osoby poznałem na tej wyprawie, naprawdę.
2: No to chociaż jeden przykład poprosimy.
0: To przykład taki, co najbardziej się odbił na mnie, to możesz sobie wyobrazić, że podjeżdżam do losowej bramy. Nie mieliśmy żadnego noclegu, mieliśmy spać na dziko, ale ja jestem ekstrawertykiem, zagadam, dopytam. Byliśmy w Hiszpanii wtedy, więc był sobie po prostu ziomek przy bramie, coś tam sobie malował. Ja do niego zagadałem i się pytam, dobra, czy jest tu jakieś pole namiotowe, czy można tu spać na dziko? Powiedział, no raczej średnio. No i tak od słowa do słowa sobie gadamy i się pytam, no trochę mi głupio spytać, ale czy mogę się u ciebie rozłożyć na ogródku z namiotem? Powiedział, no generalnie to nie ma problemu, co nie? Żony jakoś przekabacę i nie ma problemu, więc po pierwsze to, że nam, wiesz, u obcej osoby mogłem rozłożyć namiot i spać, pozwolili nam się w ogóle jeszcze umyć u siebie w domu, dali nam figi, mogliśmy sobie zerwać z drzewka. I skończyło się na tym, że jeszcze żona nam zrobiła omleta na kolację, pogadaliśmy sobie, a rano właśnie ten właściciel nam pojechał, kupił bagietkę, zjedliśmy wspólne śniadanie i to mówimy o osobie, która nie znała mnie jakieś kilkanaście minut temu, wcześniej nas przyjmowała. Podjechałem jako losowo osoba z ulicy, co nie?
2: To jeszcze Andaluzja czy Katalonia, czy inny region, bo ja chcę tam pojechać.
0: O kurde, to Katalonia.
2: Katalonia, okej.
1: I w tym całym romantyzmie, o którym mówimy i dotyczącym pięknych obrazów i cudownych ludzi, były jakieś trudniejsze momenty, czy to był wyjazd po prostu z góry skazany na sukces, że wszystko będzie szło idealnie?
2: Jesteś na przykład w Zurychu i mówisz, dobra, nie, zawracamy.
0: No, nieskromnie mówiąc, no, ja takich większych problemów, jeśli chodzi o nastawienie, nie miałem. Sprzętowo nam się rozwalił bagażnik albo zósemkowało koło, że Piotrek musiał jechać tam 80 km do Gijon, żeby koło naprawili, bo nie dało się tego własnoręcznie naprawić, a bagażnik nam się zepsuł już w Saragosie, więc mieliśmy dostęp do sklepu rowerowego, ale to dosłownie trzeba było cały bagażnik z tyłu wymienić.
1: Czyli żadnego czasu na odpoczynek po też specjalnie nie potrzebowaliście?
0: Ogólnie jeśli chodziło o odpoczynek na trasie, to mieliśmy co jakieś 5 dni w dużym mieście się zatrzymywaliśmy na cały dzień odpoczynku. Znaczy odpoczynku, to dużo powiedziane, bo to była, ja to nazywam aktywną regeneracją, bo robiliśmy po 25 tysięcy kroków i zwiedzaliśmy miasto. Że zwiedziliśmy Wiedeń, Barcelonę, Monako, co tam jeszcze było, Barcelonę mówiłem, oczywiście Porto, San Sebastian, że tam się zatrzymaliśmy po prostu na pełny dzień odpoczynku zwiedzania.
1: Na jakie zajęcia lecisz teraz?
0: Chyba coś związanego z marketingiem, musiałbym sprawdzić.
2: Wykładowca już pewnie przebiera nogami, jak słucha naszej audycji. Krzysiek Woźniak, czyli człowiek od sportów wszelakich, bieganie, padel, rower. Po prostu wybierzcie sobie coś z tego. Dzięki, Krzyśku, że wpadłeś do nas w tej przerwie i życzymy udanego wykładu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Trzymaj się.
0: Cześć, cześć.
3: Każdy może być mistrzem. W czwórce. Dbamy o waszą formę.

Pan B ci się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś został.

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

0: Goście, rozmowy, ciekawostki.
1: Rozmowy, ciekawostki.
0: Godzina najciekawszych treści mijającego dnia.
1: Treści mijającego dnia.
2: Moim gościem dzisiaj jest Alek Korab, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce. A będziemy rozmawiać właśnie o tym, czego nie dowiemy się o Stanach z telewizji, z mediów, z seriali tak popularnych. Cześć.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Ja dziękuję, że pojawiłeś się u nas. Ciekawie zaczynasz od Donalda Trumpa i od tego, że właściwie on pochodzi z rodziny ludzi, którzy wymyślili najsłynniejszy na świecie ketchup i majonez?
3: Tak, zaczynam właśnie od rodziny Trumpa i jego dziadka, którego kuzyn przyjechał jeszcze wcześniej przed nim i syn tego kuzyna wymyślił ketchup Heinz, czyli najbardziej znany ketchup na świecie. I zrobił dużo kariery i zarobił dużo pieniędzy właśnie na produkowaniu żywności, ketchupów i różnego rodzaju rzeczy do jedzenia. I dziadek Donalda Trumpa przyleciał z tej samej wioski, przypłynął z statkiem do Stanów i też zrobił taki amerykański sen, zarobił dużo pieniędzy, otwierając lokale, które przy okazji też oferowały prostytucję. I on podążał za ludźmi, którzy podążali za gorączką złota, za poszukiwaczami złota. I ten dziadek wrócił potem do Niemiec, już jako bogaty człowiek, do Bawarii. I się okazało, że nie odbył służby wojskowej. Więc Bawaria go wyrzuciła, deportowała go i ta Ameryka go przyjęła drugi raz. Czyli dziadek Trumpa był w Stanach dwa razy i ta Ameryka go przyjęła dwa razy. Ja się pytam w książce, czy jego wnuk przyjąłby własnego dziadka, takiego imigranta.
2: Wspomniałeś hasło amerykański sen. Ja mam wrażenie, że to hasło jest cały czas może nieaktualne, ale że wszyscy je znają. To hasło pojawiło się w latach 30. Na początku udawało się spełniać ludziom marzenia, no ale z czasem już ta szansa była coraz mniejsza, no aż do momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli właściwie nie ma żadnej pewności, że uda nam się zrobić tam jakąś karierę, założyć biznes czy zarobić większe pieniądze.
3: Dokładnie. Pojęcie amerykańskiego snu wymyślił pisarz amerykański w latach 30. w głębi wielkiego kryzysu. I on zdefiniował to w ten sposób, że Ameryka obiecuje i obywatelom, i migrantom to, że ich dzieci będą żyły lepiej niż oni. I to jest chyba jeden z najbardziej popularnych PR-owych tutaj wynalazków Ameryki, który

0: się dobrze sprzedał.
1: No jesteśmy prawie 100 lat później, a dalej to hasło znamy.
0: Tak, wszyscy o tym słyszeli, a słyszeli dlatego, że to się sprawdził. Osoba urodzona w latach 40. miała 92% szansy, że osiągnie ten amerykański sen, że będzie żyła lepiej niż ich rodzice.
1: Żeby, no właśnie, dlaczego?
0: Że będzie miała więcej samochodów, lepsze mieszkanie, jak już ma samochód, to może samolot. Dlatego, że Ameryka zbudowała bogactwo właśnie po wielkim kryzysie. Prezydent Franklin Delano Roosevelt, którego my w Stanach nazywamy FDR, zaproponował serię reform, które, jak się teraz popatrzy na to, one były bardzo socjalistyczne. On rozdawał na przykład kontrakty na budowę dróg państwowych, czy na budowę mostów. On zbudował program rozdawania kredytów byłym żołnierzom i ludziom pracującym, młodym ludziom generalnie. Także osoba, która miała 22-25 lat, mogła sobie kupić bardzo tani dom i budować bogactwo w oparciu o ten dom. W latach 80. to się skończyło, bo do władzy doszedł Ronald Reagan i republikanie, którzy nagle twierdzili, że państwo jest zbyt socjalistyczne, rozdaje zbyt dużo rzeczy. I jakby zaczęli ograniczać czynność opiekuńczą państwa. I osoba urodzona w latach 80. ma już tylko 50% na osiągnięcie tego amerykańskiego snu. A osoby urodzone w latach 90., 2000 praktycznie tej szansy nie mają. I właśnie o tym piszę, że osoby, które są młode i kończą studia, dla nich amerykańskim snem nie jest już kupno domu czy bogactwo. Oni chcą po prostu żyć bez długów i nie zbankrutować. Mhm. I to jest taka różnica.
1: To za chwilę jeszcze do tego wątku wrócimy i porozmawiamy sobie o tym, ile dzisiaj kosztuje wynajem mieszkania w Ameryce. Naszym gościem jest Alek Korab, autor książki Chory kraj. Jak naprawdę żyje się w Ameryce?
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Czwórka.online. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
1: Dzisiaj w czwórce Alek Korab, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce. Chyba jest taki ogromny rozstrzał w tym, co możemy kupić za konkretną gotówkę, to znaczy w zależności od tego, w jakiej części Stanów się znajdujemy, możemy za te same pieniądze dostać niewielkie mieszkanie z jednym oknem, jak chyba opisujesz tak dosłownie, i też takie mieszkanie, które gwarantuje nam całkiem niezłą przestrzeń, z tym, że chyba warto podkreślić, że jakoś inaczej my podchodzimy do przestrzeni mieszkalnej, bo u nas 50-metrowe mieszkanie to już jest całkiem spore mieszkanie, tak dla pary, dla singla, no a w Stanach, no to raczej tak 65 metrów to jest taki standard, tak?
0: W zależności jeszcze gdzie, prawda? Tam, gdzie ja mieszkam w Nowym Jorku, ten jeden pokój czy dwa pokoje to jest generalnie standard dla większości ludzi. I te dwa pokoje w Nowym Jorku czy na Brooklynie potrafią kosztować $5000 za wynajem za miesiąc. Na Brooklynie jest niewiele mniej, może być to 4200 na przykład. I piszę o tym oczywiście, że Nowy Jork nie jest Stanami, ale w Nowym Jorku na przykład jest dużo możliwości znalezienia pracy. Te mieszkania są tańsze w jakichś wioskach czy na południu Stanów, a tam znowu nie ma pracy. Albo do tej pracy trzeba dojeżdżać 2 godziny dziennie. W jedną stronę. Bardzo często większość Amerykanów dojeżdża 1,5 godziny do pracy codziennie. Ceny poszły tak do góry teraz niedawno, że przeciętnych Amerykanów nie stać na wynajęcie przeciętnego mieszkania, że właśnie wynająć mieszkanie na Brooklynie czy na dalekich dzielnicach Nowego Jorku jak Queens. Trzeba zarabiać $160,000 rocznie, bo Amerykanie to mierzą te zarobki rocznie.
1: No to ile Amerykanów tak zarabia, żebyśmy...
0: Przeciętna płaca Amerykanina to jest $60,000, czyli jeśli jest 2 osoby, które zarabiają przeciętną płacę, to jest to $120,000. Czyli przeciętną parę Amerykanina nie stać na wynajem mieszkania na dalekich krańcach Nowego Jorku.
1: To jak oni sobie radzą? Wracają do rodziców?
0: Wracają do rodziców, zadłużają się. Większość Amerykanów się zadłuża na kartach kredytowych. Niedawno widziałem badanie, gdzie 95% Amerykanów powiedziało, że nie stać ich na życie w Ameryce. 95% Amerykanów. I też pisze o tym, że Ameryka jest najlepszym krajem na świecie, najgorszym. Na przykład giełdy finansowe biją rekordy, te indeksy po prostu szybują w górę. A w tym samym momencie 95% Amerykanów mówi, że im się żyje bardzo źle w Ameryce, że nie stać ich na życie w Ameryce. I to jest taka ekonomia kształci litery K, gdzie górna oś idzie bardzo do góry, czyli te giełdy, i to jest 5% Amerykanów, milionerów, którzy stają się multimilionerami. Multimilionerów, którzy stają się miliarderami. I dla nich to życie w Ameryce jest fantastyczne, ale jest też ta dolna oś litery K, i to jest właśnie 95% Amerykanów, którym się żyje coraz gorzej w Ameryce.
1: I to nie wynika z żadnego konsumpcjonizmu, prawda? Bo ja pamiętam, jak wybuchła pandemia i wtedy głośno było o tym, że Amerykanie nie mają żadnych oszczędności.

0: Tak, przeciętny Amerykanin ma, jeśli dobrze pamiętam, 8 tysięcy dolarów oszczędności, które bardzo łatwo może zjeść dług medyczny, czy rachunek właśnie ze szpitala. I to się nie bierze z tego, że Amerykanie nie potrafią oszczędzać, nie, po prostu nie mają z czego oszczędzać. No to życie jest tak drogie. I skoro mówiliśmy o amerykańskim śnie, chcę powiedzieć, że właśnie teraz prawie połowa Amerykanów twierdzi, że ciężką pracą nie są w stanie osiągnąć tego właśnie amerykańskiego snu. Są bardzo, bardzo rozczarowani.
1: To czym się najczęściej zajmują? Gdzie pracują młodzi ludzie?
0: To jest bardzo ciekawe. Większość młodych ludzi stara się pójść na studia, bo Ameryka obiecywała tym młodym ludziom, że jak skończą studia, skończą college, to dostaną lepiej płatne prace. To wciąż jest prawdziwe. Ale coraz więcej tych młodych ludzi, i ten college jest bardzo drogi. Ci młodzi ludzie płacą za college nawet 90 tysięcy dolarów rocznie. Czyli po 3-4 latach college'u, to ci młodzi ludzie zaczynają życie z długiem 300-400 tysięcy dolarów, które muszą spłacić. Potem przez dziesiątki lat spłacają ten dług. Jeśli ktoś ma nieszczęście studiować, nie wiem, dziennikarstwo, czy kreatywne pisanie, czy jakiś bardzo artystyczny kierunek, to nagle ci ludzie pracują w kawiarniach. Ja pisząc tą książkę, bo pisałem ją w barach i w kawiarniach, rozmawiałem z wieloma takimi ludźmi, którzy właśnie studiowali kreatywne pisanie i wciąż piszą swoją pierwszą powieść, ale pracują codziennie w kawiarni.
1: Ale to jest to hasło, które ja bardzo często słyszałam, jak studiowałam dziennikarstwo, że no po tym dziennikarstwie raczej pracy nie będzie. No i w ogóle kojarzy mi się to też z hasłami, które pojawiały się w Polsce, no tak w roku 2010, 15, tak mniej więcej, nie? Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych cały czas to jest takie prawdziwe, że rzeczywiście to wyobrażenie o przyszłości absolwentów tych kierunków się sprawdza. Dzisiaj z nami jest Alek Korab, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Czwórka. Czwórka. Rozmowy na poziomie.
1: W czwórce dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wygląda życie przeciętnego Amerykanina. Razem z nami Alek Korab, który na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Jest autorem książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce. I cały czas powtarzamy hasło amerykański sen. I tu jako przykład podałeś film Kevin sam w domu, gdzie widzimy ogromną rezydencję. Nie wiem, ile tam jest pokoi, ale pamiętam, że jak ta rodzina się zjeżdża, to też jest to ciekawe, że dla każdego znajdzie się osobny pokój, żeby mógł przenocować. Co ciekawe, na początku września można było już w telewizji w Polsce obejrzeć ten film. I no, ja przynajmniej nie wiedziałam, że idea całego tego filmu, żeby pokazać taką przeciętną rodzinę, no bo McAllisterowie rzeczywiście tak nam się jawią, powstała w czasie największego kryzysu w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak. Pomysł budowy tej klasy średniej wziął się właśnie z wielkiego kryzysu, z próby wyjścia z tego kryzysu finansowego lat 30. I wspomniany już wcześniej Franklin Delano Roosevelt wymyślił program kredytów mieszkaniowych dla żołnierzy wracających z wojny, z Europie, z II wojny światowej. I Amerykanie trochę się bali, że tych właśnie żołnierzy, którzy umieją obsługiwać broń, żeby oni wrócili z tej Europy i mieli pomysły europejskie i też Ameryka wtedy współzawodniczyła z komunizmem, ze Związkiem Radzieckim, który obiecywał różne socjalne rzeczy, jak urlopy macierzyńskie, jak właśnie mieszkania, jak cukierki to obiecywał, więc Amerykanie też stwierdzili, że muszą z tym jakoś konkurować i wymyślili system kredytów mieszkaniowych, bardzo tanich kredytów dla młodych ludzi i w ten sposób stworzyli przedmieścia miast, setki tysięcy domów. Ci młodzi ludzie, 20-25-latkowie, byli w stanie sobie kupić fajny dom, i który potem jakby budował ich bogactwo.
1: A na czym ten kredyt polegał? Bo to też jest ciekawe.
0: Spłacało się same odsetki i koszt tego kredytu był, nawet jeśli dobrze pamiętam, dużo mniejszy niż wynajem mieszkania w mieście. Więc on był bardzo korzystny dla tych młodych ludzi i nie do odrzucenia taka propozycja.
1: I później okazało się, że no co, że nie da się i tak ostatecznie spłacić tego kredytu i bank im ten dom zabiera.
0: Bo sporo Amerykanów jakby używało tego domu jako zabezpieczenie pod kolejny kredyt. I w jakimś momencie kupowali kolejne domy, kolejne samochody pod zastaw tego domu. I rząd, zwłaszcza w latach 80., jakby zdejmował zabezpieczenia z tych kredytów. I te firmy, które oferowały różne mieszkania, różne hipoteki, zaczęły sprzedawać rzeczy na potęgę, nie sprawdzając właśnie zdolności kredytowej ludzi. Więc ludzie kupowali różne rzeczy, na których nie było ich stać. I to spowodowało ten gigantyczny krach na rynku nieruchomości w 2008

0: w tym roku, który dotknął i Europę, i Grecję, i Hiszpanię, no cały świat.
1: To jak ma się tutaj właśnie ten Kevin Sam w domu? On rzeczywiście wtedy powstał i co? Ludzie to zobaczyli?
0: Kevin Sam w domu propaguje tą ideę klasy średniej. To są bardzo bogaci ludzie, tak. Jeśli ich stać na ten dom, to są milionerzy, prawda? Mimo, że oni jakby prezentują tutaj klasę średnią. Ale jeśli popatrzymy na ten film i na te postaci z tego filmu, to ojciec jest boomerem, prawda? To jest ojciec, właśnie się urodził w latach 40. To on właśnie skorzystał z tego kredytu FDR-a i z tego Nowego Ładu. Ta mama, jeśli dobrze pamiętam, nie pracuje. Jest z tych dzieci pewnie tam z piątka, czy z tych sporo tych dzieci. To jest bardzo drogie. Też o tym pisze, ile kosztuje wychowanie dziecka w Stanach. I oni też mają jakby dużo czasu. Mają wakacje. Większość Amerykanów nie ma wakacji, nie ma urlopu. To jest taka bajka o klasie średniej w Ameryce, która tak naprawdę nie istnieje teraz już na pewno, bo większość Amerykanów ma 10 dni urlopu w ciągu roku, prawda?
1: Jak się dogada z pracodawcą?
0: Jeśli właśnie pracodawcą im to da, bo to nie jest zagwarantowane w prawie federalnym. I większość Amerykanów nie bierze tych 10 dni. Oni się boją brać wolnego, bo nie wiem, pracodawca się zorientuje, że może nie są potrzebni. Więc Amerykanie bardzo ciężko pracują i nie są w stanie pozwolić sobie na takie wakacje, jak McAllisterowie w Kevinie w samym domu. Wydaje mi się, że ten film jest takim, jak to mówią Amerykanie, feel good. To jest taka nostalgia Ameryki, która była w latach 80., 70. Przypomina, że kiedyś było lepiej. I do tego właśnie nawiązywał Donald Trump w swojej kampanii właśnie, że zróbmy Amerykę wielką z powrotem, co zresztą było hasłem Ronalda Reagana, które on sobie pożyczył. I moim zdaniem ten film jest taką nostalgią i dlatego cały czas jest grany non-stop właśnie na święta, kiedy ta nostalgia jest jakby bardzo ważna i wszystkich nas jakby tutaj dotyczy.
1: Dzisiaj jest Alek Korab razem z nami, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
2: Słuchaj czwórki.
3: Słuchaj czwórki.
2: Czwórka.
3: Czwórka.
2: Posłuchaj, co mamy do powiedzenia.
1: Dzisiaj w czwórce przenosimy się do Stanów Zjednoczonych za sprawą Alka Koraba, autora książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się. Chciałam z tobą porozmawiać jeszcze o dinerach, czyli o tych barach. Opisujesz to, jak one w ogóle powstały, że stały się takim miejscem, gdzie można było szybko coś zjeść, ale co najważniejsze, można było zjeść samemu przy ladzie i przy tym nie czuć się jakoś żenująco, nie być takim skrępowanym, że idzie się zjeść coś samemu. I jednocześnie podajesz przykład kawy, którą cały czas możemy sobie dolewać, jeżeli zapłacimy konkretną kwotę. No i szczerze mówiąc, ja sobie od razu pomyślałam, że u nas może tak to się nie nazywa, ale dalej jest wiele sieci fast foodowych, które coś podobnego oferują.
0: Tak, uwielbiam dinery i poświęcam im dużo, dużo miejsca. To były tak naprawdę takie food trucki, prawda? To były takie wagony kolejowe, które jakby dojeżdżały.
1: One były mobilne.
0: Najpierw były mobilne, tak. Były mobilne, były poruszane przez konie. I w jakimś momencie one stanęły i wciąż wyglądały właśnie jak wagony kolejowe, te pierwsze dinery. I rzeczywiście tam można było zjeść szybko, można było zjeść tanio i dobrze. I ta kawa jest rzeczywiście bez dna, czyli jak się postawi kubek, to kelnerka zawsze doleje, ale to jest paskudna kawa. Nie polecam bardzo, nie jest dobra kawa. Co mnie ujęło w tych dinerach, to jest ta samotność właśnie, że tam ludzie siedzą, to są stali bywalcy, przychodzą o tych samych godzinach, te kelnerki dokładnie wiedzą, co oni zamówią. To wciąż to jest, ale zauważyłem nową rzecz, właśnie takie odrodzenie tych dinerów. U nas na Brooklynie, gdzie jest dużo młodych ludzi, jest moda na te dinery. Ci młodzi ludzie, 20-25-latkowie, tam chodzą i tam jedzą nie do końca zdrowe jedzenie.
1: A to chyba każdy już jest przyzwyczajony do tego, że w Stanach się je niezdrowe jedzenie.
0: Dokładnie, tak. Oni tam przychodzą całymi grupami, właśnie są znajomi, rodziny i one jakby odżyły te dinery. A też opisuję właśnie, jak dinery zostały zastąpione przez fast foody, bo wspomniałeś fast foody. Mhm. I fast foody to jest takie dziecko właśnie dinerów, takie na sterydach. Wyrosło właśnie z tego programu budowy autostrad w Ameryce. I nagle się okazało, że te dinery stoją w lokalnych miasteczkach i zostały zapomniane, bo te nowe autostrady zostały zbudowane zupełnie gdzie indziej. I tam już nagle zbudowano dinery typu McDonald's. Zresztą opisuje fascynujące historie McDonald's, braci McDonald's, którzy stworzyli sieć i która została jakby mi potem ukradziona przez wielki biznes. I te fast foody jakby wygryzły tych swoich rodziców, te dinery.
1: Ale też podkreślasz, że no, Amerykanie mają zupełnie inne podejście do porażki, że, no, no, że nie poddają się, że to jest tylko taki przykład na to, że coś nie wyszło, jakiś ich sposób na zrobienie jakiegoś biznesu na przykład, ale to oznacza, że będą próbować dalej.
0: Uwielbiam tą cechę Amerykanów. Uwielbiam przede wszystkim to, że są

0: zawsze uśmiechnięci i są dobroduszni.
1: Ale to jest szczery taki uśmiech, czy to jest taki brytyjski też uśmiech?
0: O, ja mieszkałem 7 lat w Anglii. To jest zupełnie coś innego. Ja dlatego bardzo często Anglicy na przykład uważają Amerykanów za naiwnych bardzo, że oni właśnie nie są tacy sarkastyczni albo mówią, co myślą. Ale też podejście do porażki, to mnie bardzo zaskoczyło w Stanach. To, że właśnie w Europie, w Anglii, w Polsce, w Niemczech, jeśli coś się komuś nie uda, ktoś straci pracę, ktoś jakiś projekt biznesowy nie wypali, ktoś się rozwiedzie, ta osoba jest traktowana trochę jako gorsza. Amerykanie uwielbiają porażki. Oni mówią, jeśli wspomnisz o porażce, albo się dowiedzą o niej, mówią, co ci nie wyszło? Czego się nauczyłeś? Czego ja się mogę od ciebie nauczyć? Ja opisuję historię moich zresztą znajomych, którzy jak Wańka Stańka budowali różne rzeczy, biznesy i mieli różne fajne pomysły i coś tam się nie udawało mi, kłopoty zdrowotne, czy bankrutowali, czy zostali oszukiwani. Kilka tygodni, kilka miesięcy później wstawali i ruszali z nowym projektem. I jest takie zaparcie, to chyba się bierze z ducha osadników, bo ktokolwiek dotarł do Stanów Zjednoczonych, to ma jakiś duch imigrancki, prawda? Trzeba coś mieć jednak, żeby się wyrwać z własnego kraju i pojechać do nowego świata i próbować szczęścia. Wiadomo, wiele osób umarło, wiele osób wróciło. Też podaję takie przykłady mojego pradziadka, który pojechał do Stanów i wrócił. Ale też podaję przykład ludzi, którzy tam zostali i sobie bardzo dobrze poradzili.
1: Alku, to jeszcze na koniec chciałam cię zapytać o napiwki, bo nawet ostatnio w polskich mediach pojawiło się wiele artykułów o tym, że w restauracjach, jeżeli klienci nie zostawią napiwków, no to będą im właściciele podwyższać ceny zamówień. I tak Polacy byli bardzo mocno tym zbulwersowani, tam na TikToku ludzie się wypowiadali, ale w Stanach jest tak, że te napiwki stanowią znaczną część wynagrodzenia pracowników.
0: Tak, błagam, dawajcie napiwki w Stanach, zwłaszcza w restauracjach. Amerykanie zakładają, że tam człowiek zostawi napiwek. To jest jakby część ceny tego i pokazuje, że to jest to przykład jakby takiej chciwości pracodawców, którzy właśnie zabierają...
1: To jest ten chory kraj.
0: To jest ten dokładnie chory kraj. Bo kiedyś napiwki się dawano tylko i wyłącznie niewolnikom. Teraz dają napiwki wszystkim i to jest rzeczywiście część płacy kelnerów na przykład. Ja pamiętam, jak pierwszy raz jako turysta przyjechałem i za mną wyleciał kelner i pytał się, co on zrobił źle, dlaczego nie zostawił napiwku, bo się czuł po prostu obrażony przeze mnie. Przeprosiłem grzecznie, powiedziałem, że nie wiem o co chodzi, bo byłem z Polski, w Polsce dajemy bardzo mało napiwków. I co ciekawe, byłem teraz w Singapurze w lecie. I zostawiłem napiwek w barze hotelowym i przyszedł do mnie barman i powiedział mi, proszę pana, zostawił pan tutaj własne pieniądze i mi je oddał. I był po prostu obrażony, że chcę mu dać napiwek, bo on mówi, ja dobrze zarabiam, ja nie potrzebuję pańskich pieniędzy. W Ameryce proszę zostawiać napiwki, bo ludzie z tego żyją po prostu.
1: Alek Korab, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Słuchaj czwórki.
3: Słuchaj czwórki.
2: Przypominamy najlepsze rozmowy.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka. To słychać.

słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, parsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta, nabity w

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: O,

0: Koszulka. To słychać. To słychać.
1: Mm-hmm. Yeah.

by uciekł stąd i zmienił twarz. Ten czas minął bezpowrotnie, z groźną miną wilk zibozylował w oknie. W deszczu moknie miasto rapu, miasto przestępstw. Nie wiem jak długo, ale

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam i

przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość, czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic, dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bić.

Tyczyń 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Moja mafia SBM. Two for you, bierzesz dwóch albo w. Two for you, bierzesz dwóch albo w.

0: tobą.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Teraz gramy.

się wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

0: Konta 9007, zaraz wybije piąta, niech pan łyka
1: Setkę.
0: Prądu, by czuć kontakt, chyba czas na
1: przerwę.
0: W końcu to już zontak, miasto jest parkietem. Opór, lubię stąpać po ulicach, których jestem mężem, bo zaręczyłem stopy, z nimi stawiam pewny krok. Policjanci i DJ chcą hendę, hoch. Ci chcą ciszy, tam ci hałas jak SND blok. Aha. Czyli pozdro TD, nie jestem raperem i nie będę korpo z kredem. Korpo mową gadać nie chcę, bo już mocno bredzę. Bolą stopy procentowe, obudź ortopedę.

your

0: play with that money, young. Save up that money, young.
1: Feel like you gotta be nothing outside of yourself, man. You know what I'm saying?
0: Stay with your burner, young. Yeah, yeah. If you leave them alone with that dollar, you got it. Ain't supposed to be none of that missing. Yeah, especially if you trust it with your life and it's supposed to be your brother, young.
1: Yeah.
2: Tu czwórka, Polskie Radio.
3: Gramy.
4: Gramy.
5: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
6: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko cię znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

się nabrać na blur. A zresztą wróćmy ten tok oskarżeń. Taki raper na przykład, raz inteligent w twarzy z nadmorza i w obu przypadkach niemalże. Ta erudycja, cały ten serca zapał w każdej z komór. A może to jest awatar? Nie widziałaś nigdy go w kapciach w domu. Niby skromna skoda, niby że balans i od świtu zen. A tu neptych narcyz nie ogarni parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Podsta ocena jak i tak przestrzelić, mniejsza w którą stronę.

0: Ruske radio.
1: Grame.
2: Powiedz mi to jeszcze raz.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy. Teraz gramy.
2: Ale jest też jeden zasadniczy plus.
3: Nie, no tak, jakby wiadomo, jak gdzieś tam...

0: stancia. Bass.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.